0: ČSK Suwałki.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Rubrika Suvalki News.
1: Rozpoczynam magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Paweł Hulajnoga objeżdża całe województwo podlaskie, by pokazać to, czego nie widzimy na co dzień. Opowiedział nam o swojej pasji i miłości do naszego regionu. Dzisiaj w studiu, naszym eskowym studiu, jest ze mną Paweł Hulajnoga, czyli człowiek, który tak na dobrą sprawę chyba już przemierzył całe Podlasie i Suwalszczyznę, prawda?
2: Dzień dobry Państwu, Paweł Hulajnoga, tak do mnie mówią ludzie, których spotykam na swojej drodze i to się w miarę przyjęło, ale tak naprawdę Paweł Kalinowski, wszystkich słuchaczy Radio SK pozdrawiam, jest mi bardzo, bardzo miło.
1: No to super, bardzo się cieszymy, że w ogóle miałeś czas, żeby do nas wpaść, bo jednak, no patrząc na twoje social media i na to, ile osób się w ogóle obserwuje i to, co w ogóle publikujesz i jak często, to chyba jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem, jeżeli chodzi o tą pracę nad swoim profilem, prawda?
2: Proszę Państwa, ja jestem wychowany jeszcze w latach 70. i dla mnie ta liczba obserwujących i liczba lajków, powiem brzydkie słowo, mam tu na to wywalone. Dlatego nie ma aż to dla mnie takiej roli. Tak jest w życiu, że jeżeli czegoś bardzo, bardzo chcemy, to efekt jest odwrotny. Tak jak można to porównać do miłości. Nie zmusimy kogoś, żeby nas zaczął kochać. Dlatego ja tak podchodzę do tej mojej pasji, że robię to bez przymusu. Ludzie dziwią się, jak można tak dużo rzeczy wstawiać i jednocześnie jechać na tej hulajnodze, poznawać nowych ludzi, rozmawiać z nimi, pomagać dla chorych dzieci i to wszystko jedna osoba, która nie ma pomocników, która musi tak jakby liczyć na siebie. Często nie ma też zasięgu, bo też tak jakby fajnie obejrzeć film. Ja często przemierzam kresy, można powiedzieć, że one są najpiękniejsze dla mnie, a tak naprawdę tam nie ma internetu czy zasięgu, albo łapiemy taki, którego nie chcemy i opublikować coś, to wcale nie jest tak łatwo, a to jest taka praca, która wydaje się może z pozoru prosta, bo ktoś tam obejrzy, nie, fajny materiał, bo babcia, ale żeby babcia zaśpiewała, moi drodzy, albo żeby babcia powiedziała wierszyk, to trzeba naprawdę do tej babci zdobyć zaufanie i napić się z nią herbaty, posiedzieć czasami nawet dłużej niż 2 godziny i dopiero wtedy można posłuchać tych pięknych opowieści.
1: Mm-hmm. To bardzo piękne, co mówisz, ale chciałabym, żebyśmy wrócili, że tak powiem, trochę do początku. Jak w ogóle to się zaczęło? Skąd pomysł na to, żeby właśnie publikować tego typu treści w internecie?
2: Ja całe swoje życie byłem jakby związany ze sportem. Jestem trenerem pierwszej klasy z lekkoatletyki, nauczycielem WF-u, też zawodnikiem, biegałem i tak by wszystko oddałem dla sportu, całe moje przestrzeń, wszystkie soboty, ferie, wakacje i tak dalej. A potem już nie mogłem biegać, to żona, pamiętam, na urodziny kupiła mi hulajnogę, która miała pompowane kółka, co prawda były bardzo małe te kółka. Ja na takiej hulajnodze przyjechałem 10 km. I mówię, że słuchaj, zabieraj ten szajs, to w ogóle jestem tak zmęczony, tak jakbym, o wiele trudniej jest na takiej hulajnodze jechać, niż jakby biec na te 10 km. I pamiętam, kochani, że 50 parę minut mi zajęło te 10 km, to można porównać do takiego truchciku, nie? A byłem cały mokry jak szczur. Ale gdzieś potem zobaczyłem, że są też większe kółka. No nie bardzo spotykane w Polsce. Trzeba było się naszperać gdzieś po czeskich stronach albo gdzieś tam do kraju, na Finlandię na przykład, czy w Niemczech. I są pasjonaci takich kółek, że trzeba się na tej hulajnodze odpychać, ale kółka są duże, tak jak w rowerze. No i tak jakoś tą pierwszą hulajnogę dużą, jak pamiętam, ona przyszła, to już jak raz się odepchnąłem, to wiedziałem, że to jest to. To tak jest czasami, że zrobimy coś i już od razu to czujemy. To po prostu to nie trzeba było tego trenować, tylko od razu już wiedziałem, że to jest to. Taka miłość, która pokonała wiele jakby przeciwności losu. Miałem wiele porażek, ale miłość, która trwa.
1: No dobrze, a czy trudno, czy łatwo jest znaleźć właśnie tą osobę, tak jak wcześniej powiedziałeś, która zaśpiewa? Która coś powie, która coś pokaże, co robi na co dzień?
2: Moi drodzy, ja na tej hulajnodze rozpocząłem w ogóle swoją przygodę od wyścigów. Wszyscy jechali na hulajnogach, przepraszam, na rowerach, a ja jeden na hulajnodze. i to była na przykład Pomorska 500, czy Wschód 1400, gdzie te 1400 oznacza liczbę kilometrów do pokonania. Ja na to miałem wtedy 200 godzin i pamiętam, po takim wyścigu nie dałem rady już nawet usiąść, bo te mięśnie były tak już zdewastowane, że i tak pomyślałem, że ja z tych 9 dni, gdzie pokonywałem po 180-200 km w ciągu doby, bo ja praktycznie jechałem wolniej niż rowerem, ale bardzo mało spałem, no bo ten sport mi pomagał. Wiedziałem, jak trzeba się trochę zregenerować, trochę drzemki, trochę jedzenia, i wiedziałem, jak to pokonać. Natomiast zdałem sobie sprawę, że ominąłem wiele rzeczy. Dobra, że pokonałem tą trasę w tak bardzo krótkim czasie, że nawet byłem w połowie stawki z rowerzystami, mógłby to być powód do dumy, ale już wtedy zdałem sobie sprawę, że to nie jest moja droga. Bo wyobraźcie sobie, jedyne zdjęcie, które miałem z tych zawodów, to było przejście graniczne Terespol. Nic więcej nie ma na pamiątkę. I tak uzmysłowiłem sobie, że nie chcę tak. Nie chcę już w swoim życiu nic udowadniać przy kimś, nic nie muszę, ale za to mogę. No i tak pomyślałem, że tu jest moje miejsce, mam dużą rodzinę. Mój tato jest spod stron Narewki, dokładnie miejscowość Mikłaszewo. Ja się urodziłem w Mońkach, moja mama pochodzi z miejscowości Krynica, to gmina Czcianne. Ja się nigdy tego nie wstydziłem. Ja nigdy się nie wstydziłem swoich dziadków, swoich rodziców, swojego wychowania, swojego miejsca zamieszkania, choćby jakby najmniejsza to nie była miejscowość. Bo zdałem sobie sprawę, że ja na to nie miałem wpływu. No po prostu to tak, ja byłem z tego dumny. Ja zawsze jestem, ja się nigdy nie wstydzę, skąd ja pochodzę. Ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy ja na przykład chciałem podejść i porozmawiać z babcią, albo na przykład: babciu, czy ja mogę zrobić zdjęcie? I słyszałem odpowiedź odmowną. I jak teraz to jest, a jak było, to ja jakby wiem najlepiej. Ja trzeba było się tego nauczyć, a to nie jest tak łatwo, że tak jak wy widzicie to na filmach. Bo ja nie mam jakby wyuczonej regułki, że ja do kogoś zachodzę i on mi otwiera tą swoją prywatność, tak? Taką jakąś enklawę. Tak nie ma. To jak ja to robię teraz, to jest wiele, wiele jakby nieudanych spotkań. No bo ktoś odmówił, bo ktoś się nie zgodził, babcia mówi, że źle wygląda, mówi: a panie, tu żadnych zdjęć nie trzeba, ja chcę tylko spokoju, a nie pana zdjęć. I miała rację.
1: Miała rację w sensie, że może doprecyzujmy to, nie? Że miała rację?
2: Miała rację dlatego, że mnie nie znała. Nie wiedziała, kto to jest. Nie wiedziała, w jakim celu to zdjęcie. Ośmieszyć kogoś albo pokazać w sposób krytyczny to jest taka domieszka naszych czasów. My mamy to na co dzień. Ale pokazać babcie czy dziadka, tak jak ja pokazuję jako bohaterów tych zwykłych ludzi, to naprawdę, uwierzcie, mało kto tak robi.
1: No właśnie, mało kto tak robi, dlatego cię tutaj zaprosiłam między innymi, żeby właśnie pokazać ludziom, że nie zawsze to, co widzimy na zewnątrz, to, co nam pokazują nawet media, to jest to, na co naprawdę powinniśmy zwracać uwagę. Właśnie są ci ludzie, którzy na co dzień są takimi zwykłymi, powiedzmy, może to jest brzydko powiedziane, ale takimi zwykłymi, szarymi ludźmi, którzy teoretycznie się niczym nie wyróżniają, a tak naprawdę, że tak powiem, w tej swojej warstwie pod spodem mają coś pięknego. No i właśnie, w jaki sposób w ogóle wynajdujesz tych ludzi, którzy na przykład no, zgadzają się na to, żeby pokazać ci właśnie tą swoją, tą, że tak powiem, nazwijmy to może warstwę podskórną?
2: Teraz tych sposobów jest bardzo wiele, ale to tak nie było na początku. Mam bardzo wiele zaproszeń. Ludzie piszą do mnie: Paweł, moja babcia chciałaby ciebie zaprosić na herbatę. W sobotę będzie smażyła pączki. I takie
1: na
2: wiadomo.
1: Pączki to sama bym pojechała.
2: W ogóle co babcia nie zrobi kulinarnego, to musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest jakby numer jeden. No, gdzieś tam i po innych restauracjach czy najlepszych lokalach możecie szukać numeru 2 lub 3, natomiast najlepsze co do jedzenia może zrobić to babcia. I to tak jak ja mam w swoich podróżach, pamiętam na takiej kuchni, jeszcze na piecu kaflowym, babcia gotowała zupę. Ja tak podszedłem, ona tam zamieszała przy mnie i się zapytała, co chcesz trochę? Nie, ja mówię, że no spróbuję. A tam tych składników było niewiele, jakieś ziemniaki, jakieś tak, ta niewiele, naprawdę. No ale jedna łyżka tej zupy to spowodowała, ja mówię, ale nie, no to zupa grzybowa, to jakby po prostu smak na tym ogniu tej zupy. No to możecie sobie przenieść się do czasów jakiegoś dzieciństwa i sobie wyobrazić wasze to, co najlepsze wspomnienie macie. To taki jest smak babci jedzenia.
1: No i ja mam podobnie, że właśnie uwielbiam jedzenie babci, czy nawet mojej mamy, która brała te wszystkie przepisy od babci. No ale właśnie, to może jeżeli chodzi o te twoje podróże, bo w sumie jak dużo województwa podlaskiego zwiedziłeś? Już całe objechałeś, czy jeszcze coś zostało?
2: W ogóle, jak już mówimy o podróżach, to proszę Państwa, województwo podlaskie przejechałem wzdłuż granic. Wtedy syn jechał rowerem, a ja jechałem na hulajnodze. A rok potem pojechaliśmy dookoła Podlasia, bo to, że jest województwo podlaskie, to jest jedna rzecz. To ja jako podział administracyjny, a jako region, jako Podlasie, to jest, i to były dwie zupełnie inne podróże, bo Podlasie to jest część województwa naszego, część województwa lubelskiego i część województwa mazowieckiego. Nie każdy o tym wie, a tak mówi, ale fajnie na tym Podlasiu, ja mówię, ale gdzie, nie? I on tam wymienia miejscowości, które nie należą do Podlasia. Tak, przyjechałem dużo i dużo jeszcze przede mną. To jest podróż, która nigdy się nie skończy. Pamiętam, jak zaczynałem, to żona się spytała, Paweł, jak ci zabraknie tematu, nie? To co wtedy? Ja mówię, i wtedy tak szybko odpowiedziałem, że nie zabraknie. I tak jest. Jak odnajduję ludzi? Na różne sposoby. I nie mam też na to jakby odpowiedzi ustalonej. Droga pantoflowa, czyli poczta pantoflowa, to jest coś, co działa. Wyobraźcie sobie moją teraz podróż. Ferie zimowe na Suwalszczyźnie. To tak naprawdę tych ludzi od jednego do drugiego, tak jak ksiądz po kolędzie, to ten sąsiad już wychodzi i czeka, tak już tamci wiedzieli, że będzie ktoś jechał, nie? I tak samochody się zatrzymywały, pamiętam, w gminie Puńsk to nie jeden, a kilka pod rząd. Jak zrobiłem tam kawał dobrej roboty, można powiedzieć, ale nie dla siebie. Ja nie robię tego dla siebie. Ja jestem bogatym człowiekiem i to wcale nie chodzi o wartości, jakby przeliczając na pieniądze. Tylko jestem bogaty, bo spotykam na swojej drodze pięknych ludzi. I dla mnie wygląd tego drugiego człowieka nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie tak samo ma znaczenie, czy to będzie babcia, czy to będzie dziadek, czy wójt, czy burmistrz, czy dyrektor w szkole, czy jakiś dyrektor, czy pan pod sklepem, czy ekspedientka, jakoś tak wszystkich jedną miarą, bez żadnego tam, jeżeli też słyszę w małych miejscowościach różne opinie, a tam Paweł, ja ci nie pomogę, jak chcesz, to musisz już sam sobie radzić. Ja zawsze do każdego jakby mam białą kartkę, nie oceniam ludzi. To, że ktoś mówi coś, to mnie to nie dotyczy, jakby tak. Tak można porównać jakby bezpartyjnie, nie, tak samo tutaj, nie? Raczej nie jestem też ideałem, jakby ktoś tak, można to tak porównać, że od miłości do nienawiści, bo wyobraźcie sobie, że próśb, żeby pomóc, otrzymuję codziennie kilkadziesiąt i to jest taka liczba od 30 do nawet do 100, no nie dałem rady czytać nawet tych wiadomości. Ja siłą rzeczy nie jestem w stanie pomóc każdemu i komuś, komu odmówię, to nagle się staje wrogiem. I potem, no bo wiadomo, że nie pomogłem dla tego dziecka, czy dla tej osoby, czy różne nieszczęścia spadają na ludzi. Ale nie pomogłem nie dlatego, że po prostu nie chciałem, tylko że albo było już daleko, że to już poza nasz region, gdzieś do Gliwic, czy gdzieś, no nie wiem, do Gdańska, to dla mnie za trudno, żeby jechać i no nie jestem w stanie pomóc każdemu, ale nie jestem też obojętny. Jeżeli ktoś potrzebuje tej pomocy, to ja się nie zastanawiam, czy to warto pomagać, czy nie warto, tylko po prostu to robię.
1: No ja przez jakiś czas właśnie obserwowałam twoje działania w internecie, no i właśnie to zwróciło moją uwagę, że nie tylko pokazujesz te piękno naszego województwa, tych pięknych ludzi, którzy robią piękne rzeczy, wykonują piękną pracę, ale właśnie też pomagasz. Zwracasz uwagę na te osoby, które mimo, że czasami nawet głośno nie mówią, że potrzebują tej pomocy, jednak jej potrzebują i że warto im pomóc. I właśnie też o to chciałam zapytać, czy masz jakąś taką osobę w tych osobach, które były właśnie potrzebujące,

0: narząd jest połączony naczyniami krwionośnymi. Doktor powiedział, że takiego dużego guza już nie może zoperować. Nie można też podać żadnych leków i chemii, dlatego że wątroba jakby jest wykluczona i to będzie jakby gwóźdź do trumny. I wyobraźcie sobie, siedzi obok mama, która szlocha i po prostu płacze, i chłopak, który jest tak pełen takiego wzruszającego głosu i takie duże oczy i po prostu taki głos, że on do mnie powiedział, że Paweł, że ja mam 27 lat, a na cmentarze są pełne osób, które miały mniej lat niż ja. I w ogóle nie płakał, jak to mówił. I jak słuchałem tego, to po prostu no, cierpiałem z nimi, no. I tak jakbym mam wybrać jedną, to bym nie wybrał jednej osoby, ale ten bagaż, czasami sam się zastanawiam, jak mam tyle, taki worek na plecach, że daję radę jeszcze to brać, bo co innego udostępnić zdjęcie czy zrzutkę, a co innego po prostu być i to słuchać, i bo ja pomagam też w taki sposób, że ja tam jestem. Nie udostępniam zrzutek, tylko ja tam jestem i to jest o wiele trudniejsze, niż się komuś zdaje.
1: No właśnie, chciałam o to zapytać, czy nie masz też takich momentów, w których mówisz, nie, już nie dam rady, dość, że bardzo chciałbyś pomóc, ale po prostu twoja psychika mówi stop?
0: No to tak nie mam. Ja mówię dość, jeżeli po prostu wykracza poza nasze granice, czyli trzeba jechać na przykład gdzieś tam do Olkusza czy do Tarnobrzegu z szacunkiem do mieszkańców tamtych miejscowości, ale no ja nie jestem w stanie aż tak jechać i mówię, że nie pomogę wtedy, kiedy ktoś się nie zgadza, na przykład, bo ma dziecko chore czy coś, jakiś tam, często z autyzmem się do mnie zwracają rodzice. Ja mówię, że to bardzo chętnie mogę pomóc, tylko musicie być otwarci, żeby się tym podzielić, żeby ktoś, kto obejrzy to z dalekich miejscowości, to jakby waszą sytuację poczuł i zrozumiał. Jeżeli rodzic nie akceptuje tego, też rozumiem, to ja nie mogę pomóc, jakby udostępniając. Bo ja wtedy nie wiem, jak jest naprawdę. Z dwa razy zdarzyło mi się pomóc tak na odległość i było to bardzo trudne. To nawet nazbierałem wtedy, proszę Państwa, tam parę tysięcy złotych i ta osoba powiedziała, że to mało, nie? Oczekiwała, nie wiem. Ja zdałem sobie sprawę, że na odległość więcej nie pomogę. Ja się tego nauczyłem, to jest moja droga. Każdy z tym pomaganiem, to też, moi drodzy, jest tak, że nikt z nas nie umie od razu pomagać bezinteresownie. Ja się tego jakby nauczyłem, jak wnosiłem tu hulajnogę na rysy w Tatrach. To jak ruszałem ten diadem Gór Polski, czyli taką rozszerzoną wersję Korony Gór Polski, bo Korona Gór Polski to 28 szczytów, a ten diadem to był 80, to jak pamiętam, Leszek Piekło, ojciec, dyrektor, można powiedzieć, Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki, to do mnie powiedział, Paweł, ale ty, jak ty chcesz komuś pomóc, to musisz to zrobić bezinteresownie. To ja te słowa może nie, że jednym uchem wpuściłem, a drugim wypuściłem, tylko gdzieś tam pomyślałem, a co on tam będzie mi mówił tam, ja przecież to wnoszę, wpycham na te najwyższe szczyty, ciągnę taki ciężar i jeszcze mam mi mówić, jak mam pomagać, nie? No tak, i dopóki dałem radę wpychać, było wszystko dobrze, ale jak już dotarłem do Tatr i już zaczęły się schody i sam nie dałem rady, po prostu zaczęło mi każdy krok, bo ta hulajnoga była w plecaku i koła też wystawały, i każdy krok to po prostu coraz bardziej mnie zginało w dół, nie? I zacząłem jakby, robiłem przerwy, ale tak coraz bardziej jakby opadałem z sił, nie dałem rady, no po prostu oglądałem się, czy nikt nie widzi moich takich słabości. No i tak, proszę Państwa, tam tu już były kamienie, to co coraz bardziej stromo, zaczęły płynąć łzy, bo no po prostu kryzys, ale tak sobie myślę, no dobra, ale jeszcze przecież jest głowa, nie dam rady, nie? Ale tak coraz większe łzy, wyjąłem Snickersa z tego plecaka, pamiętam już, i ugryzłem i to zagryzałem łzami, nie? I tak podoszedłem do takiego momentu, że no kurde, no nie, no pokona mnie to, nie, będę musiał się zawrócić, po prostu nie mam pomocy, sam tego nie wniosę. I wtedy poczułem, jak ta dziewczynka, dla której to robiłem, bo to była lawendowa księżniczka Olga z Białegostoku, która chorowała na glejaka, tak odczułem, jak ona ma na co dzień, a ja miałem wtedy tak raz, jakby, znaczy nie raz, tylko że

0: w tamtym momencie, tak jak ona. I zrozumiałem, że nie ma co narzekać, że po prostu ona tak ma, a ty tylko tak raz poczułeś, nie? I ty dalej jesteś zdrowy, masz dwie ręce i tak odbiłem się od dna, no bo to wtedy to już było, już nie szło iść, no to już był taki kryzys, bo w tych, proszę Państwa, w Tatrach to może komuś tam, a co tam wejść na rysy, no dobrze, rozumiem, ale też tam była Świnica, Krzesanica, Starorobociański, tam były cztery szczyty, gdzie trzeba było to wnieść, skręcić, tak, takie było moje założenie oczywiście. I wtedy tego się nauczyłem. Pamiętam, że jak skończyłem podróż, to wiele tysięcy złotych. Ja wtedy w ogóle nie miałem internetu, tylko nazbierałem do puszki. Każdego zaczepiałem, kogo na szlaku spotykałem i mówię, a to dobra, byś pomógł dla dziewczynki. I te pocztówki rozdawałem, oni patrzyli, co to za dziewczynka, i na 10 osób 9 wrzucało do tej puszki. To dobry był wynik, tak sobie pomyślałem, o to nieźle. Tak rozmawiać z nieznajomym na szlaku, nie? A takie bardziej popularne góry jak Tarnica, to 5 tysięcy, 6 tysięcy w ciągu jednego wejścia na szczyt. A w Tatrach to w ogóle można było powiedzieć, że jak ktoś zobaczył, co ja robię, że wnoszę, to no to dużo pieniędzy. Ludzie się dzielili tym, co mieli, bo powiedzieli, że stać mnie na piwo w schronisku, to i dla dziewczynki pomogę. Nie, tak jakby nie żałował tych 20 zł, które by na piwo przeznaczył. No i tak, proszę Państwa, i wtedy, no, wtedy wiele tysięcy się nazbierało i mama mówi tej dziewczynki, Paweł, to dla Ciebie, jakby tak oddała mi, znaczy chciała, nie, te parę tych złotych, które jakby nadwyżki, można powiedzieć. Ja mówię, że słuchaj, złotówka od Ciebie, to już się nie liczy bezinteresowność. I nic nie przyjąłem. I mój Dawid, jak jechaliśmy potem do koło województwa w następnym roku, to on, tato, albo ja nie mam butów, bo ja nie mam na przykład tam jakiejś kurtki, czy bluzy, czy koszulki, a ty wszystko oddajesz, nie? No tak, proszę Państwa, bo syn się nie nauczył tego jeszcze. Bo żeby umieć bezinteresownie pomagać, to nie może być nas na zdjęciu, na przykład pomagamy komuś, ale jesteśmy sami na zdjęciu, że zrobiliśmy dobry uczynek. Nie możemy robić i oczekiwać, że ktoś powie dziękuję, albo na przykład jakiegoś wyróżnienia, albo na przykład jakiegoś tam poklasku, albo dobrego słowa, no nie. Bezinteresowność to jest najwyższa forma pomagania, która jest szlachetna, ale też bardzo trudna. Żadna fundacja czy żadne stowarzyszenie nie działa bezinteresownie.
1: No dobrze, opowiedziałeś trochę o swojej właśnie tej bezinteresownej pomocy, a ja chciałabym trochę wrócić do tego twojego jeżdżenia po województwie i zapytać, czy masz w głowie jakąś osobę, którą spotkałeś na swojej drodze, czy jakiegoś rękodzielniczkę, czy osobę, która wykonuje jakiś ciekawy zawód, po prostu jakąś osobę, którą spotkałeś na swojej drodze, którą bardzo miło wspominasz i dosłownie chciałbyś, żeby o niej, o tej osobie usłyszał cały świat?
0: Nie ma takiej miejscowości w naszym województwie, proszę Państwa, żeby nie było cudownych osób. Ktoś do mnie mówi, ty co ty tam robisz, tam nic nie ma. Ja mówię, no dla ciebie nie ma, nie, a ja stąd nie wyjadę. Także najmniejsza miejscowość, a im mniejsze miejscowości, tym dla mnie jakby jest najlepiej. Ja się tam odnajduję. Ktoś może w małych miasteczkach, gdzieś ktoś zachwala Supraś, Tykocin, jakie to są piękne miasteczka turystyczne, jak tam można po prostu pozwiedzać, odpocząć, a dla mnie to i tak za duże. Dla mnie jakby na wiosce, tak jakby do rdzennego takiego, powiedzmy, powrót do takich czasów, to ja tam się odnajduję i takich osób pięknych, to ja mam mnóstwo. Jakbym tutaj zaczął wymieniać, to tego bym nawet się nie podjął, bo bym się bał, że kogoś pominę. Ale takich kilka przykładów z ostatniej wyprawy po Suwalszczyźnie, to mogę Wam powiedzieć. No na przykład pani Renata, która wyplata ze słomy, ale ona wyplata ze słomy, wyobraźcie Państwo, nie tylko kapeluszy, ona wyplotła ze słomy hulajnogę. Zrobiła hulajnogę ze słomy. Pan, który robi drewniane zabawki, jest po 80 już na przykład, ale drewniane zabawki to jest coś pięknego. Na przykład ten samolot, który ma kółeczka i to taką rączkę do trzymania dla dzieci. Pociąg zrobi taki drewniany. To takie zabawki, to Ja nigdzie nie widziałam na żadnych jarmarkach, czy nawet chińszczyzny takiej, bo te zabawki tak on tam robi, że używa specjalnych farb za testem i w ogóle, nie, że one się nadają dla małych dzieci. No to coś jest takiego, tych rzeźbiarzy wszystkich. Przez 2 tygodnie nigdy nie miałam takiej samej potrawy, czyli te wszystkie mistrzynie kulinarne, to też trzeba docenić. Przez 2 tygodnie za każdym razem jadłem coś innego. Od soczewiaków po różne bliny, po jakieś tam... W ogóle herbaty to ja mało kiedy zwykłej piłem, bo to jakieś tam badyle, można powiedzieć, a to nie żadne badyle, tylko takie miałem rzeźbiarzy różnych. Ja to, wiecie, że ja najbardziej taka zwykła babcia. Ja wiem, że na przykład ona coś potrafi zrobić. Ja tak mówię, czy mogłaby pani pokazać, jak na drutach się robi, nie? I ona wtedy, no, w pewien sposób chce zademonstrować swoje umiejętności i otwiera tam jakąś tam szufladkę czy coś, żeby te druty wyjąć. Ja nagle widzę, że to całe jest morze różnych rzeczy, że to są serwetki, obrusy, jakieś bombki, aniołki i nie tylko na przykład na szydełku czy na drutach, nie tylko swetry, kamizelki, a nagle okazuje się, że pająki robiła, że piękne wieńce dożynkowe. Ja byłem w niektórych domach jak w muzeach. Ma tyle zrobionych rękodzieła, że firanki z papieru wycinają i one to mają takie pamiątki. Nie tylko ręczniki po mamie trzymane gdzieś w kuchrach czy w szafie, tylko rękodzieło, które same tworzą te babcie. I to jest ewenement, można powiedzieć. No, tego jest bardzo, bardzo dużo. Jak tak czasami się zastanowię nad tym wszystkim, to po prostu... Mhm. Coś wspaniałego, no te babci potrafią zrobić. Nawet już nie mówię o kołowrotkach, czy o warsztatach tkackich, czyli o krosnach, ale no na przykład no wrzeciono mi pokazywała, jak to się robi, nie? To ciężko pisać, jakby w to wszystko zmieścić. Ja takich jakby gdzieś, gdzie ja nie jestem, to mam takich pięknych ludzi. Oczywiście każdy z nas ma swoją historię. I dlatego każdy dla mnie jest kimś wyjątkowym i bardzo pięknym człowiekiem. No i ja jestem dumny, że ja jestem tutaj wychowany. Tutaj jakby jestem dumny z rodziców swoich, że tak mnie wychowali. No, że tak może ja nie miałem, ale że tak teraz mam. Że po prostu, no, mój tato był przecież prawosławny, a moja mama katoliczka. Ja jakoś tak, jak byłem mały, to nie doceniałem, że w cerkwi jest tak, a nie inaczej. Że nie doceniałem tych świąt podwójnych, nie doceniałem tych zwyczajów czy tradycji. No, ale jak teraz ta babcia opowiada, jak święcili pola, jak przepiórki na tych polach na przykład potrafiła wiązać, no to ja teraz zmieniłem jakby swoje jakby patrzenie na świat i że ja zdobywam ich taką, powiedzmy, prywatną enklawę. No czasami też, no przecież trzeba z drugim człowiekiem zdobyć jego zaufanie. I tak naprawdę ten pierwszy moment jest najważniejszy, ta pierwsza chwila. No jak... napije się herbaty i potem zaczynają opowiadać, no to możecie być tylko częścią tego, co ja tam wrzucam, nie? Ja też nie montuję tych filmów i nie edytuję. Tylko tak jak jest, nie? Z błędami. Jak ktoś nawet się przejęzyczy, czy coś powie nie tak, to zaleta.
1: Ja właśnie zauważam, że twoje filmy są takie autentyczne, bez żadnych właśnie edycji i to jest takie piękne, bo to jest po prostu autentyczne i to tak samo właśnie chciałam się trochę odnieść do tego, co powiedziałeś, że właśnie ludzie mówią, a po co ty tam jedziesz, tam nic nie ma. No i właśnie ja miałam podobne myślenie, gdy zadzwoniła do mnie babcia i mówi, a wiesz, a ten Paweł Hulajnoga to u nas we wsi był, a ja mówię, kurczę, no ale co tam jest takiego wielkiego, gdzie ja się zawsze śmieję, że moja rodzina mi stawia się za końcem świata, bo wszyscy w sumie tak mówią, którzy tam przyjeżdżają. A obejrzałam twoje filmy i się okazało, że pani, którą znam całe życie, szydełkuje. Kolejna robi na drutach. Jeszcze inna dalej robi masło, tak, w maselnicy. I to jest piękne, bo człowiek nie docenia tego, co jest, że tak mówię, po sąsiedzku, tylko szuka czegoś dalej. dalej, w miastach, czy nawet w innych miejscowościach, ale po prostu nie u siebie. I to jest piękne, że pokazujesz tym ludziom, nawet właśnie tym mieszkańcom, czy osobom, które pochodzą z tych miejscowości, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, że tam się nic nie dzieje, że tam są nudni, zwykli ludzie, tylko że to są osoby, które mają pasję, radość z życia i nie zatrzymują się na tym etapie pod tytułem: a ja już tyle w życiu zrobiłem i mi już więcej nic nie jest potrzebne do szczęścia, tylko one mają tą pasję i szukają tego szczęścia, tej chwili wytchnienia, radości i takiego błogiego spokoju. I to jest piękne, co robisz, i myślę, że chyba nawet nasi słuchacze się z tym zgodzą, że takie rzeczy naprawdę warto doceniać, bo nie każdy to robi. A to jest naprawdę nam, ludziom biegnącym w życiu, chyba bardzo potrzebne. Co?
0: To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę po prostu jechać do każdej miejscowości, że mam otwarte drzwi, że mam przychylność i życzliwość tych mieszkańców. To naprawdę mogę być w pewien sposób dumny.
1: To moje takie ostatnie już pytanie, bo mamy naprawdę długą, ciekawą rozmowę. Jakie są twoje plany na najbliższy czas? Gdzie się wybierasz? Gdzie się pojawisz?
0: No, teraz mam tak planów dużo, że każdy dzień to jest jakby nowa przygoda, ale się staram kierować się sercem. Jakbym tam nie planuję w swoich kalendarzach, na szczęście jeszcze mam takie coś, że nie zapisuję tych wszystkich. To jest też ciekawe, nie? Że na przykład poniedziałek, wtorek, czy ja tak nie robię. Najwyżej zapomnę, nie? Ale jakoś tak pilnuję sobie to w głowie. Ja, bo mi się też, proszę Państwa, wszystko podoba. Ja nie jadę do ludzi z jednym tematem. Że na przykład opowiadali mi świadkowie tej II wojny światowej i ten temat na przykład poruszam jeden. Nie pytam się ludzi tylko i wyłącznie o muzykę. Nie pytam się na przykład tylko i wyłącznie o jakieś tam zwyczaje. Bo każdy to inny temat i po prostu jest to bardzo wszechstronne. Czasami okazuje się, że ostatnio na harmonii mi zagrał, nie? Na takiej malutkiej takiej, nie? Nie na harmonii podobnej do kordonu, tylko takiej małej, ustnej, nie? Tak, było fajne, no. Młodzież też w szkołach rozmawia, przynajmniej tam na Suwalszczyźnie. A czy widzieliście Pawła, albo dla nich chcą zdjęcia czasami i młodzi ludzie, tak, i to w różnym wieku, od 8 przykładowo do 13 lat, i co dla nich tak jakby jestem kimś jestem takim, jakby czują, że to swój chłopak i to taki jakby, że to pozytywne, no. Nie dla żadnych lajków. Ja nigdy się, kochani, nie szczyciłem, że na przykład jeden film obejrzało ileś tam ludzi. Nigdy. Dla mnie ta liczba to nie ma znaczenia, czy będzie jedna osoba, to będzie bardzo dumny, bo dla jednej osoby mogłem po to pokazać. Jestem też dumny, dzisiaj z rana rozmawiamy, a już teraz jest godzina, proszę Państwa, 14. Z rana założyłem zrzutkę, tak sobie myślę, oj, pewnie nie będzie szło, nie? A tam już jest praktycznie zielony pasek, nie? Także to jest coś pięknego.
1: No to super, to ja ci bardzo dziękuję i życzę, żebyś robił jeszcze więcej pięknych rzeczy, chociaż już to, co robisz, jest po prostu, wychodzi poza moją skalę, którą myślałam, że mam, a tej skali jednak nie ma. I po prostu życzę ci tego, żebyś robił to dalej. I żebyś tak samo jak teraz kochał to, co robisz. Odszkodowanie to forma rekompensaty za poniesioną szkodę, na przykład w wyniku wypadku, błędu medycznego czy zniszczenia mienia. Może być wypłacane przez ubezpieczyciela, sprawcę szkody lub na mocy wyroku sądu. Celem odszkodowania jest przywrócenie poszkodowanemu sytuacji sprzed zdarzenia, przynajmniej w zakresie finansowym. Aby je otrzymać, często trzeba udowodnić winę sprawcy oraz wysokość poniesionej szkody. W niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika lub firmy specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń. Co zrobić w takiej sytuacji? Moja redakcyjna koleżanka Julia Łata porozmawiała o tym z adwokat Elizą Korsak.
2: To może na początek, jakie są najczęstsze przypadki, w których klienci ubiegają się o odszkodowanie? Ojejku, odszkodowania to temat rzeka tak naprawdę, o którym mogłabym nieustająco opowiadać, bo mieści się to w mojej głównej specjalizacji. Natomiast przede wszystkim odszkodowania możemy podzielić na takie dwie dziedziny. Dotyczą one szkód na mieniu, czyli na przykład uszkodzony samochód w czasie wypadku, wynajem samochodu zastępczego, bo nasz przecież uległ zniszczeniu, uszkodzenie na przykład roweru w czasie wypadku, odzieży czy innych rzeczy, albo na przykład upadek telefonu i jego całkowite zniszczenie, niemożność z niego korzystania, o ile jest oczywiście ubezpieczony. I druga tak naprawdę dziedzina są to szkody na osobie, które wówczas nazywają się roszczeniem o zadośćuczynienie. To jest taka po prostu zmieniona nazwa, jeżeli chodzi o odszkodowanie, bo dotyczy ona przede wszystkim naprawienia szkody za nasze cierpienia fizyczne i psychiczne, czyli coś, czego my nie możemy tak naprawdę w żaden sposób policzyć, bo nie ma żadnego cennika, który by nam mówił, ile będzie warte nasze zdrowie fizyczne czy psychiczne. I dlatego tutaj jest inna nazwa. Jest bardzo zależne od na przykład pory roku, bo wiadomo, że zimą na pewno jest bardzo dużo wypadków i szkód na osobie, kiedy potrafimy się gdzieś poślizgnąć i mamy wtedy szkody na osobie w postaci na przykład złamania. Inną konsekwencją na przykład pogody, jaka jest zimą, są wypadki samochodowe i odszkodowania za zniszczony samochód, albo też szkody na osobie kierowcy czy osobie pasażera, którzy w wyniku takiej kolizji drogowej doznali dosyć poważnych obrażeń. I tu znowu dochodzimy do tego pierwszego pytania i podziału, w jaki sposób my będziemy określać te nasze roszczenia. Czy będą to szkody na mieniu, czy szkody na osobie. Ale też innym takim zagadnieniem, z którym bardzo często się spotykam, to też wady rzeczy kupionych. Bardzo często spotykamy się z wadami na przykład pojazdów albo nieruchomości. Wówczas klienci przychodzą, mówią, że czują się oszukani i czy przysługuje im odszkodowanie. No w zależności od stanu faktycznego, jak najbardziej bardzo często takie sprawy prowadzę.
3: Spróbujmy teraz takim w miarę prostym językiem wytłumaczyć słuchaczom, jak wygląda standardowa procedura dochodzenia odszkodowania.
2: No i pytanie, którego? Jeżeli mówimy... No właśnie, ustalmy. Może prościej, tak mi się wydaje, że będzie poruszenie kwestii związanej ze szkodami na mieniu. Jako taki przykład najbardziej popularny zostawimy sobie tutaj właśnie uszkodzony samochód. Mhm. Drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą, jaka jest, jest zabezpieczenie okoliczności tego zdarzenia. Dlatego, że każda osoba poszkodowana, nieważne jakiej szkody ona dozna, musi zabezpieczyć nam moment, w którym doszło do szkody, czyli tak naprawdę tego wypadku, jakikolwiek by on nie był i czegokolwiek by nie dotyczył. Więc jeżeli mamy zdarzenie drogowe, no to oczywiście punkt numer jeden to jest spisanie oświadczenia ze sprawcą wypadku, o ile nie uciekł, prawda? Inną kwestią jest wezwanie policji i tutaj uczulam wszystkich, aby wzywać policję, jeżeli mamy do czynienia ze sprawcą, który jest obcokrajowcem, dlatego że niejednokrotnie spotyka się to później z dużymi trudnościami, kiedy poszkodowany chciał pójść na rękę, bo to nieduża szkoda, w sumie nic się nie stało, spiszemy tylko oświadczenie, a później taka osoba nam mówi, że ona wcale nie brała udziału w takim zdarzeniu i pojawiają się schody, tak? W wypadku drogowym, jeżeli mamy możliwość, to zabezpieczenie na przykład monitoringu. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa, aby z takim dowodem nie zwlekać i od razu zwracać się do odpowiednich instytucji, dlatego że ten monitoring bardzo często jest krótko przetrzymywany. Jeżeli mamy główne skrzyżowanie w dużym mieście, to wiadomo, że ten ruch, jaki tam panuje, on nie będzie nagrywany przez i przetrzymywany z danego dnia przez kilka miesięcy czy przez rok, gdzie niejednokrotnie dopiero po takim czasie właśnie trwania postępowania powstaje potrzeba odszukania takiego dowodu, tak? Mhm. Co później? Jeżeli już zabezpieczyliśmy dowody, no oczywiście dokumentacja zdjęciowa, jeżeli mamy świadków zdarzenia, nie bójmy się też poprosić osób, które widziały to zdarzenie, o to, żeby podały nam swoje dane personalne, podały telefon do siebie. Z drugiej strony też uczulam takie osoby, takich świadków o to, żeby też się nie bać pomóc tym osobom, dlatego że czasami ten bezstronny świadek ma bardzo duże znaczenie w toku postępowania sądowego, czy postępowania karnego, czy postępowania cywilnego. I czasami jak słyszę, że świadkowie mówią, że a my nie chcemy się mieszać, przecież to jest tyle problemu z tym, żeby pójść do sądu. Drodzy Państwo, my też możemy być w takiej sytuacji, my też możemy potrzebować takiej pomocy, a naprawdę może mieć to duże dla kogoś znaczenie w jego życiu i w dochodzeniu do takiej prawdy. I później co mamy dalej? Jeżeli już to wszystko sobie zgromadziliśmy, to oczywiście musimy ustalić też firmę ubezpieczeniową, która ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie, bo mówimy o szkodzie na samochodzie. A więc sprawca powinien nam przekazać numer swojej polisy i wówczas wszystko, opis całego zdarzenia, te wszystkie dowody przesyłamy firmie ubezpieczeniowej, która podejmuje decyzję, nie zawsze nas satysfakcjonującą, prawda?
3: Chciałam jeszcze dopytać o te dowody, dokumenty, czyli tak, oświadczenie od sprawcy, jeżeli nie uciekł, zapis monitoringu, zeznania świadków, czy coś jeszcze nam się przyda w takiej sprawie?
2: Dokumentacja fotograficzna, na przykład całego zdarzenia, dokumentacja też uszkodzonego mienia. Na przykład jednym z takich ciekawych przypadków w mojej praktyce była sytuacja, kiedy osoba poszkodowana uległa wypadkowi z rana. Nie zdążyła jeszcze zgłosić szkody na pojeździe, a po południu znowu miała taką samą stłuczkę, tak? Aha. Więc fajnie wyglądała ta sytuacja procesowo też, dlatego że trzeba było udowodnić, jakie szkody powstały z rana, przy porannej szkodzie, jakie szkody powstały przy wieczornej, bo mamy dwa zupełnie inne podmioty odpowiedzialne i żaden nie będzie pokrywał ubezpieczyciel szkody za tego drugiego ubezpieczyciela. Także przede wszystkim też właśnie zadbanie o to, żeby zrobić dokumentację fotograficzną, na ile też to możliwe, na ile potrafimy też szczegółowo to opisać, te uszkodzenia, które wystąpiły właśnie na wypadek takiej sytuacji, że za moment znowu nam się może coś przecież przytrafić na drodze.
3: Myślę, że to, co wszystkich interesuje, to ile średnio trwa postępowanie w takich sprawach od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania, bo chyba panuje takie przeświadczenie, że to się ciągnie bardzo długo.
2: O tak.
3: I to jest często zniechęcające. To jest takie, ojejku, trzeba teraz tu iść, tam iść, to załatwić. Jak to wygląda? Czy naprawdę jest tak źle?
2: Iku, nie mnie jest to oceniać tak naprawdę. Ja nie prowadzę do końca takich ogólnych, powiedzmy, statystyk. Natomiast w mojej kancelarii naprawdę 90% spraw od czasu zgłoszenia do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania jest to kilka miesięcy. I z czego to wynika? Bo niekoniecznie jest to winą Zakładu Ubezpieczeń, że nie analizuje tej sprawy, że w ogóle się nią nie zajmuje, tak? Tylko też czasami jest to wina nas poszkodowanych. W jakiej sytuacji ma to miejsce? Kodeks cywilny mówi o tym, że firma ubezpieczeniowa od daty zgłoszenia ogólnie ma 30 dni na to, żeby zająć się szkodą, wydać decyzję w takiej sprawie. W wypadkach szczególnie trudnych, kiedy wymaga to zgromadzenia dalszego materiału dowodowego, można to przedłużyć łącznie do 90 dni. No i teraz sytuacja zależy od tego, z jaką osobą poszkodowaną mamy do czynienia, bo jeżeli klient leży w szpitalu, połamany, czy ma operację jedną, drugą i jeszcze kilka przed nim na przykład, ale już zgłoszono to firmie ubezpieczeniowej, żeby dokonać wypłaty odszkodowania, to firma najpewniej napisze, że w tej chwili nie da się ustalić okoliczności do końca tego wypadku, nie da się ustalić tej szkody w całości, jaka powstała u osoby poszkodowanej, bo przecież ona jest w trakcie leczenia. Mm-hmm. I dopiero po zgromadzeniu całej dokumentacji medycznej, czyli po przeprowadzeniu leczenia, tak? Czasami jest to kilka lat. W sytuacjach, którymi ja się zajmuję niejednokrotnie, przy ciężkich przypadkach, nawet kilka lat nam nie wystarczy do tego, żeby jakkolwiek powrócić do stanu zbliżonego przed wypadkiem, tak? To wówczas my nie możemy liczyć na to, że firma ubezpieczeniowa zajmie się w te 30 dni, czy nawet 90.
3: Po prostu są pewne rzeczy nie do przeskoczenia, tak?
2: Tak. Mhm. A czasami niestety są sytuacje i dopiero niedawno, ja tak naprawdę po 2 latach korespondowania z firmą ubezpieczeniową, pomimo tego, że i tak nie wydała mi decyzji w sprawie, zdecydowałam się z klientką pójść jednak do sądu, bo okres oczekiwania na jakiekolwiek decyzje w sprawie po prostu nie dawał już nam żadnych szans na to, że w ogóle dostaniemy decyzję. Oczywiście w takich sytuacjach możemy się odwołać do instytucji nadzorujących firmy ubezpieczeniowe, natomiast w mojej ocenie to tylko jeszcze bardziej wydłuża postępowanie. Mhm.
3: Z jakimi najczęstszymi trudnościami spotykają się poszkodowani w walce o odszkodowanie?
2: Najprostszą sytuacją jest to, kiedy poszkodowani dostają decyzję, że nie należy im się odszkodowanie. Mhm. Albo, że odszkodowanie, czy to za szkody na mieniu, czy to za szkody na osobie, jest tak śmieszne, że poszkodowani przychodzą i mówią, że po co im jest to ubezpieczenie, po co oni to kupują, jeżeli to nie starczy na przysłowiowe waciki, tak? Mhm. I konsekwencją przede wszystkim tego jest sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe argumentują swoje decyzje, w jaki sposób próbują przekonać osobę poszkodowaną, że jej się nic więcej absolutnie nie należy. Jeżeli firma zdecydowała na przykład wypłacić marne pieniądze stanowiące, nie wiem, 3% całej szkody, to raczej konsekwentnie będzie w dalszych swoich pismach utrzymywała to stanowisko, ewentualnie nieznacznie troszeczkę to podwyższy. Oczywiście w wielu stronicowych wypracowaniach pisząc, że no po prostu świadczenie zostało spełnione, że drogi poszkodowany, ty już nie możesz chcieć więcej.
3: Ale to już nie da się z tym nic wtedy zrobić?
2: Oczywiście, że się da. Mhm. Tylko chodzi o sferę psychiczną tego poszkodowanego, który przez kilka tych pism, czy nawet kilkanaście, tak jak ostatnio przyszedł do mnie klient z kilkunastoma odpowiedziami firmy ubezpieczeniowej, każda na 3 stronach pisma mówi, no wypłaciliśmy wszystko, co mogliśmy. Szanowny panie, panu więcej nie przysługuje. Oczywiście podana argumentacja, podane przepisy, podane orzeczenia sądowe, które tak naprawdę dotyczą tylko i wyłącznie ogólnych zagadnień. I ten biedny klient mówi, no ale jak ja mogę wygrać z tą wielką firmą ubezpieczeniową? Mhm. Jak my sobie, pani mecenas, z tym poradzimy? Normalnie. Po prostu oceniamy, jaka jest szkoda. No najlepszym przykładem jest szkoda na mieniu. Jeżeli my mamy uszkodzony samochód, mamy policzoną na przykład wartość jego naprawy w kwocie powiedzmy 10 tysięcy złotych, a dostajemy 2 tysiące. Mhm. To gdzie tutaj jest problem w tym, żeby dochodzić tych pozostałych 8 tysięcy, tylko w tym, co firma do nas pisze, w tym, jak poszkodowany podejdzie do tego zagadnienia. Czy on na tyle właśnie się wystraszy tego, co firma ubezpieczeniowa do niego pisze, bo akurat szkody na mieniu są łatwe, że tak powiem, do policzenia, bo ocenia to biegły sądowy. Mhm. Wskazuje, jaka jest faktyczna wartość szkody i trzeba po prostu tylko zdecydować się na to, żeby zrobić ten krok i pójść do sądu po to, co należy się osobie poszkodowanej.
3: A co powiedziałaby pani osobie, która waha się, czy warto dochodzić swoich praw? Waha się, bo być może właśnie jest zniechęcona tym, że może to się nie udać, że to tak długo trwa. No po prostu.
2: Absolutnie należy walczyć o swoje prawa. Ja zawsze mówię i bardzo widać to u klientów, którzy przychodzą, czy mieli już do czynienia z firmami ubezpieczeniowymi i czy robili coś sami. Mhm. Bo przychodzą właśnie zniechęceni, przychodzą w sumie to tylko na chwilę zapytać, bo może się coś da, ale na pewno się nic nie da. Więc ja zawsze pytam, to czemu ma służyć nasze spotkanie, skoro drogi kliencie, oceniłeś już tak wnikliwie swoją sytuację. No bo ja tyle lat płacę i zawsze jak miałem szkody, nigdy nie dostałem tyle, ile mi się należało. A ile razy się odwołałeś? No w sumie zawsze mówią, że próbują, ale odpowiedź firmy ubezpieczeniowej jest taka, że to, co dostali, jest wystarczające. Nigdy klienci się nie odważają sami za bardzo pójść do sądu i w swoim podejściu, w swojej psychice postanowić, że firma ubezpieczeniowa nie jest taka duża i taka silna, jak stworzyła i wykreowała w naszym środowisku poczucie tej właśnie wielkości i tego, że z nią się nie wygra. Właśnie, że się wygra, tylko firmy ubezpieczeniowe w dużej mierze bazują właśnie na tym, żeby przestraszyć tego poszkodowanego, że nie warto iść.
3: Tu może też wchodzi w grę po prostu jakaś niewiedza, jeżeli chodzi o te osoby poszkodowane, bo właśnie o to chciałam też panią zapytać. Jakie ma pani obserwacje, jeżeli chodzi o świadomość prawną w zakresie właśnie odszkodowań? Może ona jest zbyt mała?
2: Być może. Ja staram się, gdzie tylko mogę w swoim otoczeniu mówić o tych odszkodowaniach. Mhm. Zawsze mówię o tym, że ubezpieczenie, nieważne jakie, czy ono ma dotyczyć ubezpieczenia telefonu, no jedyne co my musimy mieć, to ubezpieczenie tak naprawdę samochodu. Ono jest obowiązkowe, ustawa o tym mówi, bo jak nie ubezpieczymy odpowiedzialności cywilnej, to przecież mamy kary. Więc tutaj my zobligowani, oczywiście to robimy, natomiast też nie umiemy do końca z tego korzystać. I zawsze swoim klientom i wszystkim, całemu swojemu otoczeniu powtarzam, że nieważne jakie ubezpieczenie, zawsze je trzeba mieć. To, że firma ubezpieczeniowa prawie zawsze nie wypłaci, ile się należy, to wtedy trzeba po prostu pójść do sądu. Tak, nie jest to droga prosta, w sensie długości tego postępowania. No niestety, aktualnie te postępowania się toczą, jest ich coraz więcej na szczęście. Ja obserwuję jednak taką tendencję wzrostową, natomiast to i tak jest niewielki procent podług tych statystyk, jakie mają firmy ubezpieczeniowe, co do osób odwołujących się. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy ja widzę, jak firmy ubezpieczeniowe walczą o każdą złotówkę, składają odwołania. No dlaczego? Dlatego, że im się to nadal opłaca, dlatego, że mają jednego na stu poszkodowanych, którzy z nimi walczą. Mhm. Także nie można się, drodzy Państwo, bać. To są pieniądze na przykład przy szkodach na mieniu, które Państwu się należą. I czy one trafią do Państwa dzisiaj, czy za tydzień, nieważne, ale to są Państwa środki, które powinniście odzyskać, a nie zostawić na przykład firmie ubezpieczeniowej.
4: Podlaski ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie i podał podsumowanie pierwszej połowy roku. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
5: W pierwszym półroczu 2026 roku lekarze wystawili ubezpieczonym w całym kraju 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. To o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba dni absencji chorobowej pozostała na podobnym poziomie i wyniosła w Polsce 147 milionów 700 tysięcy dni. Widoczny jest wzrost nieobecności trwających od 11 do 30 dni. Wśród głównych przyczyn niezdolności do pracy nadal dominują schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy. W pierwszym półroczu 2026 roku zarejestrowano 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 147 milionów 700 tysięcy dni absencji chorobowej. Rok wcześniej było to 14,5 miliona zwolnień i 148 milionów 100 tysięcy dni absencji. Oznacza to mniej zwolnień o 2,7% oraz niewielki spadek liczby dni absencji o 0,3%. Tylko w czerwcu lekarze wystawili ponad 2 miliony zwolnień obejmujących 22 miliony 700 tysięcy dni nieobecności. Największą część zwolnień stanowiły te wystawione z powodu choroby danego ubezpieczonego. W pierwszym półroczu 2026 roku osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono 11 400 000 takich zaświadczeń. Obejmowały one 123 100 000 dni absencji chorobowej. W województwie podlaskim liczba zwolnień wyniosła 278 000, a dni 3 020 000. W porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku liczba zaświadczeń spadła o 2,5%, natomiast liczba dni nieobecności wzrosła o 0,6%. Przeciętna długość pojedynczego zwolnienia w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła 10,81 dnia. Średnia długość nieobecności w pracy przypadająca na jedną osobę korzystającą ze zwolnienia osiągnęła 24,98 dnia. Dla kobiet było to 25,7 dnia, a dla mężczyzn 24,11 dnia. Ponad połowę zwolnień z powodu choroby ubezpieczonego wystawiono kobietom. Ich udział wyniósł 56,3%. Z kolei największy udział w liczbie dni absencji miały osoby w wieku od 30 do 39 lat. Odpowiadały za 25,7% wszystkich dni niezdolności do pracy. Wśród kobiet udział tej grupy wyniósł 29,9%, a wśród mężczyzn tylko 20,2%. Dla męskiej części populacji najwięcej dni nieobecności przypadało na osoby starsze, to znaczy w wieku od 40 do 49 lat. Ich udział wyniósł 25,6%. Najwięcej zwolnień nadal wystawiano na okres od 1 do 5 dni. Stanowiły one 44,5% wszystkich zaświadczeń z powodu choroby ubezpieczonego. Jednocześnie wzrósł udział zwolnień trwających od 11 do 30 dni. W pierwszym półroczu 2026 roku stanowiły one 29,3% wszystkich zaświadczeń. Rok wcześniej było to 27,9%. Wzrósł również udział zwolnień jednodniowych z 7,8% do 8,8%. Najwięcej dni absencji chorobowej powodowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, to 17,5%, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 14,8%, urazy, zatrucia i skutki działania czynników zewnętrznych, to 14%, choroby układu oddechowego, 13,1%, ciąża, poród, połóg, 12,7%. W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku o 1,5 punktu procentowego wzrósł udział absencji związanej z urazami i zatruciami. Więcej jest także tych powiązanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Wyraźnie spadła natomiast liczba dni absencji spowodowana chorobami układu oddechowego. W czerwcu 2026 roku lekarze wystawili 98 900 zwolnień z powodu ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych, 62 700 zwolnień z powodu przeziębienia, 900 zwolnień z powodu grypy, 300 zwolnień związanych z COVID-19. W porównaniu z czerwcem 2025 roku liczba zwolnień związanych z grypą spadła o 32,6%, a związanych z COVID-19 aż o 91,8%. W pierwszym półroczu 2026 roku wystawiono 1 480 000 zwolnień z powodu opieki nad dzieckiem. Obejmowały one 5 340 dni absencji. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba zaświadczeń zmniejszyła się o 6,2%, a liczba dni absencji o 9,7%. W przypadku opieki nad innym członkiem rodziny sytuacja była odwrotna. Liczba zaświadczeń wzrosła o 12,7% do 283 tysięcy, a liczba dni absencji zwiększyła się o 9% i wyniosła 1 320 tysięcy dni.
4: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
6: SK Suwałki News.
4: Zaczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Boks to dynamiczny sport walki, w którym dwaj zawodnicy rywalizują używając jedynie pięści i przestrzegając ściśle określonych zasad. Wyróżnia się szybkością, techniką, siłą oraz taktyką, ponieważ każdy cios musi być precyzyjnie wyprowadzony i dobrze zaplanowany. Walki odbywają się w ringu i są podzielone na rundy, co wymaga od bokserów doskonałej kondycji oraz umiejętności strategicznego zarządzania energią. Boks rozwija nie tylko sprawność fizyczną, ale także dyscyplinę, koncentrację i odporność psychiczną. O dyscyplinie rozmawialiśmy z Pawłem Pasiakiem z sekcji bokserskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
1: Chciałabym z Panem dzisiaj porozmawiać o tym, co tutaj w Ośrodku Sportu i Rekreacji robicie, co robi Wasz klub, no ale też trochę o tym, czy warto w ogóle zająć się taką dyscypliną, jaką jest boks. Więc może po kolei, co tutaj robicie, z kim działacie, jaki jest Wasz cel?
7: Sekcja pięściarska Ośrodka Sportu i Rekreacji została powołana już prawie 19 lat temu, także za rok będziemy już mieli 20 lat. Została ona powołana w celu skupienia młodzieży i wypełnienia takiej niszy, gdyż wtedy w Suwałkach tylko prężnie rozwijała się dyscyplina sportu walki, jako tylko karate było, nie było boksu przez jakiś czas, przez dłuższy czas nie było w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji stworzył tutaj taką sekcję, która miała na celu skupiać dzieci i młodzież z różnych środowisk. Miała najpierw na celu zajęcie tym dzieciom czasu, jakby skierowanie ich uwagi, skierowanie ich jakby zainteresowań w kierunku sportu walki, niekoniecznie pod kątem takim, żeby musiały startować w zawodach sportowych czy rywalizować. Oczywiście taki był też jakby drugorzędny cel, żeby te dzieciaki rywalizowały w tym sporcie i się rozwijały. Tutaj pracujemy typowo tylko w boksie olimpijskim. Nie zajmujemy się żadnymi innymi tutaj takimi pobocznymi dyscyplinami, nie mieszamy tego sportu, typowo sport olimpijski, który jest oparty na zasadach, na przepisach. Jesteśmy sekcją licencjonowaną w Polskim Związku Bokserskim. Wszyscy instruktorzy i trenerzy, czyli ja jako trener główny, jesteśmy licencjonowanymi trenerami. Wszystkie dzieci są pod opieką lekarzy sportowych, także działamy profesjonalnie. Ale tak jak powiedziałem, nie wszystkie dzieci, które uczęszczają na nasze zajęcia i uczęszczały przez te wiele lat, nie wszystkie były zawodnikami, nie wszystkie chciały być zawodnikami, a niektórzy nawet kilka lat spędzali tutaj w sekcji, nie startując w żadnych zawodach, ale integrując się, uczestnicząc w zajęciach i brały udział jako organizatorzy, wolontariusze w różnych sportowych tutaj wydarzeniach, które Ośrodek Sportu i Rekreacji przez wiele lat organizował, jak i miasto Suwałki. Czyli te dzieci czynnie brały udział w zajęciach sportowych i też jakby pomagały organizacyjnie tutaj w działaniach sekcji. Starsi zawodnicy opiekowali się młodszymi, gdzieś tam służyli dla nich jako sparing partnerzy. Także tutaj tak organizacyjnie to myślę, że ten klub bardzo prężnie przez te lata działał i sobie radził. Z tych grup możemy powiedzieć, że udało nam się stworzyć taką jedną wielką rodzinę, gdzie skupiamy dzieci z różnych środowisk, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin, można powiedzieć, nawet patologicznych dzieci po bardzo takich traumatycznych nawet przejściach, niejednokrotnie pokaleczonych przez życie. No, wiadomo, że to nie z ich powodu, nie z ich wyboru, ale tutaj w naszej sekcji takie dzieciaki znajdują miejsce. No i nie przez przypadek, ponieważ boks jest taką dyscypliną, gdzie te dzieci mogą jakby swoją agresję wyładować, nauczyć się pewnej dyscypliny, nauczyć się pewnej regularności, poznać rówieśników, chłopców, dziewczęta w różnym wieku o podobnych problemach, z którymi się mierzą nie tylko w szkole, ale i w domu. Też mamy wiele dzieciaków, które mierzą się z problemami egzystencjonalnymi, a na dzisiaj, w dzisiejszych czasach dla mnie to jest niepojęte, żeby dzieciaki musiały mierzyć się z problemami dorosłych, a niestety niejednokrotnie tak jest. Tutaj jako klub wspieramy te dzieciaki, motywujemy, budujemy w nich taką pewność siebie, budujemy w nich, uczymy ich takiej regularności ciężkiej pracy, która potem przekłada się na wyniki w ich życiu dorosłym, gdzie trafiają pierwszy raz do pracy zawodowej, trafiają na wyższe uczelnie. Dzieci, które zostały niejednokrotnie skreślone przez system szkolnictwa, nawet gdzie w szkole jakby, jak to się mówi tak kolokwialnie, na czterech łapach przechodziły z klasy do klasy, niektórzy klasy powtarzali. Dzisiaj możemy się pochwalić tym, że kończą bardzo poważne uczelnie, pracują na bardzo wysokich stanowiskach w marynarce wojennej, w policji, w straży granicznej, w wojsku, także mamy wielu wychowanków, którzy z tego klubu gdzieś swoją drogę ukierunkowali także po prostu, żeby nie powielać tych błędów, które gdzieś tam ich rodzice niestety popełnili w młodym wieku, i oni jakby, te dzieciaki odziedziczyły to potem w swoich młodych latach, także te dzieci próbują w wieku już później dorosłym swoje życie tak ukierunkować, tak zbudować, żeby stworzyć warunki dla swoich dzieci inne troszeczkę niż one same miały.
1: To tak na dobrą sprawę czynicie bardzo wiele dobra przede wszystkim, że tutaj nie tylko chodzi o samą dyscyplinę jako dyscyplinę, ale też to, żeby chyba właśnie tak jak pan powiedział, ukierunkować te dzieci w tą dobrą stronę, pomóc im, że tak powiem, wstać z kolan trochę, no bo jeśli już kończą jakieś właśnie poważne uczelnie, czy właśnie zajmują się poważnymi zawodami, nie oszukujmy się, nie każdy do nich trafi, nie każdy z nas jest w stanie tam dotrzeć, nawet mając te, że tak powiem, dobre podłoże, tak, pod kątem czy wychowania, czy sytuacji rodzinnej, więc tak na dobrą sprawę, jeżeli dobrze pana rozumiem, to ten boks przede wszystkim ma bawić, prawda? I dawać te takie poczucie wspólnoty, ale też właśnie tego pchania się w tą dobrą stronę rozwoju, jakby to jest ta piękna strona tego sportu, prawda?
7: Niejednokrotnie dzieciaki są przerażone, stając przed drzwiami klubu bokserskiego. Wielu dzieciaków nie przekracza tych drzwi, ponieważ mają wyobrażenie takie, że wejdą tam, będą musiały zaraz zakładać rękawice, kolokwialnie tak mówiąc, bić się po głowie. U nas każde dziecko znajdzie swoje miejsce w klubie, niekoniecznie dzieci sprawne, nawet przyjmujemy dzieciaki niesprawne, z lekkim nawet, mieliśmy dzieciaki z lekkim spektrum autyzmu. Mieliśmy dzieci bardzo trudne, które otarły się o zakłady poprawcze, o domy dziecka, o placówki opiekuńczo-wychowawcze, i te dzieci dziś z nich chyba najbardziej jestem dumny, ponieważ mamy chłopaków, którzy są oficerami lotnictwa, są w jednostkach specjalnych, są w jednostkach takich odpowiadających bardzo mocno za bezpieczeństwo naszego kraju. Te dzieci, które gdzieś tam zostały przez system skreślone, a tutaj w tym klubie przez wiele lat nauczyły się takiego samozaparcia, takiej dyscypliny, że po prostu poszły jeszcze wyżej niż ktokolwiek mógłby marzyć. Co jeszcze, tu tworzymy dla nich takie poczucie, że one nie muszą brać udziału w zawodach, my nie wrzucamy nikogo do ringu, nie każemy nikomu podejmować jakby rękawic, nie każemy nikomu walczyć. Dzieciaki same podejmują decyzję o wejściu do ringu, o zaczęciu rywalizacji sportowej. My mamy wyniki sportowe, których nie musimy się wstydzić. Jesteśmy bardzo często, od wielu lat zajmujemy drugie miejsce jako klub pięściarski w naszym województwie. W naszym mieście jesteśmy cały czas na podium, gdzieś tam w pierwszej piątce klubów, które punktują najwyżej w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sportu, gdzie mamy ponad 100 kilkadziesiąt pewnie klubów w Suwałkach. Także medali mamy też wiele, co roku mamy medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w kategoriach kobiet, mężczyzn, mamy medalistów Mistrzostw Polski od najmłodszych do najstarszych kategorii wiekowych, także grupa zawodnicza ma swoją pracę, grupa rekreacyjna swoją, a grupa taka, gdzie dzieci są jeszcze nieukształtowane, nieukierunkowane, gdzie szukają swojego, jakby swojego miejsca w tym klubie. Wszyscy znajdują swoje miejsce, wszyscy bardzo dobrze się uzupełniają i tutaj nie ma jakiejś takiej rywalizacji czy presji, że to dziecko musi już za rok boksować, czy za dwa lata wychodzić do ringu. Czasami mówię, dziecko podejmuje decyzję po 4 latach, 5 treningu dopiero, że podejmie rękawice, podejmie rywalizację w tym sporcie. No wiadomo, ten sport nie jest sportem łatwym, nie jest sportem lekkim. To jest bardzo ciężka dyscyplina sportu, wymaga bardzo dobrej sprawności fizycznej, gdzie w dzisiejszych czasach niestety u dzieci borykamy się z tymi dysfunkcjami takimi psychorozwojowymi, że tak z mojego doświadczenia pracy z dziećmi, z młodzieżą się mogę ocenić, że dzieciaki są cofnięte w rozwoju tak praktycznie o 4 lata, także my zaczynamy jakby pracę u podstaw. Dzieci, które do nas trafiają niejednokrotnie, zaczynamy z nimi tak kolokwialnie mówiąc lekcje WF-u, a nie mówimy tutaj o jakiejś rywalizacji sportowej, gdzie te dzieciaki nie są w stanie nawet jednej jednostki treningowej przetrwać, gdzie te jednostki są tak dobierane pod wiek taki, który one powinny sobie dawać radę bez żadnego problemu, a niejednokrotnie dla nich to jest wejście na Mount Everest, a po kilku latach już mamy jakby wyniki takie, że te dzieciaki są zdrowe i sprawne. Dla mnie najważniejszym celem, żeby dzieciaki, które do nas trafiają i zaczną karierę, czy zaczną małą przygodę z boksem, bardzo krótką, te dzieci mają być zdrowe. One mają być zdrowe i prawidłowo się rozwijać. Sport jest jakby tutaj drugorzędny. Tu trafiają też chłopcy i dziewczęta, którzy mają już w głowie jakby cel taki i podjętą decyzję, że one chcą typowo wejść do boksu i wchodzić i rywalizować w tym sporcie. Przychodzą już ukierunkowane i od pierwszego wejścia przez drzwi: dzień dobry, ja chcę boksować. On nie mówi, że on chce spróbować, zobaczyć, jak wygląda trening. Tak jak większość dzieciaków czy rodzice, tylko przyprowadza rodzic dziecko, czy niejednokrotnie dziecko przychodzi samo. Mówi, że on chce boksować, chce iść na zawody, to jest jego marzenie. I z tymi dzieciakami łatwiej się pracuje, ponieważ to dziecko już jest zdecydowane i zdeterminowane. I tutaj żadna ciężka praca, żadne jakieś tam tysiące powtórzeń jego nie nudzą, nie męczą, bo jak wiemy, ta dyscyplina, technika, nauka techniki boksu to jest tysiące powtórzeń niejednokrotnie tych samych sekwencji. Jest to nudne, dzieci dzisiaj się nudzą, chcą bardzo szybko osiągnąć wynik, bardzo szybko osiągnąć cel. My nie prowadzimy, jakby, jak ktoś mówi, przedszkola, nie prowadzimy świetlicy i tutaj niestety dzieci, które trafiają nawet do nas na zajęcia takie nieukierunkowane, nieukształtowane, niestety one też muszą swoje zadania dostać, które muszą wykonać, ponieważ my nikogo na ławkę nie sadzamy i u nas treningu się nie ogląda, tylko aktywnie każdy bierze udział na tyle, ile daje radę, na tyle, ile jemu pozwala jego sprawność i zdrowie, to dziecko bierze udział w tych zajęciach.
1: Bardzo dużo informacji właśnie teraz pan powiedział i w sumie nie wiem, od czego zacząć pytać, ale może idźmy po kolei. Na początku pan właśnie wspomniał o tej trudnej młodzieży i chciałam tak zapytać, może nie powinno paść takie pytanie, ale myślę, że naszych słuchaczy by to zaciekawiło, czy jak pracuje pan z trudną młodzieżą, ale też z tą, nie wiem jak teraz określić tą drugą część, no ale mam nadzieję, że wie pan, o co mi chodzi, bo chciałam zapytać o takie porównanie, czy na przykład z tą trudną młodzieżą faktycznie się trudniej pracuje, czy raczej to jest tak, że oni po prostu są po jakichś przejściach i tak na dobrą sprawę jeszcze łatwiej przyswajają to, co się do nich mówi?
7: To jest różnie. Może dla mnie jako trenera boksu jest to tyle łatwiej, że to dziecko wchodzi i wie, do kogo przyszło. Trudniej na pewno jest nauczycielom w szkole, trudniej na pewno jest wychowawcą, trudniej na pewno jest rodzicom, ponieważ tu dziecko trafia i ono jakby musi się podporządkować. Dla mnie, ja rozróżniam dzieciaki trudne w kilku aspektach. To nie jest tylko wina tego, że pochodzą z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, czy są jakby od urodzenia gdzieś tam z jakimiś dysfunkcjami takimi. Dzieci nadpobudliwe, czy dzieci nawet agresywne. Są dzieci też, które niestety jakieś dokonują tam autodestrukcji, czy tam autoagresji. Dla mnie pracuje się z nimi wszystkimi jakby tak samo. To zależy, też potrzebna jest ogromna wiedza i ogromne doświadczenie pracy z takimi dziećmi. No niestety to wymaga ciągłego rozwoju, ciągłej nauki, współpracy z psychiatrami, z psychologami, uczestnictwa w szkoleniach. To nie jest tak, że ktoś, kto się zna na sporcie, wie, jak te dzieci wychować. Tutaj w tym sporcie, niestety my tutaj dzieci zbroimy w pewną broń, gdzie te dzieciaki potrafią się obronić. Nie zapominajmy, że boks jest sportem walki, w którym jest też bezpośrednie ryzyko utraty życia lub zdrowia. Także tutaj trzeba te dzieci tak mądrze pokierować, żeby one tego sportu nie używały później w nieodpowiednim kierunku, tylko żeby ten sport używały do rywalizacji czysto sportowej według zasad fair play i według przepisów, nie, żeby nie używały tego na ulicy czy wobec kolegów w szkole. Ja bardzo lubię pracować z trudną młodzieżą, Dla mnie to jest wyzwanie i łatwiej nawet pracuje się z takimi dziećmi niż z dziećmi z pełnych rodzin, gdzie w domu jest tata, mama, są pieniążki, dziecko jest jakby stawiane, jego marzenia, jego cele są stawiane na pierwszym miejscu. To dziecko, mogę dzisiaj powiedzieć to bardzo odpowiedzialnie za swoje słowa, że te dzieci w dzisiejszych czasach to jest tak już taki, tak już mogę to obserwować od 3-4 lat, niczego nie szanują. Mają wszystko gotowe, wszystko od rodziców na talerzu, mama przywiezie na trening, mama zabierze. A te dzieciaki, które same muszą, no niestety same muszą przyjść na salę, same muszą tutaj jakby zderzyć się z tym pierwszym swoim takim stresem, jakby gdzie muszą same spróbować znaleźć sobie miejsce, nie tylko w boksie, ale pewnie w innych klubach sportowych, wiedząc, że jakby są troszeczkę z innej, przyszły tutaj z innego powodu. To też niejednokrotnie też jest wstyd, bo te dzieciaki jakby tu trafiają, no wiadomo, dzieci ze sobą rozmawiają, trudno powiedzieć, że tam tata w domu, czy jest w domu alkohol, czy nie ma taty, czy nie ma mamy z różnych powodów, czy są pieniążki, czy nie ma pieniążków. No i te dzieciaki

gdzie jest bieda, gdzie czegoś brakuje, zawsze te dzieciaki muszą kombinować, są nauczone kombinowania, niejednokrotnie są niestety nauczone też przez życie, nauczone takiego zachowania, że ukrywają pewne rzeczy, kłamią, wręcz konfabulują, ponieważ no, nie zawsze, kiedy dziecko idzie do szkoły i pani pyta, co u mamy, co u taty, to no, przecież dziecko zawsze mówi, że jest okej, okay, a wiadomo, że tata pije, czy mama pije alkohol, bo też i z takimi dziećmi się spotykaliśmy tutaj i to dziecko łatwiej jest ukierunkować, ponieważ ono ma cel i ono jest bardziej, może już ono jest po takich przejściach, że dla nich trudne rzeczy już tutaj nie robią takiej różnicy jak dla tych dzieci, które w domu miały wszystko i mama z tatą za nie wszystko robiła. Tutaj dzieci są takie, które opiekują się jeszcze dziećmi młodszymi, chodzą po zakupy, chodzą, załatwiają nawet sprawy urzędowe, także te dzieci są bardziej karne, bardziej zdyscyplinowane. A to, że one są trudną młodzieżą, no to niestety to jest gdzieś pewne braki w wychowaniu, pewne braki w przekazaniu pewnej wiedzy. Te dzieci nie są uzbrojone w pewną wiedzę. One reagują na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia tak, jak potrafią albo tak, jak widziały. Czyli wiemy, że dziecko uczy się przez to, co ogląda na samym początku. Czyli jeżeli w domu widział przemoc, w domu widział brak szacunku do mamy, brak pieniędzy, alkohol, to dziecko gdzieś w tym środowisku bardzo dobrze się czuje i potrafi w nim się poruszać. Tutaj niestety trafiając do klubu sportowego, no niestety zostaje zamknięty w pewne ramy, w granicach zdrowego rozsądku oczywiście, dostaje pewne zadania, których musi trzymać, pewnych takich swoich niedobrych jakby przyzwyczajeń musi się wyzbyć i to jak najszybciej. Dla jego dobra oczywiście, nie dla nas. Dla nas to nie przeszkadza, że to dziecko jest jakieś tam trudne, czy niejednokrotnie wysławia się troszeczkę inaczej niż powinno. To jest normalna rzecz, że my tego dziecka tutaj nie tępimy, nie karzemy za to, że on nie potrafi się wysłowić, czy używa nawet wulgaryzmu w szatni, a ma 12 lat, czy nawet gdzieś tam popala papierosy, bo to jest, no tak niestety został nauczony w domu, tak został nauczony na podwórku, nie było nad nim kontroli, to dziecko wychowało się jakby tam i my musimy z niego zrobić teraz młodego człowieka. Najpierw człowieka stawiamy tutaj u tych młodych dzieciaków, najpierw na taką dyscyplinę szkolną, czyli zawsze ja mam taką kartę przetargową, że jeżeli w szkole będą jedynki, będą zagrożenia, to pożegnamy się z boksem. Te dzieciaki wtedy garną się szybciej do nauki, poprawiają oceny, starają się przynajmniej poprawić oceny. Niejednokrotnie ciężko im to wychodzi, ale sukcesem ich to jest to, że zdają do następnej klasy, ale już największym sukcesem jest to, kiedy zmniejszają się ich problemy wychowawcze dla szkoły, czyli nie stwarzają jakby w szkole dodatkowych problemów wychowawczych niż powinny normalne dzieci w ich wieku. Nie stwarzają zagrożenia dla swoich kolegów, koleżanek, bo jak wiemy, sportowcy, którzy już znają swoją wartość, wiedzą czego się uczą, wiedzą, sami poczują ten ból podczas sparingu, podczas treningu, to one już jakby tej ekspresji swojej nie wyładowują później na kolegach, na koleżankach. Więcej jest bujek w szkole chłopców czy dziewcząt takich, którzy nie uprawiają żadnych sportów walki, a sportowcy, którzy typowo biorą na rywalizacji sportowej, już dzieciaki na 12 lat, którzy boksują na zawodach, na mistrzostwach Polski startują. Także już te dzieciaki jakby one są tak ukierunkowane, że one nie potrzebują jakby tutaj dodatkowych wrażeń, nie potrzebują z nikim się mierzyć, niczego sobie ani nikomu udowadniać. Także ten sport jest bardzo, bardzo taki, myślę, że bardzo uniwersalny i tutaj nie musimy jakby skreślać nikogo, kto do nas trafi, bo tak jak mówię, jeżeli dziecko jest gdzieś tam mentalnie pogubione, to dziecko bardzo łatwo wyprostować przez sport. Gdzieś tam szukamy sposobów nie angażowania go może w rywalizację sportową, ale dajemy mu zadania, które są związane też z ogólnie funkcjonowaniem klubu, bo robimy różne jeszcze inne rzeczy, bierzemy udział w różnych zawodach, w różnych imprezach sportowych, rekreacyjnych, pomagamy w pewnych przygotowaniach, także te dzieciaki, każdy ma swoje zadanie, czują się gdzieś tam potrzebne, ale też staramy się jakby pomóc dzieciom takim, które dzisiaj mają problemy ze swoim zdrowiem, czyli trafiają do nas dzieci otyłe, które kiedyś normalnie do tego sportu by nie przyszły i trenerzy też by ich nie wzięli, ponieważ jak ja pamiętam swoje początki tutaj w tym klubie, to setki dzieciaków, 90 nadawało się na zawody, dzisiaj setki, szczerze mogę powiedzieć, że nadaje się dziesiątka na zawody, czyli to się przez 19 lat odwróciło praktycznie o 100%. Dziś mamy dziesiątkę

0: super sprawnych chłopaków, którzy trafiają do nas prawidłowo rozwinięci i gotowi już podjąć rywalizację sportową w swoim wieku. A niestety ta cała reszta powinna przejść jeszcze raz cały proces przygotowania fizycznego, łącznie z przygotowaniem mentalnym, gdzieś tam poprzez jakieś tam rywalizacje, gry, zabawy. Dzisiaj największym problemem jest chyba to, że dzieciaki chcą bardzo szybko wszystko osiągnąć. Tak jak w telefonie przesuną palcem w sekundę, są na końcu świata, to one by dzisiaj chciały być mistrzem Polski, mieć pieniążki, mieć stypendia, cokolwiek robić. I to jest takie zagrożenie, że dzisiaj no niestety ta cyberuzależnienie i te wszechdostępne ekranowe zabawki, no niestety tą młodzież marnują. Co jest takim najgorszym zjawiskiem przez ostatnie kilka lat, jakie obserwuję, że gdzieś tam rodzice chyba albo się pogubili niejednokrotnie, albo dają ciche przyzwolenie. Ja rozumiem rodziców, bo na pewno mają dużo pracy, dużo swoich zajęć, a jak to się mówi, taki elektroniczny smoczek daje spokój. Daje spokój w domu, dziecko nie zawraca głowy, tak, tylko że tutaj wtedy my hodujemy takie dziecko niezaradne życiowo, niepełnosprawne psychofizycznie, które przy pierwszych porażkach życiowych, pierwszych trudnych momentach będzie się nam poddawało. I jak ja to mówię zawsze, że za 20-30 lat to nie oni będą zajmowali kolejkę u lekarza dla rodzica, tylko rodzic dla nich. I jestem tego świadomy, tego co mówię, i podejrzewam, że tak będzie, ponieważ widzę dzisiaj po młodzieży, nie pracuję nie tylko z dziećmi, ale pracuję też z osobami dorosłymi, które gdzieś tam staram się usprawnić, przekazać swoją wiedzę, jakieś tam swoje doświadczenie ze sportu wyczynowego. Także widzę tą tendencję, że niestety ten dobrobyt nas dogonił. I dziś myślę, że rodzice też nie mają wiedzy, albo pogubili się, albo też boją się reakcji dzieci, bo wiemy, jak dzieci reagują na zakaz używania telefonu czy komputera. No niestety w domu niejednokrotnie to jest odbierane jako olbrzymia tragedia. Dzieci szantażują wręcz rodziców. Rodzice są bezradni, nie zawsze mają odwagę, nie zawsze mają wiedzę, co zrobić, jak z dzieckiem pracować. Psycholog to... Czasami rodzice się wstydzą iść do psychologa. Nie zawsze ich stać na to też. Są takie grupy... Kolejki do psychiatry są bardzo duże. Jeżeli już dziecko trafia do psychiatry, to już po jakimś tam autoagresji, czyli gdzieś tam po podjęciu próby samobójczej, czy nawet po próbie samobójczej, już też z takimi dzieciakami pracujemy i pracowaliśmy, także mamy. Udaje nam się te dzieci gdzieś tam wyprowadzać. Mówię, nie tylko, nie bierzemy tego jakby, że to jest nasz sukces, bo wiadomo, tam pracują z nim też specjaliści, ale to dziecko jakby ten sport znajduje w tym sporcie jakby swoje miejsce i jakby odciągamy go od tych złych rzeczy, a kierujemy go bardziej w stronę nauki, w stronę sportu, w stronę integracji, poznaje tutaj swoje. Tu są zawiązane przyjaźnie na lata w tym klubie. To są zawodnicy, którzy wracają po 10 latach po rywalizacji sportowej, przychodzą z powrotem do klubu, dalej trenują, gdzie już są, pracują na swoich stanowiskach, niejednokrotnie mają swoje rodziny, przyjeżdżają za granicę na urlop, przychodzą do klubu, także to jest takie bardzo miłe, jak się ogląda swoich gdzieś tam wychowanków, którzy kiedyś słyszało się od nauczycieli nawet, czy tam ich opiekunów gdzieś tam z różnych tych placówek, że z niego nic nie będzie, bo to z niego to będzie tylko bandyta, on będzie tylko w domu dziecka albo w popraciaku. Dzisiaj oni sobie lepiej niejednokrotnie radzą niż ci, którzy takie tezy wtedy wysnuwali. I z tego jestem najbardziej dumny, że te dzieciaki pokazały nie tylko sobie, ale i wszystkim tym dookoła, że mogą i potrafią. A jeżeli ja słyszę, że boks nauczył ich takiej dyscypliny i podnoszenie się po porażkach, no to dla mnie jest takie dodatkowa motywacja do pracy z tymi dzieciakami.
1: To jest bardzo piękne w ogóle, co pan powiedział, i w ogóle wasze te działania, no po prostu ja powiem szczerze, że mi osobiście to jest normalnie brak słów, bo łatwo jest postawić na jakimś, że tak powiem, krzyżyk, trudno jest do niego wyciągnąć rękę, żeby udzielić mu pomocy, a wy to robicie. No ale może przejdźmy tak trochę gładko, trochę niegładko, do samej dyscypliny, jaką jest boks. Dla kogo jest boks? Kto powinien uprawiać ten sport?
0: Ja myślę, że boksu to nie ma takiej grupy wiekowej, czy grupy takiej typowej, której moglibyśmy tutaj selekcjonować ludzi do boksu. Jak wiadomo, boks można uprawiać też rekreacyjnie, oczywiście z głową i pod opieką specjalistów. Ja zawsze tłumaczę, że dzieciaki, dorośli powinni trafiać do specjalistów, nie do osób, które coś tam sobie, jak to się mówi kolokwialnie, w piwnicy prowadzą zajęcia, nie mając o tym sporcie pojęcia, ponieważ tutaj można gdzieś popełnić błędy wychowawcze, jeżeli pracuje się z młodzieżą, a błędy takie, które mogą skutkować utratą zdrowia na wiele lat lub już do końca życia, pracując z osobami dorosłymi. I jak wiemy, jest to sport, który no niestety trzeba znać jego charakterystykę, znać zasady nauki tego sportu i niestety mieć jakieś doświadczenie pracy z młodzieżą, czy z dziećmi, czy doświadczenie klubowe, żeby rozpocząć taką pracę z takimi ludźmi. Do sportu, do boksu mogą trafiać zarówno dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze w podeszłym wieku, bez względu na ich psychofizyczne jakby ograniczenia. Kobiety jak najbardziej, dziewczyny, bardzo zachęcam. Dzisiaj myślę, że dziewczyny mają większe predyspozycje niż chłopcy, są bardziej regularne i mają większe zacięcie niż chłopcy. Odradzam rodzicom wysyłania małych dzieci na boks, na sporty walki, takie jak 6, 7, 8 latki. Są to dzieci za małe, to nie są te czasy 20-30 lat temu, gdzie dzieci chowały się na podwórku, rozumiały pewne rzeczy, miały wyobraźnię. Dziś dzieci nie mają wyobraźni, one oglądają w internecie, oglądają podczas grania na różnych gierkach, że tam ktoś komuś obciął głowę, uderzył, strzelał do niego. Te dzieci tego nie rozumieją, one myślą, że to zabawa. To samo dzieje się później na sali. Dziecko bije, uderza w twarz, w głowę. Dziecko, kolega myśli, że to jest fajnie, bo tak było w telefonie. I one naśladują to, co widzą w internecie, w elektronicznych zabawkach, przenoszą to potem tutaj. No nie zawsze wiadomo, że trener panuje nad tym, co się dzieje na sali czy tam w klubie, ale łatwo takie dziecko bardzo skaleczyć mentalnie na samym początku i nieprawidłowo je ukierunkować. Myślę, że tutaj taki wiek w dniu dzisiaj to jest takie minimum 9-10 lat dzieci, które powinny trafić do boksu. Mało tego, nie zaczynać od zakładania rękawic, tylko od zabaw, od rywalizacji, od takiej jakby selekcji, gdzie trener będzie wiedział, jak te dzieci ukierunkować, które do czego, bo tutaj wiadomo, to, że my zbroimy dziecko i młodych ludzi w umiejętności ataku, to też musimy ich uzbroić w umiejętności obrony, czyli tutaj dzieci uczą się też i obrony, i ataku niejednokrotnie. Czasami lepiej zacząć te dzieci młode, które przyszły już w takim młodym wieku do klubu, uczyć obron, uczyć pewnych jakby ćwiczeń, nawet gimnastycznych, prawidłowości ich wykonywania, uczyć ich różnych gier zespołowych nawet, niż stawiać typowo na boks, ponieważ no mówię, można tutaj przeoczyć pewne elementy, przeoczyć pewien czas rozwojowy tego dziecka, gdzie my go z tego dziecka stworzymy albo jakiegoś przyszłego, no niestety kogoś, kto zrobi komuś krzywdę, albo po prostu go też zniechęcimy do tego sportu, ponieważ nieumiejętne prowadzenie młodych dzieci powoduje to, że dziecko po 2 latach odchodzi z klubu, po roku już nigdy do tego sportu nie wraca. A jeżeli popełnimy błędy na samym początku szkolenia, czasami przeoczymy tego na przykład przyszłego mistrza Polski, mistrza świata nawet, ponieważ on u nas kiedyś był, ale w pewnym momencie odszedł, w tym najważniejszym momencie poddał się albo nie podjął wyzwania, czyli tych trudniejszych treningów, ciężejszych treningów, bo wiadomo, dzieci się skupiają się na zabawie. Boks jest taką dyscypliną, gdzie trzeba powtarzać tysiące razy pewne sekwencje, pewne ciosy. Dzieci się nudzą bardzo szybko rzucają boks, dla nich boks jest nudny, gdzie one tak naprawdę tego boksu jeszcze nie poznały, nawet nie wiedzą, co to jest boks i nie wiedzą, co to jest rywalizacja. Także jeżeli rodzice myślą o dobrze swojego dziecka, to ja bym dzisiaj proponował pływanie. Najbezpieczniejsza dyscyplina i najlepiej rozwojowa, która tutaj nie uszkadza pewnych stawów, nie powoduje pewnych dysfunkcji. Dla mnie najbardziej dzisiaj taką ogólnorozwojową dyscypliną jest pływanie. Też brazylijskie jiu-jitsu, gdzie dzieci trenują na macie, w kimonach, gdzie tam jest dużo zabaw z mocowaniem. To jest bezpieczny sport, uważam. A nawet powiem pani szczerze, że uważam, że takie 6-7 latki nawet które trafiają do piłki nożnej, to z setki takich dzieciaków, może z pięciu zostanie w piłce, reszta obejdzie, to bo też się znudzi tą piłką. Wiadomo, dzisiaj w dzisiejszych czasach komercji wszechobecnej i wszechobecnej chęci jakby zdobycia klientów dodatkowych do klubu, czy no, każdy ten wiek jakby obniża, ale trzeba postawić sobie cel, po co my to robimy. Czy my robimy po to, żeby dzieci pobawiły się, czy żeby zostały w tym sporcie, czy żeby byli sportowcami, czy żeby dzisiaj były i utrzymywały nam klub, czyli czy rodzice byli dawcami składek. No niestety tu trzeba sobie zadać pytanie. Nie każdy rodzic chce, żeby dziecko było sportowcem i to jest zrozumiałe. Trenerzy też jakby... Są trenerzy, którzy prowadzą to typowo tylko pod komercję, czyli zajmują się stworzeniem im czasu wolnego i zabawy, jakby za pieniążki. Ich tam nie interesuje wiek, ich nie interesuje, co one będą robiły w przyszłości i jak się ich życie dalej potoczy. No my niestety tutaj miasto Suwałki stworzyło nam warunki takie i ośrodek sportu i rekreacji, gdzie my trzymamy się pewnych zasad, pewnych jakby ustalonych, działamy działamy według zasad fair play i wszystkich przepisów, także my jakby u nas dzieci też mają zajęcia, stworzone warunki, że zajęcia są bezpłatne. Dzieciaki trafiają do naszego klubu, gdzie mają praktycznie wszystko zapewnione, od sprzętu po wyjazdy, po salę sportową, po opiekę trenerów, także my tutaj też od nich wymagamy. Niestety tutaj do nas nie można sobie przychodzić, wychodzić i jeżeli u nas się za takich dziecko decyduje, to niestety też od razu dostaje jakby pewne zadania. To nie jest tak, że mama płaci pieniążki i synek sobie może posiedzieć, poleżeć, podrapać się po głowie i sobie przyjdzie albo nie przyjdzie. Niestety tutaj też jakby już od małego uczymy pewnych zasad, że przychodzi i on musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, po co przyszedł, a czy będzie zawodnikiem, czy będzie zdobywał medale, to tylko zależy od niego. To tylko zależy od jego chęci, od chęci rodziców i od tego, jak się potoczy jego kariera w szkole. A my jemu otwieramy drzwi, pomagamy, dajemy narzędzia, a co, to jest wszystko w rękach ich rodziców. Jeżeli nie mają rodziców, to w ich samych, czy w ich opiekunów prawnych, a resztę my staramy się robić jak najlepiej potrafimy. Także my tutaj nie stawiamy na zarabianie pieniążków, ponieważ u nas klub działa bezpłatnie, czyli dzieci mogą przyjść na zajęcia nieodpłatnie, dzieci, młodzież, ale tutaj trafiając, no niestety tutaj trafiają jakby do takiej drużyny harcerskiej, gdzie już są pewne zasady i pewne obowiązki, te dzieciaki też już niestety otrzymują tutaj w zamian za to, że mogą tutaj nieodpłatnie trenować.
1: Moje kolejne pytanie jest takie, może trochę kontrowersyjne, bo wiele właśnie się słyszy o tym, że boks jest niebezpieczny, że można właśnie doznać wielu urazów, czy właśnie, tak jak pan jeszcze wcześniej powiedział, jak rozmawialiśmy, że nawet doprowadzić do śmierci. Czy na przykład przychodzą do państwa rodzice, którzy chcą na przykład zapisać swoje dziecko, bo dziecko chce, ale właśnie przychodzą z tymi obawami?
0: Wielokrotnie jest tak, że nawet czasami jeden z rodziców jest przeciwny, a jeden bardzo chętnie by chciał zapisać, bo sam trenował, albo coś tam więcej o tym wie. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby przed wysłaniem dziecka na jakikolwiek sport poznali charakterystykę tej dyscypliny. Poznali warunki treningu, warunki rywalizacji, opiekę, której jest poddawany ten zawodnik. Wiadomo, że we wszystkich klubach profesjonalnie działających, biorących udział w rywalizacji sportowej, bo jedno to w jakiej dyscyplinie, a my jesteśmy sportem olimpijskim, jesteśmy jakby zobowiązani, jesteśmy pod opieką lekarzy sportowych, nie jesteśmy pod opieką lekarzy rodzinnych, tylko typowo medycyny sportowej, czyli u nas zawodnicy mają rozszerzone badania, czyli nie tylko takie badania ogólne, ale jak od morfologii, po kardiologa, po dentystę, okulistę, psychologa, nawet neurologa, to jest najważniejsze badanie, neurologiczna konsultacja lub nawet badania głowy, EEG. Także my jesteśmy, dzieciaki u nas są wszystkie pod kontrolą. Rodzice często nie rozumieją charakterystyki dyscypliny. Mama ogląda boks zawodowy w telewizji, gdzie biją się po głowie dorośli faceci. To jest boks zawodowy, gdzie nie boksują w kaskach, leje się krew i mama jest przerażona, że synek pewnie pójdzie i będzie działo się to samo. My przez 19 lat mieliśmy dwie poważne kontuzje w klubie na 3,5 tysiąca zawodników i to zawodników bardzo dobrych, już na bardzo wysokim poziomie, boksujących wielokrotnie, medalistów Mistrzostw Polski, gdzie kontuzje zdarzyły się nie dlatego, że one czegoś nie potrafiły, czy sport jest agresywny, tylko po prostu dlatego, że pod wpływem obciążeń pewne wydarzyły się pewne sytuacje, pod wpływem obciążeń jakby sportem. To jest normalne, że gdzieś tam kość może ulec uszkodzeniu pod wpływem jakichś pewnych uderzeń czy czegokolwiek, ale rodzice, mówię, wysyłając na boks, oni mają od razu w głowie mama czy tata, że tam będą syna bili po głowie. No niestety one dzieci trenują w sprzęcie atestowanym, trenują w kaskach, w rękawicach ze specjalnymi strefami zgniotu, mają ochraniacze krocza, mają ochraniacze zębów. Dzieci nie stawia się do sparingu, nie stawia się do rywalizacji. Dzieci, które niczego nie potrafią. Dlatego mówię, jeżeli wysyłamy dzieciaki na boks czy na sporty walki, wysyłajmy do trenerów, którzy są wykształceni w tym kierunku, mają licencje potwierdzone przez polskie związki sportowe, nie samozwańczych trenerów, którzy otwierają sobie takie kluby. Dzisiaj może sobie klub pani kwieciarka, która kwieciarnię prowadzi, może sobie otworzyć klub fitness i wmawiać ludziom, że ono będzie ich odchudzać. I niejednokrotnie ludzie tam idą. Ale to jest wina tego, że dzisiaj jesteśmy leniwi i to, co pierwsze wyskoczy na Facebooku, czy wyskoczy w wyszukiwarce Google, to ludzie tam pchają, patrzą, czytają jakieś oceny, czytają jakieś opinie i tam idą. Niejednokrotnie, nie rozumiejąc, kto tam naprawdę szedł, kto te opinie pisał, bo czasami jest tak, że tam pisze młodzież, która w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem, a idzie dla mody, dla chwili zaistnienia, dla zrobienia dwóch zdjęć, ze sportu znikają. A później cierpią te dzieciaki, które chcą być zawodnikami, trafiają do takiego klubu, jak ja to mówię, samozwańczego i po trzech latach wychodzi na to, że oni ani nie będą zawodnikiem, a tak naprawdę żadnych umiejętności też nie mają. I tu jest taka rozbieżność. I tutaj rodzicom bym proponował, żeby się nie bali. To jest dyscyplina, która prędzej uratuje życie i zdrowie dla ich dziecka, niż cokolwiek zmieni na gorsze, czy gdzieś tam negatywnie wpłynie na ich rozwój. To jest sport bardzo wszechstronny, wymagający 100% sprawności fizycznej. Tutaj trening ogólnorozwojowy, 70% treningu w boksie to jest ogólnorozwojówka. Te dzieciaki robią wszystkie ćwiczenia, jakie są tylko chyba na świecie dostępne. Od lekkoatletyki, po gry, różne rywalizacje sportowe, ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe, zwinnościowe, wszystkie parametry sprawności fizycznej w boksie niestety muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby to dziecko mogło potem rywalizować w zawodach. A nie ma tak, że w piłce nożnej każdy może sobie kupić piłkę w domu i w telewizji pooglądać mecz, iść na podwórko i grać. I możemy wtedy powiedzieć, że dziecko gra w piłkę i potrafi grać w piłkę, bo to jest sport taki ogólnodostępny. Boks nie jest sportem takim ogólnodostępnym i tutaj niestety szkolenie w tym sporcie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne i chciałbym tu rodziców uspokoić, że jeżeli idą do profesjonalnego klubu z dużym już doświadczeniem, gdziekolwiek w naszym kraju czy za granicą, to że mogą być spokojni i tu na pewno dla ich dziecka nie stanie się krzywda, a na pewno zainwestują w ich zdrowie, w ich pewność siebie, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy, myślę, że więcej dzieci potrzebuje opieki psychologicznej niż opieki rodziców nawet, bo ponieważ tak jak wiemy, dzisiaj wszechstronnie, wszechobecny hejt, dzisiaj te dzieciaki nie potrafią sobie z tym hejtem radzić. Każdy ma telefon, każdy ma jakiś założony profil społecznościowy na jakimkolwiek koncie i tam niestety rozgrywa się dramat. Nie w ringu, że tam trochę krew poleci. Lepiej niech poleci trochę krew z nosa, niż dziecko ma niestety gdzieś tam zostać skaleczone przez te rzeczy, jak ja to mówię, wirtualne. Ponieważ on sobie poradzi z tą krwią z nosa i z tym siniakiem lepiej niż poradzi sobie z hejtem w internecie czy pewnymi sytuacjami, które z tego internetu czerpie, czy nauką z tego internetu czerpie. Później wiele lat takiego dziecka trzeba prostować albo go po prostu wręcz uczyć. Te dzieci nie nadają się ani do pracy, ani do niczego. Później z mamą idzie na rozmowę kwalifikacyjną do pracy. Mama chodzi za niego, załatwia wszystkie sprawy, załatwia mu lekarzy, dzwoni po wszędzie. Tak jak mówię, hodujemy dzieci niepełnosprawne, hodujemy dzieci niezaradne życiowo, dzieci, które boją się porażek, które nie podejmują prób po porażkach. I to jest, myślę, większe zagrożenie niż boks, że tam dziecko gdzieś tam będzie miało siniaka pod okiem, czy poleci krew z nosa. To jest, myślę, przygoda życia, a nie jakieś sprawa, która ma dziecko jakby dyskwalifikować z tego sportu. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdzie dziecko przychodziło na boks w tajemnicy przed rodzicami. Starsze już dzieciaki, ale gdzieś tam udało się później za jakiś czas, no już trudno było to ukrywać, że wiadomo, że jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, to rodzice muszą pewnie podpisać dokumenty, wypełnić formalności. No i niestety nie udało się pewnych rzeczy ukrywać dalej, ale powolutku udało się tych rodziców przekonać. Dzisiaj ci rodzice są zadowoleni, stresują się dalej, że mimo że chłopcy mają po 23 lata, po 21, dalej boksują, a rodzice stresują się, jakby to dziecko miało 8 lat. Ja bym tu nie szukał problemu w klubie czy problemu w dziecku, tylko też taki dał moment, żeby rodzice usiedli, taki moment refleksji sobie zadali takie pytanie, mówię, gdzie coś poszło nie tak, że chłop 23-letni, a my dalej bawimy się z nim, jakby on miał 13 czy 11 lat. I mama 16-latka przywozi Mercedesem nowym pod salę, wioząc go 1200 metrów od domu, dla mnie to jest niepojęte. Tym bardziej jeszcze w lato, gdzie może przyjść spacerem, przybiec czy przyjechać nawet rowerem. A jeżeli mama mu kupuje hulajnogę, a on wysiada z samochodu, on jeszcze bierze hulajnogę z bagażnika, to dla mnie jest zastanawiające, gdzie my zmierzamy i gdzie świat zmierza, gdzie mama go wiezie pod salę i jeszcze czeka w samochodzie na niego półtora godziny. To dziecko nie jest samodzielne i nie jest nauczone samodzielności. On wie, że mamusia gdzieś tam z tyłu jest, z tyłu czeka, jak coś to mamusia załatwi, mamusia zawiezie, przywiezie. Są dzieciaki też fajne, które przyjeżdżają rowerami bardzo wiele kilometrów z drugiej części miasta. Niejednokrotnie zimą chodzą na piechotę i te dzieciaki robią wyniki w sporcie i te dzieciaki radzą sobie lepiej w życiu niż te, które mama przywiozła ciepłym samochodem, mało tego pod samą bramę. Niektórzy rodzice nawet, już ja się śmieję, że może porozmawiam z panią dyrektor, jakby otworzyła szkołę, to by wyjechali pod samą salę samochodem, żeby tylko dziecko wiedzieć, bo troszkę deszczyk pada czy śnieg pada. To jest dzisiaj tragedia i porażka dzisiejszych czasów, a nie to, że dziecko pójdzie i coś mu tam się nawet stanie, on pójdzie się pobije, to jest normalne. Kiedyś dzieci się biły na podwórko, różne tam podczas gry, zabawy jakieś, wiadomo, potrafiły rozwiązywać swoje problemy same. Dzisiaj mama rozwiązuje problemy, tata rozwiązuje problemy, a dziecko jest chowane pod spódnicę i później w życiu sobie nie radzi. I później liczy na mamę w wieku 50-30 lat, on liczy wszędzie na mamę. No niestety takie mamy czasy. Także tutaj bardziej ja bym skierował to refleksję do rodziców. Może nie wszyscy będą zadowoleni z tego, co powiedziałem, ale ja mówię to z perspektywy 20 lat pracy z tymi dzieciakami, z perspektywy 20 lat pracy z ich rodzicami i z prawie 3,5 tysiąca dzieciaków, które ten klub odwiedziły, w nim trenowały, a niejednokrotnie mamy zawodników, którzy są już u nas w klubie po 15 lat. Także są dalej, są, boksują i trenują i pracują, mają swoje rodziny i tutaj mówię, ja nie mówię to z perspektywy jednej klasy szkolnej, tylko kilku tysięcy dzieciaków, które tutaj ten nasz klub odwiedziły i były udokumentowane, czyli byli czynnymi zawodnikami, którzy brali udział jakby w całym procesie szkolenia. Nie mówimy tu o dzieciach, które trafiały do nas na chwilę i wychodziły. Tych dzieci zapominamy. Te dzieci, które mamy udokumentowane, czyli udokumentowane w dzienniku gdzieś, miały badania lekarskie, miały licencje sportowe, startowały w zawodach, miały medale, wyniki. Także tutaj to jest tak jakby moje takie badanie tego, jak się zmieniły te czasy z lat 2000 i to, co mamy dzisiaj.
1: No, przemawia za panem wiele lat doświadczenia. No, mówi pan, powiem tak szczerze, że moim zdaniem, no, na pewno się z tym zgodzę, co pan powiedział, że jednak mimo wszystko, no, czasy się zmieniają, my jako ludzie też się zmieniamy i podejście do różnych spraw też się zmienia. No, ale takie może moje takie, no, jedno z ostatnich pytań. Tak, według pana, jaki powinien być taki idealny bokser? Osoba, która ma naprawdę takie, no, dyspozycji. Wiemy, że na pewno musi być cierpliwa, żeby dojść do tych swoich najwyższych celów. No ale jaka jeszcze?
0: No to jest takie ciekawe i to cały czas się zmienia, cały czas mnie zastanawia, ponieważ czasami jest tak, że zawodnicy, którzy mają ogromny talent i bardzo ciężko pracują, nie osiągają wyników sportowych z racji tego, że gdzieś tam nie miały szczęścia, ponieważ rywalizacja w tym sporcie jest na tak wysokim poziomie w tej chwili w naszym kraju, że niejednokrotnie tutaj o tytuł mistrza województwa trzeba stoczyć 4 pojedynki Czasami jest tak, że dwójka zawodników spotyka się w walce eliminacyjnej, którzy powinni boksować w finale. Czasami jest tak, że to dziecko, które mogłoby być finalistą Mistrzostw Polski, w ciągu kilku lat nawet nie zdobywa medalu Mistrzostw Polski, a dziecko, które jest o wiele słabsze, o wiele słabiej rozwinięte i ma mniejszą mniejsze umiejętności jako zawodnik, osiąga wyniki na poziomie medalu Mistrzostw Polski, ponieważ gdzieś tam ta drabinka była łatwiejsza. To jest taka jedna płaszczyzna. Taki prawdziwy i taki pięściarz kompletny, to myślę, że powinien być tak na pewno zdrowy, na pewno sprawny fizycznie, na pewno cierpliwy, na pewno konsekwentny, na pewno chłopak, który, czy dziewczyna, którzy nie mają za dużej presji narzuconej przez klub i przez rodziców. Musi być odpowiednio prowadzony, musi być tutaj taka symbioza między domem a klubem. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie było presji ze strony rodziców, żeby nie było zaciągniętego hamulca ze strony rodziców, żeby też trener za dużo nie wymagał, może za szybko nie wymagał. Tutaj tych czynników jest bardzo wiele. Na pewno musi potrafić ciężko pracować, musi rozumieć porażki. Jeżeli zawodnik nie rozumie, że porażki budują, to będzie ciężko. Są zawodnicy bardzo ambitni, którzy przeżywają porażki. Są też tak ambitni, którzy niestety nie są w stanie osiągnąć wyniku sportowego, ale to nie dlatego, że są słabi czy słabo przygotowani. Czasami super wysportowany zawodnik, super wysportowany materiał, czyli jakby nic nie brakuje jemu, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną i pewne cechy psychofizyczne. Jego ambicja jest tak przerośnięta, że on po prostu, miałem takie sytuacje, że boi się wygrywać. Czyli jest ten lęk przed osiągnięciem sukcesu. Jest lęk przed osiągnięciem porażki, jest lęk przed osiągnięciem sukcesu. On chce pięknie przeboksować, ale on nie chce wygrać. I tu jest też rola taka trenera, gdzie powinien być trochę psychologiem, wiedzieć, które guziki nacisnąć, kiedy zaciągnąć ten przysłowiowy hamulec, bo czasami też dzieci ambitne chcą już, zaraz, szybko i czasami możemy takie dziecko szybko ze sportu wyeliminować, wrzucając go na bardzo wysoki poziom, gdzie zderzy się wtedy z rywalem o 3 klasy lepszym, bo czasami tak się zdarza, że dzieciaki w wieku 15 lat mają już ponad 100 pojedynków stoczonych, są tacy, którzy dopiero zaczynają i tutaj też trzeba mądrego podejścia trenera, żeby gdzieś tam ten rozwój jego miał pewne etapy i miał pewne mądry czas, czyli ciężko dzisiaj mi powiedzieć, taki kompletny pięściarz, co powinien mieć, bo te składowe cały czas się zmieniają, też te czasy się zmieniają, no na pewno musi mieć spokój w domu, na pewno musi mieć, tu nie chodzi o to, że muszą być w domu pieniądze, musi mieć wszystko to, czego nie mają inni, ale na pewno musi mieć w domu spokój, czyli musi mieć wspierających rodziców, niejednokrotnie jednego rodzica wystarczy, bo nie wszystkie dzieci mają kompletne rodziny, ale na pewno, żeby rodzic go wspierał, nie wymagał za dużo, nie narzucał mu presji, nie rozumiał też, że porażki mogą się zdarzyć, żeby go też nie zniechęcał, bo są rodzice tacy, jak spotkałem przez tyle lat, że mówią, a on do tego się nie nadaje, on taki delikatny, a może on ich nie robi, bo on się nie nadaje. Niejednokrotnie zawodnicy nawet podczas zawodów mówili trenerze, żeby tylko mama nie przyszła, albo żeby nie, wolą, żeby rodziców w ogóle nie było na sali podczas ich rywalizacji. Także no, dzisiaj ciężko mi powiedzieć tak na pewno sprofilować takiego 100% zawodnika, ponieważ dzisiaj tyle tych czynników jest wpływających negatywnych, które potrafią zepsuć coś po drodze, że w ostatnim nawet momencie albo na samym początku, że naprawdę ciężko jest to dzisiaj tak sprofilować. No na pewno musi być zdrowy, konsekwentny, ciężko pracować, wiele lat ciężkiej pracy, troszeczkę talentu. Nie wszyscy, którzy mają talent, osiągnęli wyniki. Czasami wyniki osiągają ci bez talencia, ale bardzo ciężkiej pracy chłopcy czy dziewczyny, tak zwane wyrobki, którzy wypracowali ten swój wynik. Czasami jest tak, że są lenie patentowane, które robią wszystko na pół gwizdka, zdobywają wyniki sportowe. No, to jest też zależy wiele od szczęścia i od czasu, w którym i miejsca, gdzie się te dzieciaki znajdą.
1: No to może tak już na koniec, bo bardzo długa rozmowa, bardzo ciekawa, chciałoby się jeszcze. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogliby się zgłosić, jeżeli by chcieli spróbować tych swoich sił w boksie?
0: No ale jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Też mamy swoje profile założone i na Instagramie, i na Facebooku. Boks Suwałki, jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trenujemy w szkole, w zespole szkół numer 2 chyba. Ulica Kościuszki 126, trenujemy na hali w szkole. Trafić do nas można przez cały rok. Nie mamy jakby takich typowych okresów naboru, ponieważ dzieciaki podejmują decyzję o wstąpieniu do klubu czy o zmianie dyscypliny w trakcie roku, także szkoda byłoby ich wykluczać. Drzwi mamy otwarte dla wszystkich dzieci w ciągu roku i młodzieży, także dla chcącego nic trudnego. My się nie ogłaszamy, nie robimy żadnych reklam, TikToków nie nagrywamy, ponieważ nie mamy na to czasu.
1: Super, to dziękuję za bardzo ciekawą, miłą rozmowę, a naszym słuchaczom życzymy tego, żeby jak najchętniej garnęli się do sportu, bo sport to zdrowie.
0: Jak najbardziej zachęcam, nie tylko do boksu, ale do innej dyscypliny.
2: Boks to sport, który łączy w sobie technikę, siłę i determinację, oferując jednocześnie widowiskowe emocje oraz cenne lekcje wytrwałości. Dla wielu jest nie tylko formą rywalizacji, ale także sposobem na rozwój charakteru i pokonywanie własnych słabości. Mieszkańcy Augustowa mogą już zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego 2027. Do 30 września można proponować inwestycje i działania w mieście. Każdy projekt musi poprzeć co najmniej 15 mieszkańców. Wnioski można składać elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim. Ponad 3 miliony złotych na rozwój kształcenia zawodowego w Suwałkach. Trzy miejskie szkoły techniczne i branżowe realizują projekt, dzięki któremu uczniowie mogą korzystać m.in. ze staży, kursów zawodowych, zajęć przygotowujących do matury i egzaminów oraz warsztatów. Projekt potrwa do lipca 2027 roku. Prawie 500 000 złotych na nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji trafi do szkół w Sejnach i Puńsku. Powiat sejneński otrzymał z Krajowego Planu Odbudowy 3 zestawy sprzętu, m.in. laptopy, monitory interaktywne i urządzenia sieciowe. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. За кілька хвилин розповім про головні події життя міста, однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які ж новини з України ти приготував для нас сьогодні?
5: Вітаю, Марто. Про спрощені вимоги до роботи аптек в умовах воєнного стану розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Уряд України спростив умови роботи аптек. Зміни стосуються відкриття та роботи аптечних закладів, кадрових питань, використання приміщень і формування асортименту товарів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Зміни мають спростити окремі правила роботи аптек, розширити можливості залучення працівників та зробити організацію їхньої роботи більш гнучкою, інформують у відомстві. Водночас вимоги до якості та зберігання лікарських засобів, кваліфікації працівників і правил відпуску рецептурних препаратів залишатимуться без змін. Зокрема, на період воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення пропонується спростити перевірку аптек перед отриманням ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Відповідність приміщень, обладнання та кваліфікації працівників встановленими вимогами перевірятимуть на підставі документів, які подає заявник. Це дозволить відкривати нові аптеки або розширювати аптечні мережі без обов'язкової визначної перевірки, що особливо важливо на територіях, де її проведення ускладнене через безпекову ситуацію, пояснює профільне міністерство. У Києві на алеї українського війська з'явився ще один пам'ятний знак. Його присвятили рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які щодня ліквідовують наслідки російських атак. На пам'ятному знаку зображено руку рятувальника, що тягнеться до людини, яка потребує допомоги. На тлі – гравійовані руїни, вогонь і повінь. Ця комбінація, присвячена рятувальникам ДСНС, стала 31-ю на алеї біля Арки Свободи Українського народу. Алея українського війська – меморіальний простір у Центральному парку Києва, заснований у травні 2025 року. Перший пам'ятник присвоїли піхоті, а другий – морській піхоті. Пізніше алея поповнилася пам'ятним знаком на честь десантно-штурмових військ. Також на алеї є пам'ятні знаки, присвячені Головному управлінню розвідки, Службі безпеки України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі. 17-й міжнародний кінофестиваль «Віз Арт» оголосив цьогорічну програму. Він пройде з 22 до 27 вересня у Львові. За ці дні організатори покажуть понад 200 фільмів з різних країн світу. Програма охопить більш як 40 подій, інформує комунікаційна команда «Віз Арт». Так, до національного конкурсу війшло 18 фільмів. Покази відбудуться 23, 24 і 25 вересня у Львівському палаці мистецтв. Повна програма конкурсу доступна на офіційному сайті. Фестиваль «Віз Арт» відбувається щорічно від 2008 року. Кінофестиваль входить до мережі Європейської кіноакадемії та щороку номінує український фільм на загальноєвропейський конкурс. Пізніше стрічка вирушає у тур 10 країнами світу і змагається за нагороду. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
4: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. У Сувалках затримали 37-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у психологічному та фізичному насильстві над дружиною і сином. Поліціянти встановили, що впродовж майже року чоловік, перебуваючи під впливом алкоголю, влаштовував сварки, ображав, штовхав і бив дружину, а також кричав на сина та штовхав його. Чоловікові висунули звинувачення у домашньому насильстві. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Поліція також звернулася до прикордонної служби із заявою про зобов'язання іноземця повернутися до країни походження. 28-річного мешканця Сувалк затримали після крадіжки у магазині. Чоловік намагався винести, не заплативши, 2 пляшки засобу для полоскання білизни. Його затримала охорона, а після перевірки з'ясувалося, що чоловіка розшукує сувальська прокуратура. Поліціянти встановили, що від червня він крав у різних магазинах, зокрема, алкоголь, каву, шоколад і електричні зубні щітки. Загальна вартість викрадених товарів перевищила 9 тисяч злотих. Чоловікові висунули звинувачення у крадіжці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває дискусія щодо запланованого об'єднання воєводської лікарні у Сувалках із місцевим хоспісом. Проти консолідації створили електронну петицію. Її автори побоюються, зокрема, погіршення якості догляду та проблем із фінансуванням хоспісу. Натомість керівництво лікарні переконує, що об'єднання має покращити лікування пацієнтів і забезпечити доступ до діагностики та консультацій спеціалістів. За даними лікарні, інтеграція також може відкрити можливість отримати до 70 мільйонів злотих додаткового фінансування. Цього року Сувалки виділяють майже 10 мільйонів злотих на програму захисту населення та цивільної оборони. Понад 7 мільйонів злотих спрямують на інвестиції, зокрема будівництво складу на вулиці Сейненській та об'єкта для забезпечення евакуації біля Сувальського аеродрому. Місто також закуповує рятувальне обладнання на суму понад 2,6 мільйона злотих. Це серед іншого генератори, цистерни для питної води, насоси, радіостанції та обладнання для евакуації. На навчання з питань цивільного захисту передбачили 65 тисяч злотих. Сучасний рентгенівський апарат встановили у воєводській лікарні у Сувалках. Обладнання дозволяє проводити обстеження з меншою дозою опромінення, зберігаючи високу якість і точність зображення. Завдяки новій технології лікарі зможуть точніше оцінювати виявлені зміни, зокрема ті, що можуть потребувати подальшої діагностики. У лікарні наголошують, що рентгенівські обстеження проводять практично без очікування і без тривалого запису на прийом.
3: СК Сувалки News.
2: Розпочинаємо магазин Радіо СК Сувалки. При мікрофоні Ева Хорош. Подласці лікарі алармують. НФЗ не заплатив за надвиконання для лікарів родинних з województва подласкіго. О szczegółach mówią представители цієї групи заводовой.
6: Informacje, które otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące rozliczania kosztów badań diagnostycznych, które wykonujemy naszym pacjentom. Z analizy danych, które przekazał nam Narodowy Fundusz Zdrowia, okazało się, że mieszkańcy dwóch województw, Podlasia i Podkarpacia, są w szczególny sposób dyskryminowani. I Narodowy Fundusz Zdrowia nie opłacił za 2025 rok kosztów Natomiast za 2026, pierwsze półrocze, to jest w ogóle sytuacja tragiczna. Nazywam się Joanna Zabielska-Cieciuch, jestem prezesem Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. Jest z nami pan dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Jest specjalistą w dziedzinie kardiologii i lekarzem, który współpracuje z lekarzami rodzinnymi w zakresie konsultacji w ramach opieki koordynowanej. Są ze mną również członkowie zarządu naszego związku, dr Joanna Szeląg, która również reprezentuje towarzystwa naukowe w naszym regionie, jest prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Podlaskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Izabela Małyszko i dr Adam Boruch. Powiemy też Państwu kilka słów na temat propozycji, które fundusz przedstawił od zmian wyceny naszych usług poprzez wprowadzanie korekt tak zwanych wskaźników jakości, które prezes NFZ-u wymyślił, które nic nie mają wspólnego w naszej opinii z jakością. I po raz pierwszy w historii grozi nam taka sytuacja, że będziemy mieli obcinane finanse, obcinaną stawkę kapitacyjną. Przez lata borykaliśmy się z tym, że fundusz nie chciał nam jej podwyższać, dając dodatkowe zadania, czy nawet nie uwzględniając inflacji. Natomiast teraz jakość w Polsce ma być wprowadzana kijem za pomocą nowych wskaźników, które są nowatorskie w skali światowej. Ale najpierw kilka słów na temat opieki koordynowanej i chciałam prosić pana prezesa Piotra Sielatyckiego, żeby podzielił się swoimi opiniami na temat tej nowej formuły, która jest jednym z podstawowych elementów zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, tak zwanego odwracania piramidy świadczeń.
7: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, żeby ten problem, o którym pani doktor przed chwilą mówiła, dobrze zrozumieć, musimy troszkę z lotu ptaka, szerszym horyzontem spojrzeć na cały system ochrony zdrowia w Polsce. Niedomogi, które widzimy, które dostrzegają pacjenci, to, że kolejki wydłużają się praktycznie wykładniczo w chwili obecnej, wynika między innymi z tego, że system ambulatoryjnej opieki świadczeń jest niewydolny i tak naprawdę mamy w Polsce szpitalocentryczne podejście do leczenia. Czyli niestety w bardzo wielu sytuacjach pacjent na tyle długo choruje, że najszybszą metodą leczenia, najszybszą metodą diagnostyki jest trafienie do szpitala. Nikt z nas tego nie chce, ani ze strony naszej lekarzy, ani ze strony pacjentów. Najlepiej leczyć się wtedy, kiedy choroba jest na wczesnym stadium, można ją leczyć w domu, szybko, sprawnie, nie doprowadzając również do powikłań. Opieka koordynowana to jest dokładnie projekt zszyty na tą miarę, czyli odwrócenie koszyka świadczeń. Dostarczamy nowoczesną diagnostykę i konsultacje do pacjentów, kiedy nie są oni jeszcze bardzo poważnie chorzy. Ja mam zaszczyt, mogę powiedzieć, współpracować tutaj z Państwem, z lekarzami rodzinnymi z Podlasia. Od praktycznie początku istnienia programu opieki koordynowanej. I to, co ważne, żeby chyba wybrzmiało, województwo podlaskie jest jednym z absolutnych pionierów tej metody diagnostyki i leczenia w skali kraju. Dlatego tych pacjentów u nas w programie jest o wiele więcej niż w innych częściach kraju, dlatego o wiele więcej skutecznych diagnoz zostało postawionych, a leczenie jest w trakcie trwania u większej liczby chorych. I za chwileczkę przejdziemy właśnie do tego programu tutaj, do problemu lokalnego, jakim jest problem z realizacją świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale wydaje mi się, że ma on swoje podłoże właśnie w tym, że my jesteśmy forpocztą tego systemu w skali kraju. I z tego powodu, jako kardiolog, który widzi, że naprawdę wielu pacjentów udało się wcześniej zdiagnozować, wcześniej poddać leczeniu i zapobiec groźnym powikłaniom, nie możemy być traktowani z tego powodu jako forpoczta, nie możemy być traktowani w sposób gorszy od innych, tylko dlatego, że pokazaliśmy reszcie kraju, jak tą diagnostykę i leczenie można w sposób skuteczny prowadzić. Dlatego również jako Izba Lekarska w pełni wspieramy tutaj lekarzy rodzinnych w tym, aby domagali się wypłaty tych nadlimitowych środków, które zostały wykonane, które zostały przeznaczone na diagnostykę i leczenie naszych pacjentów mieszkających tutaj na Podlasiu.
6: My rzeczywiście na Podlasiu jesteśmy liderami we wdrażaniu opieki koordynowanej. Te nowe badania diagnostyczne, nowe świadczenia pojawiły się 1 października 2022 roku, czyli 4 lata temu. I tu kolega dr Adam Boru właśnie podpisał pierwszą umowę. Było to możliwe dzięki podjęciu się współpracy z kardiologami. Ale oddaję głos pani dr Janie Szeląg, która kilka słów o tym powie.
8: Myślę, że przede wszystkim rzeczywiście to, co się przewija w tych naszych wypowiedziach, to to, że Podlasie było tym miejscem, gdzie myśmy bardzo pracowali nad tym, żeby opieka koordynowana zaistniała. Jesteśmy regionem małych praktyk, które są blisko pacjenta. Mamy bardzo wielu pacjentów w terenach wiejskich. W związku z tym ani żadne wielkie sieciówki, ani wielkomiejskie przychodnie nie załatwią problemu pacjentów, którzy mają często wykluczenie komunikacyjne, którzy często nie mieli dostępu dobrego do badań. W tej chwili badania, które pojawiły się w POZ-cie, czyli szybka diagnostyka schorzeń, z którymi do tej pory pacjent albo nie trafiał nigdzie, bo nie chciał jechać do miasta, albo nie chciał czekać w kolejkach. W tej chwili te schorzenia diagnozujemy i to, co pan doktor powiedział, jeżeli wcześniej założymy holtera EKG, czyli badanie, które może wykryć migotanie przedsionków i wykryjemy je odpowiednio wcześnie, to pacjent nie będzie miał udaru. I jest to z punktu widzenia pacjenta nieoceniony plus, z punktu widzenia płatnika również, ponieważ leczenie udaru jest zdecydowanie droższe również systemowo. Jeżeli mamy pacjenta z objawami, możemy mu wcześniej zdiagnozować niewydolność serca, wdrożyć leczenie i jakość życia tego pacjenta i czas życia będzie dużo dłuższy. To są narzędzia, które żeśmy dostali. Do tej pory pacjent musiał zapisać się do poradni AOS, poczekać ileś miesięcy, tam otrzymać skierowanie na badanie, na echo serca na przykład, poczekać ileś miesięcy, po czym poczekać ileś miesięcy na konsultację. W tej chwili często możemy to ogarnąć w ciągu dosłownie 1-2 tygodni, dzięki współpracy również ze specjalistami. I w tej chwili mamy dokładnie ten element ograniczany, ponieważ jeżeli NFZ nie sfinansował nam świadczeń za 2025 rok, czyli nie sfinansował tych badań, które żeśmy wykonali, które żeśmy opłacili u naszych kolegów czy w poradniach, z którymi mamy umowę, nie finansuje również tych nadmiarowych, czyli nadwykonań w tym roku, to nie możemy powiedzieć ani nam, ani naszym pacjentom, ani naszym kolegom, że powinniśmy robić rzeczywiście tych badań jak najwięcej, aby jak najwięcej pacjentów zdiagnozować, ponieważ nie jesteśmy w stanie kredytować NFZ-u. To są małe praktyki, dla których te pieniądze są olbrzymią dziurą w budżecie. Natomiast przede wszystkim tracą na tym pacjenci. Chyba jednym z najbardziej takich spektakularną propozycją, jaką usłyszeliśmy, jest propozycja rozplanowania na 12 miesięcy i ona formalnie jest bardzo logiczna. Natomiast no my nie pracujemy ze śrubkami, my pracujemy z pacjentami. Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz. Więc nie może być tak, że mi się skończył budżet i proszę przyjść za 2 tygodnie. Skolejkowanie pacjenta, który ma niewydolność serca, może spowodować, że on się bardzo pogorszy. Skolejkowanie pacjenta z niedokrwistością, któremu żeśmy zlecali ferytynę, witaminę B12, w tej chwili mamy mieć kolejkę. Ja sobie nie wyobrażam takiej pracy. Chcielibyśmy pracować przede wszystkim jako lekarze. Chcielibyśmy mieć tą ofertę dla naszych pacjentów po to, żeby ich zaopiekować, żeby wcześniej rozpoznać choroby, po to, żeby nie było powikłań. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy musieli ich ustawić w kolejkę. Natomiast problemem jest też to, że jak my mamy przekonać te praktyki, które jeszcze nie zdecydowały się na opiekę koordynowaną. One widzą, co się dzieje. Około 60% populacji Podlasia jest objęte opieką koordynowaną. Chcielibyśmy, żeby tych praktyk było więcej, natomiast co my mamy powiedzieć naszym kolegom, którzy na początku dostaną budżet, jakiś mikrobudżet, liczony według logarytmów, których nikt nie zna poza NFZ-em, i starczy to na przykład na 2 pacjentów albo na 3. No muszą robić nadwykonania, za nadwykonania się nie płaci. Nie zrobią nadwykonań, nie zwiększy się im budżetu. Znaleźliśmy się w pewnym sensie w pułapce w ten sposób. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te badania i te budżety nie są dla nas. One są dla naszych pacjentów. One są po to, żeby rzeczywiście na Podlasiu ci pacjenci, którzy są bardzo często wykluczeni zdrowotnie, którzy właśnie ze względu na teren, na którym mieszkają, mają trudny dostęp, żeby ten dostęp im poprawić. Także po to jest ta konferencja i po to jest ta nasza walka, by poprawić im dostęp do leczenia.
6: Teraz proszę koleżankę dr Izę Małyszko, która przedstawi Państwu działania NFZ-u realizowane w ramach projektu unijnego FIRST, gdzie NFZ zachęca pacjentów i wydaje pieniądze na to, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o nowej formie diagnozowania pacjentów w opiece podstawowej.
9: Dokładnie. NFZ realizuje projekt FIRST, opieka koordynowana w POZ. To jest projekt o wartości ponad 180 milionów złotych. Te działania promocyjne polegają na organizacji różnych pikników, drukowaniu ulotek, podręczników, zachęcają pacjentów i placówki medyczne do wchodzenia w opiekę koordynowaną. Z drugiej strony NFZ nie reguluje kompletnie zaległości za 2025 rok i za 2026 rok. Nie można wydawać milionów na promocję zdrowia, kiedy nie daje się pieniędzy na realizację konkretnego programu, który jest promowany. Jest to kompletnie nielogiczne. Ja prowadzę małą przychodnię w Czarnej Białostockiej. Pacjenci starsi są największą grupą, którą obejmuję opieką i oni nie są w stanie dojechać do Białegostoku, żeby się konsultować u specjalistów. W związku z tym opieka koordynowana jest dla nich świetnym rozwiązaniem.
6: Oddaję jeszcze głos dla doktora Adama Borucha, który powie o nowatorskich pomysłach prezesa NFZ-u dotyczących jakości.
10: Temat wskaźników jakości oczywiście jest na tapecie i my się tym wskaźnikom jakości jako takim nie sprzeciwiamy, ponieważ my uważamy, że jakość trzeba mierzyć, jakość trzeba rozwijać i jakość trzeba promować. Problem w tym, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zamierza metodą kija, tak jak powiedziała pani doktor, zachęcić Polaków do wykonania badań profilaktycznych. Tym kijem mają być wskaźniki redukujące stawkę kapitacyjną w podstawowej opiece zdrowotnej. Ma to polegać na tym, że jeżeli przychodnia nie osiągnie pewnych wskaźników, zostaną jej obcięte środki, które służą do diagnostyki i opieki nad pacjentami. Będzie to polegało na tym, że przychodnia zostanie dalej ze swoimi problemami, zostanie dalej z dużą grupą pacjentów, z różnymi wyzwaniami, a będzie miała mniej środków na opiekę i poszkodowanym nie będzie tutaj NFZ, tylko poszkodowanym będzie właśnie pacjent. Jakiego rodzaju są to wskaźniki? Ja chciałbym powiedzieć Państwu tylko na razie o 2. Tych wskaźników jest bardzo dużo, ale te 2 pokazują absurdalność tych regulacji. Pierwszym wskaźnikiem jest program profilaktyki raka jelita grubego, czyli badanie kolonoskopowe. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 13 z 17 powiatów w naszym województwie nie ma dostępu do kolonoskopii w ramach programu badań profilaktycznych. Ja nie rozumiem, dlaczego karać przychodnię, która leży sobie gdzieś w odległym powiecie, której pacjenci, żeby zapisać się na takie badanie, muszą jechać kilkadziesiąt kilometrów i badanie będzie za pół roku. My nie mamy możliwości, żeby zmusić pacjentów do udziału w takim programie. My możemy pacjentów zachęcać, możemy proponować i dokładnie to samo robimy. Natomiast osobą, która stworzyła ten program, jest Narodowy Fundusz Zdrowia i to NFZ nie zapewnił dostępności do tych badań, a nie lekarze rodzinni. Kolejnym badaniem jest cytologia. Wiele z pacjentek, szczególnie w miastach, bada się u ginekologów prywatnie, wykonuje cytologię prywatnie. Te badania nie są raportowane do systemów centralnych, na podstawie których NFZ wlicza wskaźnik dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. My nie możemy prosić naszych pacjentek, że pomimo tego, że zbadały się prywatnie, żeby jednak zbadały się jeszcze dodatkowo na NFZ, ponieważ nam musi wzrosnąć wskaźnik. To jest działanie absurdalne, to jest działanie nielogiczne i my się takim wskaźnikom sprzeciwiamy. Nie może być tak, że z jednej strony, tak jak pani doktor powiedziała, fundusz realizuje wielomilionowy projekt, promujący opiekę koordynowaną, z drugiej strony nie płaci nam za wykonane badania ponad niewystarczający limit, a z trzeciej strony dokłada nam jeszcze obniżenie stawki kapitacyjnej w oparciu o wskaźniki, na które my nie mamy totalnie żadnego wpływu. Nie może tak być, my się temu sprzeciwiamy. Odwracanie piramidy świadczeń nie polega na tym, że kruszy się fundamenty tej piramidy.
6: Poprosiliśmy Państwa tutaj dzisiaj, żeby przekazać te informacje. Ten problem nie dotyczy tylko Podlasia. To jest sytuacja, która ma miejsce w całej Polsce. Natomiast my czujemy się ogromnie zbulwersowani poziomem zaległości, które finansowych, które ma fundusz wobec

Czy dalej odwracamy piramidę świadczeń? Ministerstwo Zdrowia dalej promuje zmiany i reformy w ochronie zdrowia, bo nie odbędzie się to bez zmian w POZ-cie. I te pozytywne zmiany, które nastąpiły 4 lata temu, w tej chwili z ogromnym hałasem niestety, ale hamują. Zaległości kilkudziesięciomilionowe wobec POZ-u z pierwszego półrocza, zaraz mamy kolejny, za kilka dni kończy się kolejny kwartał. Nikt z nami na ten temat nie rozmawia. Prezes NFZ-u swoje propozycje przekazuje nie dla nas, nie dla lekarzy rodzinnych. O stosowaniu metody kija usłyszeli nasi koledzy kardiolodzy i przekazali nam takie informacje. Myślę, że prezes nie ma odwagi, żeby stanąć przed nami i to powiedzieć. Zresztą od 2 lat chyba nie spotyka się z przedstawicielami świadczeniodawców, nie uczestniczy w tych spotkaniach. Za 2025 rok na Podlasiu fundusz nie zapłacił nam około 1 800 000. Dużo wyższą kwotę ma Podkarpacie, 4 200 000. W innych województwach te zaległości też są, ale one są dużo, dużo mniejsze. To są pieniądze, które my już wydaliśmy, dlatego że program ten jest tak, ta nasza umowa z NFZ-em jest tak skonstruowana, że my wykonujemy badania pacjentom, mamy umowy podpisane z laboratoriami, ze specjalistami dziedzinowymi, kardiologami, diabetologami i my co miesiąc dostajemy faktury za to, co wykonaliśmy i musimy to opłacić. Te wykonane świadczenia z prawa zdajemy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Po weryfikacji, akceptacji fundusz, wystawiamy rachunki do funduszu i fundusz nam opłaca lub nie opłaca. Więc w tej chwili mamy nieopłacone około 2 milionów za ubiegły rok i już za pierwsze półrocze te zaległości też są w milionowych kwotach. W skali Polski jest to ponad 80 milionów za 2026 rok. Jedyne województwo, które na bieżąco płaci, jest to województwo mazowieckie. Więc dlatego przeciwstawiamy się nierównemu traktowaniu różnych regionów. To nie jest nowe zjawisko, bo wielokrotnie szpitale podlaskie podnosiły larum, że inne województwa są lepiej finansowane. To wynika z algorytmów, z niesprawiedliwych podziałów środków finansowych. My nie mamy na to wpływu, ale nasi pacjenci, Podlasianie, są ofiarami tego, bo my jesteśmy zmuszeni jako pierwsi, o tym mówimy, natomiast oczekujemy deklaracji NFZ-u co do dalszego finansowania tych świadczeń, ponieważ nie mamy możliwości kredytowania NFZ-u w milionowych kwotach. My nie dostajemy żadnych dotacji, nam żaden samorząd nie dopłaca nawet złotówki. Musimy się utrzymać z tego, co wypłaci nam Narodowy Fundusz Zdrowia. I jeśli nam nie płaci, to niestety musimy ograniczyć świadczenia, badania diagnostyczne, bo to tego dotyczy, bo stawka kapitacyjna jest wypłacana, ale są pomysły, w jaki sposób ją również ograniczyć. Takiej sytuacji nie mieliśmy od prawie 30 lat. Nie mieliśmy podwyższanej stawki kapitacyjnej latami, natomiast nigdy nie było propozycji i w ogóle w propozycjach to się nie pojawiało, żeby stawkę kapitacyjną lekarzom opieki podstawowej obniżać. Natomiast w tej chwili to się dzieje. Opieka koordynowana jest limitowana. Jeśli przychodnia decyduje się podpisać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo wiąże się to z podpisaniem umów z pracowniami diagnostycznymi, specjalistami dziedzinowymi, czyli kardiologiem, diabetologiem, pulmonologiem, nefrologiem i musimy też mieć dietetyka. Stąd w tych zakątkach naszego województwa jest problem z wdrożeniem. My mamy różne pomysły, pracujemy nad tym. Na Podlasiu 54% praktyk ma takie umowy podpisane i obejmujemy 60% Podlasian tą formą opieki. 4 lata temu, 3 lata temu jeszcze, kiedy rozpoczynaliśmy tą pracę, budżet przychodni jest wyliczany według algorytmu, który jest tajny.

0: My nie wiemy, jakie kryteria Narodowy Fundusz bierze pod uwagę, wyliczając kwotę, ale ona wynosi 3, 4, 6 tysięcy złotych. I jeśli przychodnia w ciągu 2-3 miesięcy zorganizuje się, wdroży, nauczy się posługiwać programem do dokumentowania wykonanych świadczeń, nauczy się sprawozdawania, bo to jest ogrom pracy, sprawozdawanie świadczeń, poprawiania błędów. I mieliśmy zielone światło, żeby włączać kolejnych pacjentów, żeby nie trzymać się tych limitów i przez 3 lata fundusz nam to finansował. Było trochę niewykonań, trochę nadwykonań i ci, którzy mieli niskie budżety, były pisane umowy, aneksy do umów i były podwyższane. W pierwszych miesiącach funkcjonowania tego systemu moja przychodnia na początku startowała z budżetem 6 tysięcy złotych. Po pół roku mieliśmy 120 tysięcy nadwykonań. Te kwoty były regulowane i w tej chwili budżet mojej przychodni jest zbilansowany. Pilnujemy, żeby nie przekraczać i on na nasze potrzeby mojej populacji wystarczy. Natomiast tam, gdzie zachęcamy kolejne przychodnie, które dołączyły, one, te 5-6 tysięcy to jest stanowczo za mały budżet, natomiast nie mieliśmy w ubiegłym roku żadnych sygnałów, że są problemy z finansowaniem i nie będzie to sfinansowane, bo tak jak tu koleżanka przekazywała, fundusz aktywnie uczestniczy w promowaniu opieki koordynowanej. Wszystkim przychodniom zalega około 6-7 milionów za ubiegły rok, natomiast 180 wydaje na promocję, na drukowanie ulotek, urzędnicy jeżdżą po Europie na wizyty studyjne do różnych państw, urzędnicy NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje w innych krajach i z tych wycieczek wracają z pomysłami stosowania kija, żeby wdrażać profilaktykę w POZ-cie.
1: A teraz coś dla uczniów i przyszłych studentów, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę życiową wybrać. Jednym z takich ciekawszych zawodów, które są przede wszystkim newralgiczne w naszym społeczeństwie, jest pielęgniarstwo. Co zrobić, by rozpocząć pracę jako pielęgniarz, pielęgniarka? O tym rozmawialiśmy z pielęgniarzem, wykładowcą Karolem Misiewiczem. Pielęgniarstwo. Może zaczniemy od tego, co to jest za zawód? Bo no okej, wszyscy wiemy, tak, pielęgniarz, pielęgniarka jest w szpitalu, tak, nie wiem, daje kroplówki, czy pobiera krew. No ale to nie jest tak, że ten zawód ogranicza się tylko do tego, prawda?
2: Jest to bardzo szerokie spektrum, tak, czym jest pielęgniarstwo, bo myślę, gdybyśmy tu posadzili którąkolwiek z moich koleżanek czy kolegów z innych oddziałów, to każdy miałby i zadali pytanie, tak, czym się zajmują, to każdy miałby, udzieliłby zupełnie różnych odpowiedzi, tak, bo jeśli chodzi o pielęgniarstwo, możemy po ukończeniu szkoły, tak, możemy wybrać naprawdę szeroki zakres oferowanych zawodów, ponieważ praca pielęgniarki, pielęgniarza nie kończy się tylko na szpitalu, tak? Ale chodzi też tutaj o nauczanie, o pracę w przychodniach, w poradniach, w miejscach, w których zajmujemy się dokumentacją medyczną, tak? Więc de facto, tak, pielęgniarz, pielęgniarka mogą nawet nie pracować z chorymi jako takimi, tylko zajmować się zupełnie rzeczami pobocznymi, jak dydaktyka, tak? Albo administracja.
1: No to bardzo szerokie spektrum. A no jak takim pielęgniarzem zostać? No jesteśmy tak na dobrą sprawę taką pierwszą decyzję w swoim życiu o tym, w jaką stronę chcemy iść, w jaką stronę się kierować, już podejmujemy tak na dobrą sprawę w podstawówce, wybierając sobie liceum czy technikum, profil w szkole. No i właśnie, jaki profil wybrać, jakie przedmioty, na jakich przedmiotach się skupiać, żeby finalnie dotrzeć do momentu, w którym możemy powiedzieć, jestem pielęgniarką, pielęgniarzem.
2: Myślę, że nikogo to nie zaskoczy, ale na pewno takim pierwszym przedmiotem, na którym warto się skupić, jeśli chodzi o wybór liceum czy profilu liceum, czy też klasy, do której chcielibyśmy chodzić, jest na pewno biologia, tak, czyli profil biologiczno-chemiczny. I myślę, że to jest taka podstawa, tak? Bo osoby, które przychodzą i widzimy tak na pierwszym roku pielęgniarstwa, tuż po skończeniu szkoły, osoby, które były na takich profilach, mają zdecydowanie łatwiejszą drogę przed sobą, tak? Bo pierwszy rok pielęgniarstwa jest to anatomia, fizjologia, tak? Czyli przedmioty stricte biologiczne, biologiczno-chemiczne. Na pewno ułatwi wszystko matematyka, jeśli ktoś jest, ma większe zdolności matematyczne niż inni. Ja na przykład należę do tej drugiej kategorii, więc miałem trochę pod górkę, co nie znaczy, że jest to niemożliwe, tak? Ale tak, jeśli chodzi o wybór przedmiotów, tak, skupić się na biologii, bo to jest absolutna podstawa, chociaż warto pamiętać, że język polski jest również istotny, ponieważ pielęgniarstwo i wszystkie zawody zresztą medyczne opierają się na efektywnej komunikacji i pracy zespołowej, więc komunikacja i rozmowa z drugim człowiekiem, sprawne przekazywanie komunikatów jest również bardzo ważne.
1: Okej, czyli tak w skrócie musimy się skupić na biologii, która jest podstawą. Chemii również tutaj nie zabraknie, matematyka, no i oczywiście język polski, żeby przekazywać zrozumiałe komunikaty dla drugich osób, ale również odczytywać komunikaty od nich. No dobrze, no ale tak, napisaliśmy maturę, poszło nam całkiem spoko, no i chcemy wybrać uczelnię. No i jaką uczelnię wybrać? Znaczy, w jaki sposób w ogóle dobrać uczelnię, jeśli chcemy właśnie iść na to pielęgniarstwo? Na co musimy zwrócić uwagę? Na czym się najlepiej skupić? Może na jakich informacjach, które przekazuje uczelnia, właśnie się skupić? I no, co obrać po prostu za kryterium, tak, wyboru uczelni?
2: Z perspektywy czasu myślę, że najważniejszym kryterium, jeśli ktoś myśli o tym zawodzie, jest wybór takiej uczelni, która prowadzi większość swoich zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z ośrodkiem zdrowia, który jest blisko niej. Tak? Im większy ośrodek, tym lepiej, ponieważ jest to równoznaczne z dostępem do dużej ilości oddziałów. Tak? Można zobaczyć więcej rzeczy, nauczyć się i doskonalić szerszy zakres umiejętności, które poznajemy na uczelni, tak? Ale które dopiero w warunkach klinicznych możemy doskonalić. Więc bliskość tego ośrodka klinicznego, czy jest to szpital wojewódzki jak w przypadku Suwałk, czy UMK w Białymstoku, tak, na pewno decydują o tym, czy ktoś, którą uczelnię powinniśmy wybrać. W przypadku Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach bliskość szpitala wojewódzkiego jest zdecydowanie na plus, ponieważ ośrodek ten, mówię tutaj o szpitalu, ma szeroki zakres bardzo kliniczny, tak? Bo są to nie tylko podstawowe bloki, tak jak chirurgia, interna, pediatria, ale jest to także bliskość szpitala psychiatrycznego, który również pełni istotną funkcję i rolę w nauczaniu na Państwowej Uczelni Zawodowej.
1: Jeżeli już wybierzemy uczelnię, tak, no pójdziemy na te studia, no to czego możemy się spodziewać? Tak, jakie zajęcia mogą nas czekać? Czego będziemy się uczyć? No bo jednak studia to już jest coś tak naprawdę w ogóle innego niż nauka w liceum czy w podstawówce. W ogóle w inny sposób są prowadzone zajęcia. No i w ogóle inne jest podejście, tak, do osoby, która tak na dobrą sprawę tak zaczyna studiować, studiuje, uczy się. Więc no, co nas czeka?
2: Studiowałem już kilka kierunków i mogę zdecydowanie powiedzieć, że pielęgniarstwo i studiowanie pielęgniarstwa jest niesamowitą przygodą, ponieważ są to studia, na których student ma poczucie, że nie traci czasu, tak? Gdzie każdy dzień wypełniony jest zajęciami, które naprawdę dają nam taki wgląd w to, co możemy robić, ale także dają poczucie, że naprawdę się czegoś uczymy, tak? Warto także pamiętać, że trzyletnie studia pierwszego stopnia pielęgniarskie to ponad 2000 godzin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, tak? Więc jest to ogrom czasu, który spędzamy nie tylko na oddziałach, tak? Czyli w szpitalu, ale także zajmujemy się symulacjami medycznymi na naprawdę zaawansowanym sprzęcie medycznym, na trenażerach, w warunkach symulowanych, więc każdy dzień jest wypełniony momentami, w których faktycznie czegoś się uczymy, które czasami stawiają nas przed trudnymi momentami, tak, bo musimy przełamywać swoje własne bariery, nie tylko komunikacyjne, tak, ale także, także osobiste. Więc są to studia niesamowite, gdzie taka typowo nauka akademicka łączy się z praktyką i przeplata, tak? Bo czasami jest tak, że po zajęciach akademickich jedziemy do szpitala, po szpitalu wracamy na uczelnię, tak? Więc są to dni wypełnione po brzegi, co jest bardzo zaskakujące i co bardzo zbliża także osoby tutaj studiujące ze sobą, tak? Bo kiedy zaczynamy studia na pierwszym roku, jesteśmy w grupie, no, około 10-osobowych, która tak naprawdę do samego końca studiów przebywa razem, tak? I ta grupa bardzo się zżywa i sam wiem po sobie, że te kontakty zostają po latach, na długie, długie lata.
1: Czyli oprócz samego zdobywania wiedzy możemy też zdobyć przyjaciela. Więc to bardzo fajne, że mimo, że tak na dobrą sprawę, tak jak mówisz, jest nawał tej nauki, tak na dobrą sprawę, no bo tego jest dużo, 2000 godzin to mało nie jest, ale jednak jest ten moment, w którym możemy znaleźć tą sobie bliską osobę, która no, razem z nami tak na dobrą sprawę studiuje, uczy się. No a co po studiach? No bo dostajemy dyplom, no i co? No i co dalej?
2: Co po studiach? Więc tak, na chwilę obecną, tak, studia pielęgniarskie pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej, zdaniem egzaminu klinicznego, tak, i potem można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Z tym, że tak ścieżka ta już będzie powoli ulegała zmianie, ponieważ nowy program nauczania zakłada, że obrony pracy licencjackich na studiach pierwszego stopnia już nie będzie, tak, będzie, studia będą kończyły się egzaminem strukturyzowanym klinicznym, tak, i dopiero po zdaniu tego egzaminu będzie można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Kiedy już mamy prawo wykonywania zawodu, mamy tak naprawdę wolną rękę, tak? Czyli możemy składać swoje dokumenty do wszelkich ośrodków ochrony zdrowia w Polsce de facto, tak? No, osoby, które studiują w Suwałkach, tutaj na swojej uczelni zawodowej, zdecydowana większość składa swoje dokumenty do suwalskich ośrodków, tak? Czyli jest to szpital wojewódzki, szpital psychiatryczny, ośrodek rehabilitacyjny, wszystkie przychodnie i poradnie. Więc tak naprawdę droga już po uzyskaniu tego dokumentu, na który czeka się bardzo krótko, tak, bo jest to około miesiąca, czasami nawet szybciej, tak naprawdę świat staje przed nami otworem.
1: Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, o studia, no to są studia pierwszego i drugiego stopnia. No i jeżeli ukończymy studia pierwszego stopnia tylko i wyłącznie, a jeśli pójdziemy na magisterkę, no to czym się różnią nasze kwalifikacje? Czy są jakieś rzeczy, które na przykład możemy robić po magisterce, ale już po licencjacie nie? No po prostu czym to się różni i czy warto właśnie iść na te studia magisterskie?
2: Żeby pracować w zawodzie, czyli być pielęgniarzem, studia magisterskie nie są wymagane, tak? Bo jeśli już mamy prawo wykonywania zawodu, to możemy podjąć taki zawód. Studia magisterskie są dla tych osób, które chcą wyjść na ten trochę wyższy szczebel, tak? Wyższy szczebel, bo to są studia, te dwuletnie studia są bardziej nakierowane na dydaktykę, tak? Na komunikację, na zarządzanie, czyli są to funkcje często dla osób, które myślą o karierze naukowej, tak, albo o karierze, która pozwala objąć funkcje kierownicze w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, ale także jest to zgłębianie, czyli wchodzenie na ten wyższy poziom umiejętności zawodowych, tak, bo w starym systemie było tak, że wiele z tych czynności i kwalifikacji pielęgniarek było porozbijanych w różnych kursach, tak? A studia magisterskie dążą do tego, aby to wszystko połączyć w całość, tak? Czyli osoba, która kończy studia magisterskie, co się wciąż zmienia, bo dochodzi tam coraz więcej elementów, tak? Które wchodzą w skład efektów nauczania się. I jest tego coraz więcej, ale osoba taka może myśleć o rozwijaniu swoich także umiejętności praktycznych, tak, na oddziałach. Czyli jest odpowiedzialna za edukację pacjenta, jest odpowiedzialna za kontakty z pracownikami socjalnymi, tak? Czyli jest to rozbudowany system, który ma za zadanie jakby pomóc pacjentowi w takim bardzo szerokim spektrum.
1: Jasne. No to może takie, myślę, że luźne pytanie. Jaka powinna być osoba, która chce zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Jakie cechy są ważne przy wykonywaniu tego zawodu?
2: Myślę, że wbrew temu, co większość sądzi, tak nie chodzi o żadne zdolności manualne, bo zdolności manualne tak ma każdy z nas, tylko niektórzy mają trochę je trochę w mniejszym zakresie, niektórzy są trochę sprawniejsi, ale myślę, że takim numerem jeden jest tutaj zdecydowanie otwartość na drugiego człowieka, otwartość na zmiany i na naukę, tak, bo studiowanie pielęgniarstwa i późniejsza praca w tym zawodzie zakłada, że chcemy się zmieniać i że chcemy się zmieniać zarówno dla siebie, jak i dla drugiego człowieka, tak? Bo żeby pomóc drugiemu człowiekowi, musimy trochę, chociaż troszkę tak wczuć się w jego sytuację i znaleźć w sobie tą odrobinę empatii. Więc myślę, że ta otwartość to zdecydowanie numer jeden. Osoby, które potrafią skupić się na jednym zadaniu i wykonać je do końca pomimo presji czasu, pomimo presji środowiska zewnętrznego, również jest istotne, tak? Hierarchizacja zadań, czyli co możemy zrobić w tej chwili, co jest mniej istotne, tak? Czyli takie radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czasami stresowych, ponieważ tak, praca w środowiskach klinicznych, tak, jeśli na tym nam zależy, jest bardzo wymagająca, bo jest to kontakt z człowiekiem, tak, czasami człowiekiem cierpiącym, czasami umierającym. Oczywiście zależy od oddziału, tak, i od pracy, jaką wykonujemy, ale jest to bardzo ważne, tak, i jeśli osoba myśli poważnie o tym zawodzie i czuje, tak, że chce coś takiego robić, to jest to już taka iskra, która może być początkiem wspaniałej pielęgniarki, wspaniałego pielęgniarza w przyszłości, tak, bo wiem to po sobie, jak byłem mały, tak zawsze, także myślałem o tym, że chciałbym pomagać innym, tak naprawdę, i zrobiłem to tylko, poszedłem na pielęgniarstwo głównie dzięki swojej mamie, która dała mi tą iskrę, tak, iskrę, która wskazała mi, że to może być to, tak, co chciałem robić w przyszłości. I rzeczywiście tak jest, i każdego dnia, kiedy zarówno pracuję w szpitalu, jak i nauczam studentów, którzy są dla mnie niesamowitą inspiracją, czuję, że jest to ta właściwa droga, tak, że jestem na dobrej ścieżce i to jest to, co chciałem robić.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, aby zostać pielęgniarzem, warto już w szkole średniej skupić się na przedmiotach takich jak biologia, chemia czy matematyka, by już na studiach mieć trochę łatwiej. Pielęgniarze i pielęgniarki to osoby, które muszą zachowywać zimną krew w stresujących sytuacjach, ale też być osobami empatycznymi i pełnymi optymizmu. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Augustowa mogą się cieszyć nową kładką nad kanałem augustowskim. To przede wszystkim ułatwienie dla pieszych i kierowców jednośladów. O inwestycji mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, dyrektor Biura Wojewody Mateusz Ziemblicki oraz dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
3: Bardzo piękny dzień w Augustowie. Otwarcie inwestycji za ponad 6 milionów złotych, ponad 4 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu. Cieszę się, że rowerzyści, piesi w Augustowie będą mieli ułatwiony przejazd właśnie przez tą kładkę. No, kładka jest, jak widać, bardzo nowoczesna, standardy europejskie. Gratuluję Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich za tak sprawne przeprowadzenie tej inwestycji. Gratuluję również Zarządowi Województwa, że przychylili się i ta inwestycja właśnie powstała, aby mieszkańcy Augustowa, ale również turyści, których mamy tu tak wielu, mogli na co dzień korzystać z tej inwestycji.
4: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem. Tych przykładów jest wiele, one dotyczą różnych dziedzin życia, bo nie tylko tych infrastrukturalnych, ale też i opieki zdrowotnej, też i szeroko rozumianej kultury, tworzenia nowych ośrodków kultury. My jako władze województwa bardzo mocno wspieramy Augustów jako naszą jedną ze stolic turystycznych. Chociażby w tej edycji już kolejny raz wspieraliśmy i festiwal biegowy, który będzie za kilka tygodni, i festiwal jazzowy, festiwal bluesowy, ale także dzięki działalności pana marszałka Bohdana Dyjuka za ponad miesiąc w Augustowie odbędą się Krajowe Dni Turystyki. To wszystko po to, aby ten turysta w województwie podlaskim był jak najdłużej, było jego jak najwięcej. Cieszę się, że też takie małe inwestycje, jak ta dzisiejsza, którą otwieramy, małe, ale niezwykle ważne, powodują, że ten sezon turystyczny jest dłuższy i ten turysta będzie mógł w sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy poruszać się po ścieżkach rowerowych Augustowa.
5: Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja dla samorządu województwa podlaskiego została wykonana. Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 280 000 zł, 4 320 000 to dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerowych. I myślę, że też, no cóż, Augustów jest naszą perełką turystyczną w okresie wiosenno-letnim. Porusza się tutaj wielu, głównie oczywiście mieszkańców Augustowa, ale również turystów. Przy okazji, będąc przy głosie, chcę powiedzieć, że jako samorząd województwa podlaskiego dbamy o równomierny rozwój naszego regionu. Między innymi wcześniej otwieraliśmy wiosną drogę w miejscowości Płaska wraz z infrastrukturą. Kosztowało nas to 19,5 miliona złotych. To my całościowo ponieśliśmy ten koszt jako samorząd województwa. A oprócz tego otrzymaliśmy około 20 milionów złotych z programu Interreg. Jesteśmy teraz w czasie przetargu. Myślę, że umowa z wykonawcą będzie podpisana jeszcze w tym roku. Mam tu na myśli po drugiej stronie Augustowa most dla pieszych i rowerów na rzece Klonownica, ale także remont starego mostu i 700 metrów drogi. Także myślę, że powiat białostocki, przepraszam, augustowski i miasto Augustów rozwija się i niezmiernie mnie to cieszy.
6: Kolejna inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej Augustów-Lipsk. Kilka lat temu otwieraliśmy kładkę nad Kanałem Bystrym, która poprawiła bezpieczeństwo przejazdu trasą Green Velo. Ta poprawia w tym miejscu nad Kanałem Augustowskim. Pamiętam, jak organizując rozpoczęcie sezonu turystycznego na początku maja, przed laty wraz ze Stowarzyszeniem Ergiet Kanał Augustowski, kiedy przejeżdżaliśmy rowerami przez to miejsce, akurat w którym stoimy, kilkudziesięciu rowerzystów, ile wywoływało zagrożeń, bo przejeżdżające samochody, rowerzyści, brak możliwości przejścia przez w ciągu kilku minut zajęcia, jakby przejścia dla pieszych, to wywoływało niepokój. Dlatego ważne, że decyzja o budowie tej kładki nad Kanałem Augustowskim zapadła. Cieszę się, że dzisiaj możemy to w sposób uroczysty finalizować i kładka, która poprawi bezpieczeństwo wzdłuż tej drogi. Ale brakuje jeszcze jednego elementu i stąd moja prośba kierowana do gdzieś, o tu jest pan dyrektor Krzysztof Bachowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby jeszcze jeden element poprawić, już nie poprzez budowę kładki, ale umożliwienie przejazdu, bezpiecznego przejazdu rowerem właśnie spinające i wzdłuż Green Velo przy tej drodze między Sajenkiem a przejazdem za jeziorem Sajno w prawo, tam gdzie ścieżki leśne prowadzą. To jest bardzo niebezpieczny moment na drodze. Mnóstwo rowerzystów, wzniesienie, które uniemożliwia bezpieczną obserwację poruszania się. Przydałoby się tam poszerzenie tej drogi poprzez dodatkowy metr, który wraz z poboczem już istniejącej drogi asfaltowej dałby możliwość bezpiecznego poruszania się na tej drodze. Byłem świadkiem, przejeżdżając rowerem wielokrotnie, jakie zagrożenie przy wyprzedzaniu, mimo podwójnej ciągłej, jednak z naprzeciwka samochody i wyprzedzający zmuszali rowerzystów do zjazdu całkowicie na pobocze do rowu. To jest kolejne zagrożenie i mam nadzieję, że za jakiś czas, panie dyrektorze, spotkamy się i na tamtym odcinku, żeby już ten ciąg Green Velo w naszym tutaj regionie wzdłuż drogi Augustów Lipsk był poprawiony.
7: Szanowni Państwo, jak widzieliście, w ciągu naszego krótkiego spotkania już kilkadziesiąt osób na rowerach i pieszych skorzystało z tej ścieżki, więc myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani do tego, że jest to inwestycja potrzebna, niezbędna i która przyczyni się do tego, że warunki komunikacyjne w mieście Augustowie, w naszej stolicy turystycznej województwa, będą zdecydowanie lepsze. Podpisywaliśmy umowę na remont śluzy w Augustowie, także można powiedzieć, że troszczymy się o tych, co jeżdżą, chodzą i pływają. I oby tak było dalej.
8: Dzień dobry Państwu. Pan Przewodniczący trochę mnie uprzedził. W ciągu dwóch dni dwie inwestycje związane z kanałem augustowskim. Jak widać, rzeczywiście o te atrakcje turystyczne i władze województwa, miasto również bardzo zabiega. Szanowni Państwo, w powiecie augustowskim ścieżek rowerowych jest około 70 km, w Augustowie około 16. Z każdym rokiem ta ilość się zwiększa. Ja cieszę się bardzo, że ten element, który do tej pory niedobrze funkcjonował, po prostu chodnik na moście nad kanałem augustowskim był bardzo wąski, musiały go dzielić zarówno osoby piesze, jak i rowerzyści. Dzisiaj mamy piękną, funkcjonalną kładkę, można powiedzieć, że dwukierunkową, po której będą mogli i piesi, i rowerzyści się świetnie przemieszczać. Cieszę się bardzo, że kolejny element infrastruktury rowerowej w naszym mieście został dzisiaj otwarty.
9: Kolejny dobry dzień dla Augustowa, kolejny dobry dzień dla mieszkańców ziemi augustowskiej, mieszkańców, turystów. Podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji śluzy Augustów. Inwestycja opiewająca na blisko 13 milionów złotych. 4 miliony złotych, podkreślam, pochodzące z środków Ministerstwa Infrastruktury i otwarcie ciągu pieszo-rowerowego. Również inwestycja ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No to pokazuje, szanowni Państwo, że rząd premiera Donalda Tuska, reprezentowany na terenie naszego województwa przez wojewodę podlaskiego, pana doktora Jacka Brzozowskiego, stara się trzymać tą rękę na pulsie, dbać o rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie naszego województwa.
10: Wiemy, że tych punktów, które w jakiś sposób są problematyczne, są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Staramy się na nie reagować, między innymi dzisiaj otwierając jakby tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, oczywiście jakby mamy je na uwadze. Musimy mieć jakby na względzie to, że jesteśmy na terenie, gdzie poruszanie się tylko i wyłącznie w pasie drogowym i ogranicza nam pewien zakres inwestycji. Niemniej jednak na pewno podejmiemy działania i przeanalizujemy tą sytuację pod względem organizacji ruchu, tak żeby wyeliminować te zagrożenie skręcających pojazdów, znaczy wyprzedzających pojazdów, rowerzystów i ewentualnie skręcanie w lewo. Także na pewno nie pójdzie to na półkę, także zgodnie z wnioskiem marszałka postaramy się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mamy 275 metrów jakby drogi rowerowej pieszej, w ciągu której leży most nad kanałem augustowskim w długości ponad 30 metrów, niezależnie oczywiście od mostu, który jest w ciągu drogi. Droga dla rowerów standardowej szerokości 3 metry, oznakowanie poziome, oświetlenie i infrastruktura towarzysza. Wiemy, że z uwagi na ten ruch turystyczny i nie tylko przejazd przez kanał Augustowski, zarówno tutaj, jak i kanał Bystry, który wcześniej został jakby też w ten sposób rozwiązany, na pewno stwarza to zagrożenie, bo rowerzyści wyjeżdżający na jezdnię no niestety powodują te potencjalne punkty kolizji, więc pozostawienie tego i odseparowanie ich od pojazdów na pewno to poprawi. No, ograniczenia 40 wynika jakby z ukształtowania jakby drogi, także nie z uwagi na poprawienie jakby tego bezpieczeństwa, także zachowajmy tę czujność. Na pewno kierowcy będą czuli się spokojniejsi.
1: Chyba każdy z nas ją zna, chyba każdy z nas ją kiedyś przygotowywał i chyba każdy z nas ją chociaż raz w życiu pił. A o co chodzi? O kawę. Kawa to aksamitny, czarny napój, który chyba nieraz niektórych dosłownie stawią na nogi. No właśnie o tej kawie porozmawiamy ze specjalistką Martą Gertner.
11: Kawa ma być przyjemnością i parzymy ją ma być parzona z przyjemnością. A co do błędów? No, tak jak już mówiłam, świeża kawa, świeżo palona, świeżo zmielona przede wszystkim też. To jest ważne, żeby kawa była świeżo zmielona. Używamy do tego takiej metody, jak lubimy. Tak? Ja na przykład lubię kawę z kawiarki, parzoną w kawiarce, czyli wydobywamy wtedy z kawy więcej smaku i aromatu. A czy będzie błędem, jeżeli tą kawę zalejemy metodą przelewową i ją sobie zaparzymy? Nie, po prostu wydobędziemy wtedy z kawy inne nuty smakowe, zapachowe, parząc w ten sposób. Ojczyzną kawy w ogóle jest Afryka. Afryka, Etiopia. Kawa pochodzi z Etiopii i mniej więcej w VI wieku została odkryta. I od tego czasu zaczyna się wędrówka ziarna kawowego po świecie. Trafiła ona na Półwysep Arabski, właśnie do Jemenu, skąd z portu Mokka. Wyjeżdżała na rynki europejskie, tak? Już mniej więcej w XVI wieku. Dopiero później trafiła w XVII-XVIII wieku do Ameryki Południowej, do Indii również. I tam się te drzewka kawowe przyjęły, zaczęła być uprawiana. Także kawę uprawiamy w tej chwili w pasie całym międzyzwrotnikowym. Także są to kraje Ameryki Południowej, Kolumbia, Brazylia, także w Ameryce Środkowej, nie wiem, Kuba. Też jest producentem kawy, to nie każdy wie, że kawę produkuje się, uprawia się na Kubie. W tej chwili są odradzane te plantacje. Bardzo dobra jest kawa z Kostaryki. Tam się uprawia kawę bez środków ochrony roślin. Również kraje afrykańskie uprawiają kawę. No i przejdziemy teraz dalej na wschód, czyli to jest kawa uprawiana w Indii. Nasze kawy smakowe powstają na bazie arabiki brazylijskiej i ona powstaje podczas palenia. Podczas palenia dodawane są ekstrakty smakowe, zapachowe, roślinne, właśnie naturalne. I co powoduje, że kawa nabiera od środka takiego smaku i aromatu. To nie jest taka kawa, powiedzmy, moczona w olejkach smakowych, tylko palona z dodatkami i przez to nabiera smaku i aromatu. Czyli po zmieleniu mamy w dalszym ciągu kawę, dobrej jakości kawę i z takim lekkim posmakiem i aromatem, który nam nie przeszkadza, a uprzyjemnia picie kawy. Są ludzie, którzy lubią ciemno palone kawy, są ludzie, którzy lubią jasno palone kawy, ale też są już klienci, którzy szukają takich wyjątkowych kaw, tak jak Jamajka, na przykład Blue Mountain, czyli taka kawa niszowa, nazywana szampanem wśród kaw. Kawa to jest temat rzeka, tak w ogóle możemy opowiadać bardzo dużo o tej kawie. Możemy powiedzieć o rodzajach kawy, że jest arabika i robusta, tak? Także lepszą tu gatunkowo kawą jest kawa arabika. Ma więcej smaku, aromatu, jest taka szlachetniejsza, subtelniejsza, ale robusta ma też swoich zwolenników z racji tego, że ma więcej kofeiny. Ma około 4% kofeiny, w związku z tym jest bardziej pobudzająca. Jeżeli szukamy kawy, która nas bardziej pobudzi, wybieramy wtedy robustę. Ale jeżeli chcemy wypić tej kawy, powiedzmy kilka filiżanek dziennie, już sięgamy po arabikę, która jest przyjemniejsza w smaku, subtelniejsza. Dobra kawa to jest taka kawa, którą też po wypiciu czujemy ten smak długo, utrzymuje się nam ten smak w ustach, czyli taka pełna w smaku, nie taka obojętna, że wypiliśmy kawę, ale za, nie wiem, 10 sekund, gdybyśmy nie widzieli, że trzymamy ten kubek z kawą, nie wiemy nawet, że ją piliśmy, tak? Także to wtedy świadczy też o tym, że ta kawa była takiej słabej jakości, powiedzmy. Także kawa jest używką, ale używką bardzo przyjemną, bo ona się nam kojarzy ze spotkaniami. Zawsze jak się gdzieś... co mówimy, jak kogoś spotkamy? Umawiamy się na kawę, tak? To taka przysłowiowa kawa. Także picie kawy jest też przyjemnością. Zdrowy człowiek może wypić około 3 czy 5 filiżanek kawy dziennie. Ona nie szkodzi. Są też kawy, które mogą pić ludzie z nadciśnieniem tętniczym. To są kawy bezkofeinowe, czyli kawy pozbawione tej kofeiny. Także też jest alternatywa dla osób, które nie tolerują kofeiny. Jakość kawy tak jest ważna, ale też poznajemy smaki kawy, jakie mogą być kawy. Także nabieramy doświadczenie w momencie, gdy pijemy tą kawę właśnie. Gdy próbujemy arabiki z różnych stron świata, gdy próbujemy sobie kawę z Kostaryki, która ma aromat bardziej orzecha, bardziej korzenna. Kawy afrykańskie są już takie wytrawniejsze, tak? Klienci boją się takiego słowa kawa kwaśna. To nie jest kwaśna kawa. Kawa ma pewną wytrawność. Na przykład kawy afrykańskie są kawami takimi wytrawnymi, gdzie wyczuwamy nuty mandarynki, czy takie bardziej owocowe nuty, a kawy z kolei takie indyjskie, czy właśnie z Jawy, z Sumatry, są to kawy, które mają większą już goryczkę w sobie, takie są o niższej kwasowości. Także to wśród Arabic każdy znajdzie coś dla siebie, co lubi, ale to trzeba próbować. Trzeba próbować różnych kaw, żeby znaleźć dopiero to, co lubimy, bo gdy poznajemy różne smaki, zaczynamy dopiero odkrywać, co może nam smakować. Jak próbujemy kawy, to bardzo często sięgamy po też nasze początki, to sięgamy po kawy smakowe, żeby kawa smakowała czy czymś jeszcze dodatkowo. A w momencie, gdy zaczynamy próbować już różnych kaw i różnych właśnie tradycyjnych kaw, różnych arabik, wtedy nam się ten gust wyrabia. Wtedy wiemy, co może nam smakować. I wtedy bardzo często już odchodzimy od kaw smakowych, a zostajemy wierni kawom tradycyjnym właśnie.
1: W gminie Suwałki świadek zatrzymał kierowcę BMW, który wykonywał niebezpieczne manewry. 67-latek miał ponad 0,4 promila alkoholu, a dodatkowo zakaz sądowy prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia. Grozi mu do 5 lat więzienia. W Suwałkach odbyła się 9. gala ucznia zdolnego. Stypendia, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i sporcie otrzymało ponad 160 uczniów z suwalskich szkół. Łącznie przeznaczono na ten cel blisko 230 tysięcy złotych. W Suwałkach powstanie park linearny między ulicami Rejmonta i Ogrodową. Miasto podpisało umowę wartą ponad 1 200 000 złotych. Prace mają zakończyć się w ciągu 200 dni. Dworzec kolejowy w Augustowie zostanie przebudowany. Wojewoda podlaski podpisał decyzję, która pozwala PKP ogłosić przetarg. Prace mają potrwać od stycznia do października przyszłego roku. 37-letni obywatel Mołdawii zatrzymany za znęcanie się nad żoną i synem. To w Suwałkach. Mężczyzna wszczynał awantury, wyzywał i bił rodzinę. Grozi mu do 5 lat więzienia, a także wydalenie z Polski. Nowoczesny aparat RTG trafił do suwalskiego szpitala. Urządzenie pozwala wykonywać dokładne badania przy mniejszej dawce promieniowania. Szpital podkreśla, że badania są dostępne praktycznie od ręki, bez długiego oczekiwania. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
12: Muzyką się żyje.
13: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
14: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
13: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
12: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
13: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiałow, Podsiadło i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że spodnie odbierzemy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Że to zupełnie jakbym ją widział. Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace, jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: I po reklamie.
6: SK Suwałki. Na czasie.
7: Niemcy mają Oktoberfest, a w Suwałkach mamy festiwal złotego trunku i dobrej zabawy. Z głośników polecą największe taneczne hity, przy których do rana nie zejdziecie z parkietu, a stoły będą się uginały od lokalnych przysmaków. To w piwiarni w sobotę, 17 października. Początek o 20. A to wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Mary z Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć. Za to tekst są głębokie, a wokal niesamowity. To 5 grudnia.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z SK przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplicis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbijałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część z Kalefa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, on sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie, teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
3: Daj znać na sk.pl.
4: Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
22: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
23: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
24: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha, to się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
6: pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu, oprócz wspomnianego singla, doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko Kochaj Mnie Lubicie? tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11:00.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felicien, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie bankomaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej. Czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie? No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy. Potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

Aksel, Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: SK Suwałki. Na czasie.
15: Teatralna propozycja w Suwałkach. W sali Andrzeja Wajdy wystawiony zostanie Ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego w czwartek 8 października o 19:00. A bilety już w sprzedaży. No i kolejna gratka. Targi ślubne, czyli wydarzenie, na którym znajdziecie fotografa, dekoratora, florystę, cukiernika i każdego weselnego specjalistę, jaki przyjdzie Wam do głowy. Hotel Szyszko, niedziela, 4 października. Wpadajcie między 10 a 16.
16: Muzyką się żyje.
17: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
18: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać tekst.
17: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej Eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Puczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Rek się stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Ach, jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepło, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zduńczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zduńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym pisze najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
25: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robi jakiś progres.
24: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram. Hity.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK, moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: SK Suwałki. Na czasie.
7: Macie artystyczne ciągoty, ale nigdy nie było okazji, by dać im upust? To słuchajcie teraz. Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty plastyczne dla dorosłych pod hasłem Magia Akrylu. To świetna zabawa dla początkujących i zaawansowanych. Zajęcia w SOK w sobotę 3 października zaczną się o 12. Obowiązują zapisy. A w Cinema Lumière 100 dni Misja Zeus, kobieca komedia Spa Weekend, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, a dla dzieci Marsupilami.
8: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta, o stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz, powiedz, jak przebiega głosowanie.
9: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
8: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
10: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy. I oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Magnon. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: with the shape of you. Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
1: Zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean, do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: motywacja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadają w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.
5: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
6: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
7: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
8: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
7: No, ale ekipa fajna się zebrała.
5: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
9: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Is my best.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
5: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen Witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: I po reklamie.
19: SK Suwałki. Na czasie.
20: Niemcy mają Oktoberfest, a w Suwałkach mamy festiwal złotego trunku i dobrej zabawy. Z głośników polecą największe taneczne hity, przy których do rana nie zejdziecie z parkietu, a stoły będą się uginały od lokalnych przysmaków. To w piwiarni w sobotę 17 października. Początek o 20. A to wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Mary z Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć, za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. To 5 grudnia.
21: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
22: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
21: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
23: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
21: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
0: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram. Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
22: To będzie ostatnia reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki auto grafów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
19: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miałeś twoją najlepszą formę.
18: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
20: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
21: Jesteśmy mistrzami świata!
20: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 km. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero. Już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
4: To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: końca. Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Semeniuk, Tomasz Forda, blockout! Blockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forda. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: I po reklamie.
20: SK Suwałki. Na czasie.
21: Teatralna propozycja w Suwałkach. W sali Andrzeja Wajdy wystawiony zostanie Ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w reżyserii Jarosława Gajewskiego w czwartek 8 października o 19:00, a bilety już w sprzedaży. No i kolejna gratka. Targi ślubne, czyli wydarzenie, na którym znajdziecie fotografa, dekoratora, florystę, cukiernika i każdego weselnego specjalistę, jaki przyjdzie wam do głowy. Hotel Szyszko, niedziela, 4 października. Wpadajcie między 10 a 16.
22: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. francuską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
1: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
22: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.

0: Eska. Reklama. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie.

0: Polska Suwałki. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.
0: SK Suwałki. Na czasie.
6: Macie artystyczne ciągoty, ale nigdy nie było okazji, by dać im upust? To słuchajcie teraz. Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty plastyczne dla dorosłych pod hasłem Magia Akrylu. To świetna zabawa dla początkujących i zaawansowanych. Zajęcia w SOK w sobotę 3 października zaczną się o 12. Obowiązują zapisy. A w Cinema Limier 100 dni Misja Zeus, kobieca komedia Spa Weekend, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, a dla dzieci Marsupilami.
0: SK Suwałki News.
7: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Paweł Hulajnoga objeżdża całe województwo podlaskie, by pokazać to, czego nie widzimy na co dzień. Opowiedział nam o swojej pasji i miłości do naszego regionu.
8: Dzisiaj w studiu, naszym eskowym studiu, jest ze mną Paweł Hulajnoga, czyli człowiek, który tak na dobrą sprawę chyba już przemierzył całe Podlasie i Suwalszczyznę, prawda?
9: Dzień dobry Państwu. Paweł Hulajnoga, tak do mnie mówią ludzie, których spotykam na swojej drodze i to się w miarę przyjęło, ale tak naprawdę Paweł Kalinowski, wszystkich słuchaczy Radio SK pozdrawiam, jest mi bardzo, bardzo miło.
8: No to super, bardzo się cieszymy, że w ogóle miałeś czas, żeby do nas wpaść, bo jednak, no patrząc na twoje social media i na to, ile osób się w ogóle obserwuje i to, co w ogóle publikujesz i jak często, to chyba jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem, jeżeli chodzi o tą pracę nad swoim profilem, prawda?
9: Proszę Państwa, ja jestem wychowany jeszcze w latach 70. i dla mnie ta liczba obserwujących i liczba lajków, powiem brzydkie słowo, mam tu na to wywalone. Dlatego nie ma aż to dla mnie takiej roli. Tak jest w życiu, że jeżeli czegoś bardzo, bardzo chcemy, to efekt jest odwrotny. Tak jak można to porównać do miłości. Nie zmusimy kogoś, żeby nas zaczął kochać. Dlatego ja tak podchodzę do tej mojej pasji, że robię to bez przymusu. Ludzie dziwią się, jak można tak dużo rzeczy wstawiać i jednocześnie jechać na tej hulajnodze, poznawać nowych ludzi, rozmawiać z nimi, pomagać dla chorych dzieci i to wszystko jedna osoba, która nie ma pomocników, która musi tak jakby liczyć na siebie. Często nie ma też zasięgu, bo też tak jakby fajnie obejrzeć film. Ja często przemierzam kresy, można powiedzieć, że one są najpiękniejsze dla mnie, a tak naprawdę tam nie ma internetu czy zasięgu, albo łapiemy taki, którego nie chcemy i opublikować coś, to wcale nie jest tak łatwo, a to jest taka praca, która wydaje się może z pozoru prosta, bo ktoś tam obejrzy, nie, fajny materiał, bo babcia, ale żeby babcia zaśpiewała, moi drodzy, albo żeby babcia powiedziała wierszyk, to trzeba naprawdę do tej babci zdobyć zaufanie i napić się z nią herbaty, posiedzieć czasami nawet dłużej niż 2 godziny i dopiero wtedy można posłuchać tych pięknych opowieści.
8: Mm-hmm. To bardzo piękne, co mówisz, ale chciałabym, żebyśmy wrócili, że tak powiem, trochę do początku. Jak w ogóle to się zaczęło? Skąd pomysł na to, żeby właśnie publikować tego typu treści w internecie?
9: Ja całe swoje życie byłem jakby związany ze sportem. Jestem trenerem pierwszej klasy z lekkoatletyki, nauczycielem WF-u, też zawodnikiem, biegałem i tak by wszystko oddałem dla sportu, całe moje przestrzeń, wszystkie soboty, ferie, wakacje i tak dalej. A potem już nie mogłem biegać, to żona, pamiętam, na urodziny kupiła mi hulajnogę, która miała pompowane kółka, co prawda były bardzo małe te kółka. Ja na takiej hulajnodze przyjechałem 10 km i mówię, że słuchaj, zabieraj ten szajs, to w ogóle jestem tak zmęczony, tak jakbym o wiele trudniej jest na takiej hulajnodze jechać, niż jakby biec na te 10 km. I pamiętam, kochani, że 50 parę minut mi zajęło te 10 km, to można porównać do takiego truchciku, nie? A byłem cały mokry jak szczur. Ale gdzieś potem zobaczyłem, że są też większe kółka. No nie bardzo spotykane w Polsce. Trzeba było się naszperać gdzieś po czeskich stronach albo gdzieś tam do kraju, na Finlandię na przykład, czy w Niemczech. I są pasjonaci takich kółek, że trzeba się na tej hulajnodze odpychać, ale kółka są duże, tak jak w rowerze. No i tak jakoś tą pierwszą hulajnogę dużą, jak pamiętam, ona przyszła, to już jak raz się odepchnąłem, to wiedziałem, że to jest to. To tak jest czasami, że zrobimy coś i już od razu to czujemy. To po prostu nie trzeba było tego trenować, tylko od razu już wiedziałem, że to jest to. Taka miłość, która pokonała wiele jakby przeciwności losu. Miałem wiele porażek, ale miłość, która trwa.
8: Mhm. No dobrze, a czy trudno, czy łatwo jest znaleźć właśnie tą osobę, tak jak wcześniej powiedziałeś, która zaśpiewa, która coś powie, która coś pokaże, co robi na co dzień?
9: Moi drodzy, ja na tej hulajnodze rozpocząłem w ogóle swoją przygodę od wyścigów. Wszyscy jechali na hulajnogach, na rowerach, a ja jeden na hulajnodze. I to była na przykład Pomorska 500, czy Wschód 1400, gdzie te 1400 oznacza liczbę kilometrów do pokonania. Ja na to miałem wtedy 200 godzin. I pamiętam, po takim wyścigu nie dałem rady już nawet usiąść, bo te mięśnie były tak już zdewastowane, że i tak pomyślałem, że ja z tych 9 dni, gdzie pokonywałem po 180-200 km w ciągu doby, bo ja praktycznie jechałem wolniej niż rowerem, ale bardzo mało spałem, no bo ten sport mi pomagał, wiedziałem, jak trzeba się trochę zregenerować, trochę drzemki, trochę jedzenia i wiedziałem, jak to pokonać. Natomiast zdałem sobie sprawę, że ominąłem wiele rzeczy. Dobra, że pokonałem tą trasę w tak bardzo krótkim czasie, że nawet byłem w połowie stawki z rowerzystami, mógłby to być powód do dumy, ale już wtedy zdałem sobie sprawę, że to nie jest moja droga. Bo wyobraźcie sobie, jedyne zdjęcie, które miałem z tych zawodów, to było przejście graniczne Terespol. Nic więcej nie ma na pamiątkę. I tak uzmysłowiłem sobie, że nie chcę tak. Nie chcę już w swoim życiu nic udowadniać przy kimś, nic nie muszę, ale za to mogę. No i tak pomyślałem, że tu jest moje miejsce, mam dużą rodzinę. Mój tato jest spod stron Narewki, dokładnie miejscowość Mikłaszewo. Ja się urodziłem w Mońkach, moja mama pochodzi z miejscowości Krynica, to gmina Czcianne. Ja się nigdy tego nie wstydziłem. Ja nigdy się nie wstydziłem swoich dziadków, swoich rodziców, swojego wychowania, swojego miejsca zamieszkania, choćby jakby najmniejsza to nie była miejscowość. Bo zdałem sobie sprawę, że ja na to nie miałem wpływu. No po prostu to tak, ja byłem z tego dumny. Ja zawsze jestem, ja się nigdy nie wstydzę, skąd ja pochodzę. Ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy ja na przykład chciałem podejść i porozmawiać z babcią, albo na przykład, babciu, czy ja mogę zrobić zdjęcie? I słyszałem odpowiedź odmowną. I jak teraz to jest, a jak było, to ja jakby wiem najlepiej. Ja trzeba było się tego nauczyć, a to nie jest tak łatwo, że tak jak wy widzicie to na filmach. Bo ja nie mam jakby wyuczonej regułki, że ja do kogoś zachodzę i on mi otwiera tą swoją prywatność, tak? Taką jakąś enklawę. Tak nie ma. To jak ja to robię teraz, to jest wiele, wiele jakby nieudanych spotkań. No bo ktoś odmówił, bo ktoś się nie zgodził, babcia mówi, że źle wygląda, mówi, a panie, tu żadnych zdjęć nie trzeba, ja chcę tylko spokoju, a nie pana zdjęć. I miała rację.
8: Miała rację w sensie, że może doprecyzujmy to, nie? Że miała rację?
9: Miała rację dlatego, że mnie nie znała. Nie wiedziała, kto to jest. Nie wiedziała, w jakim celu to zdjęcie. ośmieszyć kogoś albo pokazać w sposób krytyczny, to jest taka domieszka naszych czasów. My mamy to na co dzień. Ale pokazać babcie czy dziadka, tak jak ja pokazuję jako bohaterów tych zwykłych ludzi, to naprawdę, uwierzcie, mało kto tak robi.
8: No właśnie, mało kto tak robi, dlatego cię tutaj zaprosiłam między innymi, żeby właśnie pokazać ludziom, że nie zawsze to, co widzimy na zewnątrz, to, co nam pokazują nawet media, to jest to, na co naprawdę powinniśmy zwracać uwagę. Właśnie są ci ludzie, którzy na co dzień są takimi zwykłymi, powiedzmy, może to jest brzydko powiedziane, ale takimi zwykłymi, szarymi ludźmi, którzy teoretycznie się niczym nie wyróżniają, a tak naprawdę, że tak powiem, w tej swojej warstwie pod spodem mają coś pięknego. No i właśnie, w jaki sposób w ogóle wynajdujesz tych ludzi, którzy na przykład no, zgadzają się na to, żeby pokazać ci właśnie tą swoją, tą, że tak powiem, nazwijmy to może warstwę podskórną?
9: Teraz tych sposobów jest bardzo wiele, ale to tak nie było na początku. Mam bardzo wiele zaproszeń. Ludzie piszą do mnie: Paweł, moja babcia chciałaby ciebie zaprosić na herbatę. W sobotę będzie smażyła pączki. I takie wiadomo.
8: Pączki to sama bym pojechała.
9: W ogóle co babcia nie zrobi kulinarnego, to musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest jakby numer jeden. No, gdzieś tam i po innych restauracjach czy najlepszych lokalach możecie szukać numeru dwa lub trzy. Natomiast najlepsze co do jedzenia może zrobić, to babcia. I to tak jak ja mam w swoich podróżach. Pamiętam, na takiej kuchni, jeszcze na piecu kaflowym, babcia gotowała zupę. Ja tak podszedłem, ona tam zamieszała przy mnie. I się zapytała, co chcesz trochę? Nie, ja mówię, że no, spróbuję. A tam tych składników było niewiele. Jakieś ziemniaki, jakieś tak... Ta niewiele, naprawdę. No, ale jedna łyżka tej zupy to spowodowała, ja mówię, ale nie, no to zupa grzybowa, to jakby po prostu smak na tym ogniu tej zupy. No to możecie sobie przenieść się do czasów jakiegoś dzieciństwa i sobie wyobrazić wasze to, co najlepsze wspomnienie macie. To taki jest smak babci jedzenia.
8: No i ja mam podobnie, że właśnie uwielbiam jedzenie babci, czy nawet mojej mamy, która brała te wszystkie przepisy od babci. No ale właśnie, to może jeżeli chodzi o te twoje podróże, bo w sumie jak dużo województwa podlaskiego zwiedziłeś? Już całe objechałeś, czy jeszcze coś zostało?
9: W ogóle, jak już mówimy o podróżach, to proszę Państwa, województwo podlaskie przejechałem wzdłuż granic. Wtedy syn jechał rowerem, a ja jechałem na hulajnodze. A rok potem pojechaliśmy dookoła Podlasia, bo to, że jest województwo podlaskie, to jest jedna rzecz. To ja jako podział administracyjny, a jako region, jako Podlasie, to jest, i to były dwie zupełnie inne podróże, bo Podlasie to jest część województwa naszego, część województwa lubelskiego i część województwa mazowieckiego. Nie każdy o tym wie, a tak mówi, ale fajnie na tym Podlasiu, ja mówię, ale gdzie, nie? I on tam wymienia miejscowości, które nie należą do Podlasia. Tak, przyjechałem dużo i dużo jeszcze przede mną. To jest podróż, która nigdy się nie skończy. Pamiętam, jak zaczynałem, to żona się spytała, Paweł, jak ci zabraknie tematu, nie? To co wtedy? Ja mówię, i wtedy tak szybko odpowiedziałem, że nie zabraknie. I tak jest. Jak odnajduję ludzi? Na różne sposoby. I nie mam też na to jakby odpowiedzi ustalonej. Droga pantoflowa, czyli poczta pantoflowa, to jest coś, co działa. Wyobraźcie sobie moją teraz podróż. Ferie zimowe na Suwalszczyźnie. To tak naprawdę tych ludzi od jednego do drugiego, tak jak ksiądz po kolędzie, to ten sąsiad już wychodzi i czeka, tak już tamci wiedzieli, że będzie ktoś jechał, nie? I tak samochody się zatrzymywały, pamiętam, w gminie Puńsk to nie jeden, a kilka pod rząd. Jak zrobiłem tam kawał dobrej roboty, można powiedzieć, ale nie dla siebie. Ja nie robię tego dla siebie. Ja jestem bogatym człowiekiem i to wcale nie chodzi o wartości, jakby przeliczając na pieniądze. Tylko jestem bogaty, bo spotykam na swojej drodze pięknych ludzi. I dla mnie wygląd tego drugiego człowieka nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie tak samo ma znaczenie, czy to będzie babcia, czy to będzie dziadek, czy wójt, czy burmistrz, czy dyrektor w szkole, czy jakiś dyrektor, czy pan pod sklepem, czy ekspedientka, jakoś tak wszystkich jedną miarą, bez żadnego tam, jeżeli też słyszę w małych miejscowościach różne opinie, a tam Paweł, ja ci nie pomogę, jak chcesz, to musisz już sam sobie radzić. Ja zawsze do każdego jakby mam białą kartkę, nie oceniam ludzi. To, że ktoś mówi coś, to mnie to nie dotyczy, jakby tak można porównać, jakby bezpartyjnie, nie, tak samo tutaj, nie? Raczej nie jestem też ideałem, jakby ktoś tak, można to tak porównać, że od miłości do nienawiści, bo wyobraźcie sobie, że próśb, żeby pomóc, otrzymuje codziennie kilkadziesiąt i to jest taka liczba od 30 do nawet do 100. No nie dałem rady czytać nawet tych wiadomości. I ja siłą rzeczy nie jestem w stanie pomóc każdemu i komuś, komu odmówię, to nagle się staje wrogiem. I potem, no bo wiadomo, że nie pomogłem dla tego dziecka, czy dla tej osoby, czy różne nieszczęścia spadają na ludzi. Ale nie pomogłem nie dlatego, że po prostu nie chciałem, tylko że albo było już daleko, że to już poza nasz region, gdzieś do Gliwic, czy gdzieś, no nie wiem, do Gdańska, to dla mnie za trudno, żeby jechać i no nie jestem w stanie pomóc każdemu, ale nie jestem też obojętny. Jeżeli ktoś potrzebuje tej pomocy, to ja się nie zastanawiam, czy to warto pomagać, czy nie warto, tylko po prostu to robię.
8: No ja przez jakiś czas właśnie obserwowałam twoje działania w internecie, no i właśnie to zwróciło moją uwagę, że nie tylko pokazujesz te piękno naszego województwa, tych pięknych ludzi, którzy robią piękne rzeczy, wykonują piękną pracę, ale właśnie też pomagasz. Zwracasz uwagę na te osoby, które mimo, że czasami nawet głośno nie mówią, że potrzebują tej pomocy, jednak jej potrzebują i że warto im pomóc. I właśnie też o to chciałam zapytać, czy masz jakąś taką osobę w tych osobach, które były właśnie potrzebujące, która tak mocno zapadła ci w pamięci, że będziesz ją pamiętał przez resztę swojego życia, bądź większość tego życia?
9: Ja każdego, komu pomagam, to jakby niosę ze sobą. To nie jest tak, że zapominam. Nie trzeba daleko sięgać, wystarczy do wczoraj, no. Bo byłem w Brańsku, moi drodzy, i chłopak 27 lat i zachorował na nowotwór, który nie można leczyć, bo już guz jest większy niż ten narząd. Jest połączony naczyniami krwionośnymi. Doktor powiedział, że takiego dużego guza już nie może zoperować. Nie można też podać żadnych leków i chemii, dlatego że wątroba jakby jest wykluczona i to będzie jakby gwóźdź do trumny. I wyobraźcie sobie, siedzi obok mama, która szlocha i po prostu płacze, i chłopak, który jest tak pełen takiego wzruszającego głosu i takie duże oczy i po prostu taki głos, że on do mnie powiedział, że Paweł, że ja mam 27 lat, a na cmentarze są pełne osób, które miały mniej lat niż ja. I w ogóle nie płakał, jak to mówił. I jak słuchałem tego, to po prostu no, cierpiałem z nimi, no. I tak jakbym mam wybrać jedną, to bym nie wybrał jednej osoby, ale ten bagaż, czasami sam się zastanawiam, jak mam tyle, taki worek na plecach, że daję radę jeszcze to brać, bo co innego udostępnić zdjęcie czy zrzutkę, a co innego po prostu być i to słuchać, i bo ja pomagam też w taki sposób, że ja tam jestem. Nie udostępniam zrzutek, tylko ja tam jestem i to jest o wiele trudniejsze, niż się komuś zdaje.
8: No właśnie chciałam o to zapytać, czy nie masz też takich momentów, w których mówisz, nie, już nie dam rady, dość, że bardzo chciałbyś pomóc, ale po prostu twoja psychika mówi stop?
9: No to tak nie mam. Ja mówię dość, jeżeli po prostu wykracza poza nasze granice, czyli trzeba jechać na przykład gdzieś tam do Olkusza czy do Tarnobrzegu z szacunkiem do mieszkańców tamtych miejscowości, ale no ja nie jestem w stanie aż tak jechać i mówię, że nie pomogę wtedy, kiedy ktoś się nie zgadza, na przykład, bo ma dziecko chore czy coś, jakiś tam, często z autyzmem się do mnie zwracają rodzice. Ja mówię, że to bardzo chętnie mogę pomóc, tylko musicie być otwarci, żeby się tym podzielić, żeby ktoś, kto obejrzy to z dalekich miejscowości, to jakby waszą sytuację poczuł i zrozumiał. Jeżeli rodzic nie akceptuje tego, też rozumiem, to ja nie mogę pomóc, jakby udostępniając, bo ja wtedy nie wiem, jak jest naprawdę. Z dwa razy zdarzyło mi się pomóc tak na odległość i było to bardzo trudne, to nawet nazbierałem wtedy, proszę Państwa, tam parę tysięcy złotych i ta osoba powiedziała, że to mało, nie? Oczekiwała, nie wiem, ja zdałem sobie sprawę, że na odległość więcej nie pomogę. Ja się tego nauczyłem, to jest moja droga. Każdy z tym pomaganiem, to też, moi drodzy, jest tak, że nikt z nas nie umie od razu pomagać bezinteresownie. Ja się tego jakby nauczyłem, jak wnosiłem tu hulajnogę na rysy w Tatrach. To jak ruszałem ten diadem Gór Polski, czyli taką rozszerzoną wersję korony Gór Polski, bo korona Gór Polski to 28 szczytów, a ten diadem to był 80, to jak pamiętam, Leszek Piekło, ojciec, dyrektor, można powiedzieć, Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki, to do mnie powiedział: Paweł, ale ty, jak ty chcesz komuś pomóc, to musisz to zrobić bezinteresownie. To ja te słowa może nie, że jednym uchem wpuściłem, a drugim wypuściłem, tylko gdzieś tam pomyślałem, a co on tam będzie mi mówił tam, ja przecież to wnoszę, wpycham na te najwyższe szczyty, ciągnę taki ciężar i jeszcze mam mi mówić, jak mam pomagać, nie? No tak, i dopóki dałem radę wpychać, było wszystko dobrze, ale jak już dotarłem do Tatr i już zaczęły się schody i sam nie dałem rady, po prostu zaczęło mi... Każdy krok, bo ta hulajnoga była w plecaku i koła też wystawały, każdy krok to po prostu coraz bardziej mnie zginało w dół, nie? I zacząłem jakby, robiłem przerwy, ale tak coraz bardziej jakby opadałem z sił, nie dałem rady, no po prostu oglądałem się, czy nikt nie widzi moich takich słabości. No i tak, proszę Państwa, tam tu już były kamienie, to co coraz bardziej stromo, zaczęły płynąć łzy, bo no po prostu kryzys, ale tak sobie myślę, no dobra, ale jeszcze przecież jest głowa, nie dam rady, nie? Ale tak coraz większe łzy, wyjąłem Snickersa z tego plecaka, pamiętam już, i ugryzłem i zagryzałem łzami, nie? I tak doszedłem do takiego momentu, że no kurde, no nie, no pokona mnie to, nie, będę musiał się zawrócić, po prostu nie mam pomocy, sam tego nie wniosę. I wtedy poczułem, jak ta dziewczynka, dla której to robiłem, bo to była lawendowa księżniczka Olga z Białegostoku, która chorowała na glejaka, tak poczułem, jak ona ma na co dzień, a ja miałem wtedy tak raz, jakby, znaczy nie raz, tylko że w tamtym momencie, tak jak ona, i zrozumiałem, że nie ma co narzekać, że po prostu ona tak ma, a ty tylko tak raz poczułeś, nie? I ty dalej jesteś zdrowy, masz dwie ręce i tak odbiłem się od dna, no bo to wtedy to już było, już nie szło iść, no to już był taki kryzys, bo w tych, proszę Państwa, w Tatrach to może komuś tam, a co tam wejść na rysy, no dobrze, rozumiem, ale też tam była Świnica, Krzesanica, Starorobociański, tam były cztery szczyty, gdzie trzeba było to wnieść, skręcić, tak, takie było moje założenie oczywiście. I wtedy tego się nauczyłem. Pamiętam, że jak skończyłem podróż, to wiele tysięcy złotych. Ja wtedy w ogóle nie miałem internetu, tylko nazbierałem do puszki. Każdego zaczepiałem, kogo na szlaku spotykałem i mówię, a to dobra, byś pomógł dla dziewczynki, i te pocztówki rozdawałem, oni patrzyli, co to za dziewczynka, i na 10 osób 9 wrzucało do tej puszki, to dobry był wynik, tak sobie pomyślałem, o to nieźle, tak rozmawiać z nieznajomym na szlaku, nie? A takie bardziej popularne góry jak Tarnica, to 5 tysięcy, 6 tysięcy w ciągu jednego wejścia na szczyt, to. A w Tatrach to w ogóle można było powiedzieć, że jak ktoś zobaczył, co ja robię, że wnoszę, to no to dużo pieniędzy. Ludzie się dzielili tym, co mieli, bo powiedzieli, że stać mnie na piwo w schronisku, to i dla dziewczynki pomogę, nie? Tak jakby nie żałował tych 20 zł, które by na piwo przeznaczył. No i tak, proszę Państwa, i wtedy, no, wtedy wiele tysięcy się nazbierało i mama mówi tej dziewczynki: Paweł, to dla ciebie, jakby tak oddała mi, znaczy chciała, nie? Te parę tych złotych, które jakby nadwyżki, można powiedzieć. Ja mówię, że słuchaj, złotówka od ciebie, to już się nie liczy bezinteresowność. I nic nie przyjąłem. I mój Dawid, jak jechaliśmy potem do koło województwa w następnym roku, to on: tato, albo ja nie mam butów, bo ja nie mam na przykład tam jakiejś kurtki, czy bluzy, czy koszulki, a ty wszystko oddajesz, nie? No tak, proszę Państwa, bo syn się nie nauczył tego jeszcze. Bo żeby umieć bezinteresownie pomagać, to nie może być nas na zdjęciu, na przykład pomagamy komuś, ale jesteśmy sami na zdjęciu, że zrobiliśmy dobry uczynek. Nie możemy robić i oczekiwać, że ktoś powie dziękuję, albo na przykład jakiegoś wyróżnienia, albo na przykład jakiegoś tam poklasku, albo dobrego słowa, no nie. Bezinteresowność to jest najwyższa forma pomagania, która jest szlachetna, ale też bardzo trudna. Żadna fundacja czy żadne stowarzyszenie nie działa bezinteresownie.
8: No dobrze, opowiedziałeś trochę o swojej właśnie tej bezinteresownej pomocy, a ja chciałabym trochę wrócić do tego twojego jeżdżenia po województwie i zapytać, czy masz w głowie jakąś osobę, którą spotkałeś na swojej drodze, czy jakiegoś rękodzielniczkę, czy osobę, która wykonuje jakiś ciekawy zawód, po prostu jakąś osobę, którą spotkałeś na swojej drodze, którą

W małych miasteczkach gdzieś ktoś zachwala Supraś, Tykocin, jakie to są piękne miasteczka turystyczne, jak tam można po prostu pozwiedzać, odpocząć, a dla mnie to i tak za duże. Dla mnie jakby na wiosce, tak jakby do rdzennego takiego, powiedzmy, powrót do takich czasów, to ja tam się odnajduję i takich osób pięknych to ja mam mnóstwo. Jakbym tutaj zaczął wymieniać, to tego bym nawet się nie podjął, bo bym się bał, że kogoś pominę. Ale takich kilka przykładów z ostatniej wyprawy po Suwalszczyźnie to mogę wam powiedzieć. No na przykład pani Renata, która wyplata ze słomy, ale ona wyplata ze słomy, wyobraźcie państwo, nie tylko kapeluszy, ona wyplotła ze słomy hulajnogę. Zrobiła hulajnogę ze słomy. Pan, który robi drewniane zabawki, jest po 80 już na przykład, ale drewniane zabawki to jest coś pięknego. Na przykład ten samolot, który ma kółeczka i to taką rączkę do trzymania dla dzieci, pociąg zrobić taki drewniany, to takie zabawki to ja nigdzie nie widziałem na żadnych jarmarkach czy nawet chińszczyzny takiej, bo te zabawki tak on tam robi, że używa specjalnych farb za testem i w ogóle, nie, że one się nadają dla małych dzieci, no to coś jest takiego. Tych rzeźbiarzy wszystkich przez 2 tygodnie nigdy nie miałem takiej samej potrawy, czyli te wszystkie mistrzynie kulinarne, to też trzeba docenić. Przez 2 tygodnie za każdym razem jadłem coś innego. Od soczewiaków po różne bliny, po jakieś tam w ogóle herbaty, to ja mało kiedy zwykłej piłem, bo to jakieś tam badyle, można powiedzieć, a to nie żadne badyle, tylko takie miałem rzeźbiarzy różnych. Ja to, wiecie, że ja najbardziej taka zwykła babcia. Ja wiem, że na przykład ona coś potrafi zrobić. Ja tak mówię, czy mogłaby pani pokazać, jak na drutach się robi, nie? I ona wtedy, no, w pewien sposób chce zademonstrować swoje umiejętności i otwiera tam jakąś tam szufladkę czy coś, żeby te druty wyjąć. Ja nagle widzę, że to całe jest morze różnych rzeczy, że to są serwetki, obrusy, jakieś bombki, aniołki i nie tylko na przykład na szydełku czy na drutach, nie tylko swetry, kamizelki, a nagle okazuje się, że pająki robiła, że piękne wieńce dożynkowe. Ja byłem w niektórych domach jak w muzeach. Ma tyle zrobionych rękodzieła, że firanki z papieru wycinają i one to mają takie pamiątki. Nie tylko ręczniki po mamie trzymane gdzieś w kuchrach czy w szafie, tylko rękodzieło, które same tworzą te babcie. I to jest ewenement, można powiedzieć. No, tego jest bardzo, bardzo dużo. Jak tak czasami się zastanowię nad tym wszystkim, to po prostu coś wspaniałego. No, te babcie potrafią zrobić. Nawet nie mówię o kołowrotkach, czy o warsztatach tkackich, czyli o krosnach, ale no na przykład no, wrzeciono mi pokazywała, jak to się robi, nie? To ciężko pisać, jakby w to wszystko zmieścić. Ja takich jakby gdzieś, gdzie ja nie jestem, to mam takich pięknych ludzi. Oczywiście każdy z nas ma swoją historię. I dlatego każdy dla mnie jest kimś wyjątkowym i bardzo pięknym człowiekiem. No i ja jestem dumny, że ja jestem tutaj wychowany, tutaj jakby jestem dumny z rodziców swoich, że tak mnie wychowali. No, że tak może ja nie miałem, ale że tak teraz mam. Że po prostu, no, mój tato był przecież prawosławny, a moja mama katoliczka. I ja jakoś tak, jak byłem mały, to nie doceniałem, że w cerkwi jest tak, a nie inaczej. Że nie doceniałem tych świąt podwójnych, nie doceniałem tych zwyczajów czy tradycji. No ale jak teraz ta babcia opowiada, jak święcili pola, jak przepiórki na tych polach na przykład potrafiła wiązać, no to ja teraz zmieniłem jakby swoje jakby patrzenie na świat i że ja zdobywam ich taką, powiedzmy, prywatną enklawę, to czasami też, no przecież trzeba z drugim człowiekiem zdobyć jego zaufanie. I tak naprawdę ten pierwszy moment jest najważniejszy, ta pierwsza chwila. No jak napije się herbaty i potem zaczynają opowiadać, no to możecie być
tylko częścią tego, co ja tam wrzucam, nie?

0: Ja też nie montuję tych filmów i nie edytuję. Tylko tak jak jest, nie? Z błędami. Jak ktoś nawet się przejęzyczy, czy coś powie nie tak, to zaleta.
1: Ja właśnie zauważam, że twoje filmy są takie autentyczne, bez żadnych właśnie edycji i to jest takie piękne, bo to jest po prostu autentyczne i to tak samo właśnie chciałam się trochę odnieść do tego, co powiedziałeś, że właśnie ludzie mówią, a po co ty tam jedziesz, tam nic nie ma. No i właśnie ja miałam podobne myślenie, gdy zadzwoniła do mnie babcia i mówi, a wiesz, a ten Paweł Hulajnoga to u nas we wsi był, a ja mówię, kurczę, no ale co tam jest takiego wielkiego, gdzie ja się zawsze śmieję, że moja rodzina mi stawia się za końcem świata, bo wszyscy w sumie tak mówią, którzy tam przyjeżdżają. A obejrzałam twoje filmy i się okazało, że pani, którą znam całe życie, szydełkuje. Kolejna robi na drutach. Jeszcze inna dalej robi masło, tak, w maselnicy. I to jest piękne, bo człowiek nie docenia tego, co jest, że tego nie po sąsiedzku, tylko szuka czegoś dalej. Dalej. W miastach, czy nawet w innych miejscowościach, ale po prostu nie u siebie. I to jest piękne, że pokazujesz tym ludziom, nawet właśnie tym mieszkańcom, czy osobom, które pochodzą z tych miejscowości, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, że tam się nic nie dzieje, że tam są nudni, zwykli ludzie, tylko że to są osoby, które mają pasję, radość z życia i nie zatrzymują się na tym etapie pod tytułem, a ja już tyle w życiu zrobiłem i mi już więcej nic nie jest potrzebne do szczęścia, tylko one mają tą pasję i szukają tego szczęścia, tej chwili wytchnienia, radości i takiego błogiego spokoju. I to jest piękne, co robisz i myślę, że chyba nawet nasi słuchacze się z tym zgodzą, że takie rzeczy naprawdę warto doceniać. Bo nie każdy to robi, a to jest naprawdę nam, ludziom biegnącym w życiu, chyba bardzo potrzebne. Co?
0: To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę po prostu jechać do każdej miejscowości, że mam otwarte drzwi, że mam przychylność i życzliwość tych mieszkańców. To naprawdę mogę być w pewien sposób dumny.
1: Mm-hmm. To moje takie ostatnie już pytanie, bo mamy naprawdę długą, ciekawą rozmowę. Jakie są twoje plany na najbliższy czas? Gdzie się wybierasz? Gdzie się pojawisz?
0: No, teraz mam tak planów dużo, że każdy dzień to jest jakby nowa przygoda, ale się staram kierować się sercem. Jakbym tam nie planuję w swoich kalendarzach, na szczęście jeszcze mam takie coś, że nie zapisuję tych wszystkich. To jest też ciekawe, nie? Że na przykład poniedziałek, wtorek, czy ja tak nie robię. Najwyżej zapomnę, nie? Ale jakoś tak pilnuję sobie to w głowie. Ja, bo mi się też, proszę Państwa, wszystko podoba. Ja nie jadę do ludzi z jednym tematem. Że na przykład opowiadali mi świadkowie tej II wojny światowej i ten temat na przykład poruszam jeden. Nie pytam się ludzi tylko i wyłącznie o muzykę. Nie pytam się na przykład tylko i wyłącznie o jakieś tam zwyczaje. Bo każdy to inny temat i po prostu jest to bardzo wszechstronne. Czasami okazuje się, że ostatnio na harmonii mi zagrał, nie? Na takiej malutkiej takiej, nie? Nie na harmonii podobnej do akordeonu, tylko takiej małej, ustnej, nie? I tak było fajne, no. Młodzież też w szkołach rozmawia, przynajmniej tam na Suwalszczyźnie, a czy widzieliście Pawła, albo dla nich chcą zdjęcia czasami. Młodzi ludzie, tak, i to w różnym wieku, od 8 przykładowo do 13 lat, i co dla nich tak jakby jestem kimś jestem takim, jakby czują, że to swój chłopak i to taki jakby, że to pozytywne, no. Nie dla żadnych lajków. Ja nigdy się, kochani, nie szczyciłem, że na przykład jeden film obejrzało ileś tam ludzi. Nigdy. Dla mnie ta liczba to nie ma znaczenia, czy będzie jedna osoba, to będę bardzo dumny, bo dla jednej osoby mogłem po to pokazać. Jestem też dumny, dzisiaj z rana rozmawiamy, a już i teraz jest godzina, proszę Państwa, 14. Z rana założyłem zrzutkę, tak sobie myślę, oj, pewnie nie będzie szło, nie? A tam już jest praktycznie zielony pasek, nie? Także to jest coś pięknego.
1: No to super, to ja ci bardzo dziękuję i życzę, żebyś robił jeszcze więcej pięknych rzeczy, chociaż już to, co robisz, jest po prostu, wychodzi poza moją skalę, którą myślałam, że mam, a tej skali jednak nie ma. i po prostu życzę Ci tego, żebyś robił to dalej. I żebyś tak, tak samo jak teraz kochał to, co robisz.
2: Odszkodowanie to forma rekompensaty za poniesioną szkodę, na przykład w wyniku wypadku, błędu medycznego czy zniszczenia mienia. Może być wypłacane przez ubezpieczyciela, sprawcę szkody lub na mocy wyroku sądu. Celem odszkodowania jest przywrócenie poszkodowanemu sytuacji sprzed zdarzenia, przynajmniej w zakresie finansowym. Aby je otrzymać, często trzeba udowodnić winę sprawcy oraz wysokość poniesionej szkody. W niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika lub firmy specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń. Co zrobić w takiej sytuacji? Moja redakcyjna koleżanka Julia Łata porozmawiała o tym z adwokat Elizą Korsak.
3: To może na początek, jakie są najczęstsze przypadki, w których klienci ubiegają się o odszkodowanie?
4: Ojejku, odszkodowania to temat rzeka tak naprawdę, o którym mogłabym nieustająco opowiadać, bo mieści się to w mojej głównej specjalizacji. Natomiast przede wszystkim odszkodowania możemy podzielić na takie dwie dziedziny. Dotyczą one szkód na mieniu, czyli na przykład uszkodzony samochód w czasie wypadku, wynajem samochodu zastępczego, bo nasz przecież uległ zniszczeniu, uszkodzenie na przykład roweru w czasie wypadku, odzieży czy innych rzeczy, albo na przykład upadek telefonu i jego całkowite zniszczenie, niemożność z niego korzystania, o ile jest oczywiście ubezpieczony. I druga tak naprawdę dziedzina są to szkody na osobie, które wówczas nazywają się roszczeniem o zadośćuczynienie. To jest taka po prostu zmieniona nazwa, jeżeli chodzi o odszkodowanie, bo dotyczy ona przede wszystkim naprawienia szkody za nasze cierpienia fizyczne i psychiczne, czyli coś, czego my nie możemy tak naprawdę w żaden sposób policzyć, bo nie ma żadnego cennika, który by nam mówił, ile będzie warte nasze zdrowie fizyczne czy psychiczne. I dlatego tutaj jest inna nazwa. Jest bardzo zależne od na przykład pory roku, bo wiadomo, że zimą na pewno jest bardzo dużo wypadków i szkód na osobie, kiedy potrafimy się gdzieś poślizgnąć i mamy wtedy szkody na osobie w postaci na przykład złamania. Inną konsekwencją na przykład pogody, jaka jest zimą, są wypadki samochodowe i odszkodowania za zniszczony samochód, albo też szkody na osobie kierowcy czy osobie pasażera, którzy w wyniku takiej kolizji drogowej doznali dosyć poważnych obrażeń. I tu znowu dochodzimy do tego pierwszego pytania i podziału, w jaki sposób my będziemy określać te nasze roszczenia. Czy będą to szkody na mieniu, czy szkody na osobie. Ale też innym takim zagadnieniem, z którym bardzo często się spotykam, to też wady rzeczy kupionych. Bardzo często spotykamy się z wadami na przykład pojazdów albo nieruchomości. Wówczas klienci przychodzą, mówią, że czują się oszukani i czy przysługuje im odszkodowanie. No w zależności od stanu faktycznego jak najbardziej bardzo często takie sprawy prowadzę.
3: Spróbujmy teraz takim w miarę prostym językiem wytłumaczyć słuchaczom, jak wygląda standardowa procedura dochodzenia odszkodowania.
4: No i pytanie, którego? Jeżeli mówimy... No właśnie, ustalmy. Może prościej, tak mi się wydaje, że będzie poruszenie kwestii związanej ze szkodami na mieniu. Jako taki przykład najbardziej popularny zostawimy sobie tutaj właśnie uszkodzony samochód. Mhm. To, drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą, jaka jest, jest zabezpieczenie okoliczności tego zdarzenia. Dlatego, że każda osoba poszkodowana, nieważne jakiej szkody ona dozna, musi zabezpieczyć nam moment, w którym doszło do szkody, czyli tak naprawdę tego wypadku, jakikolwiek by on nie był i czegokolwiek by nie dotyczył. Więc jeżeli mamy zdarzenie drogowe, no to oczywiście punkt numer jeden to jest spisanie oświadczenia ze sprawcą wypadku, o ile nie uciekł, prawda? Inną kwestią jest wezwanie policji i tutaj uczulam wszystkich, aby wzywać policję, jeżeli mamy do czynienia ze sprawcą, który jest obcokrajowcem, dlatego że niejednokrotnie spotykamy spotyka się to później z dużymi trudnościami, kiedy poszkodowany chciał pójść na rękę, bo to nieduża szkoda, w sumie nic się nie stało, spiszemy tylko oświadczenie, a później taka osoba nam mówi, że ona wcale nie brała udziału w takim zdarzeniu i pojawiają się schody, tak? Mhm. W wypadku drogowym, jeżeli mamy możliwość, to zabezpieczenie na przykład monitoringu. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa, aby z takim dowodem nie zwlekać i od razu zwracać się do odpowiednich instytucji, dlatego że ten monitoring bardzo często jest krótko przetrzymywany. Jeżeli mamy główne skrzyżowanie w dużym mieście, to wiadomo, że ten ruch, jaki tam panuje, on nie będzie nagrywany i przetrzymywany z danego dnia przez kilka miesięcy czy przez rok, gdzie niejednokrotnie dopiero po takim czasie właśnie trwania postępowania powstaje potrzeba odszukania takiego dowodu, tak? Mhm. Co później? Jeżeli już zabezpieczyliśmy dowody, no oczywiście dokumentacja zdjęciowa, jeżeli mamy świadków zdarzenia, nie bójmy się też poprosić osób, które widziały to zdarzenie, o to, żeby podały nam swoje dane personalne, podały telefon do siebie. Z drugiej strony też uczulam takie osoby, takich świadków o to, żeby też się nie bać pomóc tym osobom, dlatego że czasami ten bezstronny świadek ma bardzo duże znaczenie w toku postępowania sądowego, czy postępowania karnego, czy postępowania cywilnego. I czasami jak słyszę, że świadkowie mówią, że a my nie chcemy się mieszać, przecież to jest tyle problemu z tym, żeby pójść do sądu. Drodzy Państwo, my też możemy być w takiej sytuacji, my też możemy potrzebować takiej pomocy, a naprawdę może mieć to duże dla kogoś znaczenie w jego życiu i w dochodzeniu do takiej prawdy. I później co mamy dalej? Jeżeli już to wszystko sobie zgromadziliśmy, to oczywiście musimy ustalić też firmę ubezpieczeniową, która ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie, bo mówimy o szkodzie na samochodzie, tak? A więc sprawca powinien nam przekazać numer swojej polisy i wówczas wszystko, opis całego zdarzenia, te wszystkie dowody przesyłamy firmie ubezpieczeniowej, która podejmuje decyzję, nie zawsze nas satysfakcjonującą, prawda?
3: Chciałam jeszcze dopytać o te dowody, dokumenty, czyli tak, oświadczenie od sprawcy, jeżeli nie uciekł, zapis monitoringu, zeznania świadków, czy coś jeszcze nam się przyda w takiej sprawie?
4: Dokumentacja fotograficzna, na przykład całego zdarzenia. Dokumentacja też uszkodzonego mienia. Na przykład jednym z takich ciekawych przypadków w mojej praktyce była sytuacja, kiedy osoba poszkodowana uległa wypadkowi z rana. Nie zdążyła jeszcze zgłosić szkody na pojeździe, a po południu znowu miała taką samą stłuczkę, tak? Aha. Więc fajnie wyglądała ta sytuacja procesowo też, dlatego że trzeba było udowodnić, jakie szkody powstały z rana, przy porannej szkodzie, jakie szkody powstały przy wieczornej, bo mamy dwa zupełnie inne podmioty odpowiedzialne i żaden nie będzie pokrywał ubezpieczyciel szkody za tego drugiego ubezpieczyciela. Także przede wszystkim też właśnie zadbanie o to, żeby zrobić dokumentację fotograficzną, na ile też to możliwe, na ile potrafimy też szczegółowo to opisać, te uszkodzenia, które wystąpiły właśnie na wypadek takiej sytuacji, że za moment znowu nam się może coś przecież przytrafić na drodze.
3: Myślę, że to, co wszystkich interesuje, to ile średnio trwa postępowanie w takich sprawach od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania, bo chyba panuje takie przeświadczenie, że to się ciągnie bardzo długo.
4: O tak.
3: I to jest często zniechęcające. To jest takie, ojejku, trzeba teraz iść, tam iść, załatwić. I jak to wygląda? Czy naprawdę jest tak źle?
4: Iku, nie jest to oceniać tak naprawdę. Ja nie prowadzę do końca takich ogólnych, powiedzmy, statystyk. Natomiast w mojej kancelarii naprawdę 90% spraw od czasu zgłoszenia do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania jest to kilka miesięcy. I z czego to wynika? Bo niekoniecznie jest to winą Zakładu Ubezpieczeń, że nie analizuje tej sprawy, że w ogóle się nią nie zajmuje, tak? Tylko też czasami jest to wina nas, poszkodowanych. w jakiej sytuacji ma to miejsce. Kodeks cywilny mówi o tym, że firma ubezpieczeniowa od daty zgłoszenia ogólnie ma 30 dni na to, żeby zająć się szkodą, wydać decyzję w takiej sprawie. W wypadkach szczególnie trudnych, kiedy wymaga to zgromadzenia dalszego materiału dowodowego, można to przedłużyć łącznie do 90 dni. No i teraz sytuacja zależy od tego, z jaką osobą poszkodowaną mamy do czynienia, bo jeżeli klient leży w szpitalu, połamany, czy ma operację jedną, drugą i jeszcze kilka przed nim na przykład, ale już zgłoszono to firmie ubezpieczeniowej, żeby dokonać wypłaty odszkodowania, to firma najpewniej napisze, że w tej chwili nie da się ustalić okoliczności do końca tego wypadku, nie da się ustalić tej szkody w całości, jaka powstała u osoby poszkodowanej, bo przecież ona jest w trakcie leczenia. I dopiero po zgromadzeniu całej dokumentacji medycznej, czyli po przeprowadzeniu leczenia, tak? Czasami jest to kilka lat. W sytuacjach, którymi ja się zajmuję niejednokrotnie, przy ciężkich przypadkach, nawet kilka lat nam nie wystarczy do tego, żeby jakkolwiek powrócić do stanu zbliżonego przed wypadkiem, tak? To wówczas my nie możemy liczyć na to, że firma ubezpieczeniowa zajmie się w te 30 dni, czy nawet 90.
3: Po prostu są pewne rzeczy nie do przeskoczenia, tak?
4: Tak. A czasami niestety są sytuacje i dopiero niedawno, ja tak naprawdę po 2 latach korespondowania z firmą ubezpieczeniową, pomimo tego, że i tak nie wydała mi decyzji w sprawie, zdecydowałam się z klientką pójść jednak do sądu, bo okres oczekiwania na jakiekolwiek decyzje w sprawie po prostu nie dawał już nam żadnych szans na to, że w ogóle dostaniemy decyzję. Oczywiście w takich sytuacjach możemy się odwołać do instytucji nadzorujących firmy ubezpieczeniowe, natomiast w mojej ocenie to tylko jeszcze bardziej wydłuża postępowanie.
3: Z jakimi najczęstszymi trudnościami spotykają się poszkodowani w walce o odszkodowanie?
4: Najprostszą sytuacją jest to, kiedy poszkodowani dostają decyzję, że nie należy im się odszkodowanie. Albo, że odszkodowanie, czy to za szkody na mieniu, czy to za szkody na osobie, jest tak śmieszne, że poszkodowani przychodzą i mówią, że po co im jest to ubezpieczenie, po co oni to kupują, jeżeli to nie starczy na przysłowiowe waciki, tak? I konsekwencją przede wszystkim tego jest sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe argumentują swoje decyzje, w jaki sposób próbują przekonać osobę poszkodowaną, że jej się nic więcej absolutnie nie należy. Jeżeli firma zdecydowała na przykład wypłacić marne pieniądze stanowiące, nie wiem, 3% całej szkody, to raczej konsekwentnie będzie w dalszych swoich pismach utrzymywała to stanowisko, ewentualnie nieznacznie troszeczkę to podwyższy. Oczywiście w wielu stronicowych wypracowaniach pisząc, że no po prostu świadczenie zostało spełnione, że drogi poszkodowany, ty już nie możesz chcieć więcej.
3: Ale to już nie da się z tym nic wtedy zrobić?
4: Oczywiście, że się da. Tylko chodzi o sferę psychiczną tego poszkodowanego, który przez kilka tych pism, czy nawet kilkanaście, tak jak ostatnio przyszedł do mnie klient z kilkunastoma odpowiedziami firmy ubezpieczeniowej, każda na 3 stronach pisma mówi, no wypłaciliśmy wszystko, co mogliśmy. Szanowny panie, panu więcej nie przysługuje. Oczywiście podana argumentacja, podane przepisy, podane orzeczenia sądowe, które tak naprawdę dotyczą tylko i wyłącznie ogólnych zagadnień. I ten biedny klient mówi, no ale jak ja mogę wygrać z tą wielką firmą ubezpieczeniową? Jak my sobie, pani mecenas, z tym poradzimy? Normalnie. Po prostu oceniamy, jaka jest szkoda. No najlepszym przykładem jest szkoda na mieniu. Jeżeli my mamy uszkodzony samochód, mamy policzoną na przykład wartość jego naprawy w kwocie powiedzmy 10 tysięcy złotych, a dostajemy 2 tysiące. To gdzie tutaj jest problem w tym, żeby dochodzić tych pozostałych 8 tysięcy, tylko w tym, co firma do nas pisze, w tym, jak poszkodowany podejdzie do tego zagadnienia. Czy on na tyle właśnie się wystraszy tego, co firma ubezpieczeniowa do niego pisze, bo akurat szkody na mieniu są łatwe, że tak powiem, do policzenia, bo ocenia dobiegły sądowy. Mhm. Wskazuje, jaka jest faktyczna wartość szkody i trzeba po prostu tylko zdecydować się na to, żeby zrobić ten krok i pójść do sądu po to, co należy się osobie poszkodowanej.
3: A co powiedziałaby Pani osobie, która waha się, czy warto dochodzić swoich praw? Waha się, bo być może właśnie jest zniechęcona tym, że może to się nie udać, że to tak długo trwa. No, po prostu.
4: Absolutnie należy walczyć o swoje prawa. Ja zawsze mówię i bardzo widać to u klientów, którzy przychodzą, czy mieli już do czynienia z firmami ubezpieczeniowymi i czy robili coś sami. Mhm. Bo przychodzą właśnie zniechęceni, przychodzą w sumie to tylko na chwilę zapytać, bo może się coś da, ale na pewno się nic nie da. Więc ja zawsze pytam, to czemu ma służyć nasze spotkanie, skoro drogi kliencie, oceniłeś już tak wnikliwie swoją sytuację? No bo ja tyle lat płacę i zawsze jak miałem szkody, nigdy nie dostałem tyle, ile mi się należało. A ile razy się odwołałeś? No w sumie zawsze mówią, że próbują, ale odpowiedź firmy ubezpieczeniowej jest taka, że to, co dostali, jest wystarczające. Nigdy klienci się nie odważają sami za bardzo pójść do sądu i w swoim podejściu, w swojej psychice postanowić, że firma ubezpieczeniowa nie jest taka duża i taka silna, jak stworzyła i wykreowała w naszym środowisku poczucie tej właśnie wielkości i tego, że z nią się nie wygra. Właśnie, że się wygra, tylko firmy ubezpieczeniowe w dużej mierze bazują właśnie na tym, żeby przestraszyć tego poszkodowanego, że nie warto iść.
3: Tu może też wchodzi w grę po prostu jakaś niewiedza, jeżeli chodzi o te osoby poszkodowane, bo właśnie o to chciałam też Panią zapytać. Jakie ma Pani obserwacje, jeżeli chodzi o świadomość prawną w zakresie właśnie odszkodowań? Może ona jest zbyt mała?
4: Być może. Ja staram się, gdzie tylko mogę w swoim otoczeniu mówić o tych odszkodowaniach. Mhm. Zawsze mówię o tym, że ubezpieczenie, nieważne jakie, czy ono ma dotyczyć ubezpieczenia telefonu, no jedyne co my musimy mieć, to ubezpieczenie tak naprawdę samochodu. Ono jest obowiązkowe, ustawa o tym mówi, bo jak nie ubezpieczymy od odpowiedzialności cywilnej, to przecież mamy kary. Więc tutaj my zobligowani, oczywiście to robimy, natomiast też nie umiemy do końca z tego korzystać. I zawsze swoim klientom i wszystkim, całemu swojemu otoczeniu powtarzam, że nieważne jakie ubezpieczenie, zawsze je trzeba mieć. To, że firma ubezpieczeniowa prawie zawsze nie wypłaci, ile się należy, to wtedy trzeba po prostu pójść do sądu. Tak, nie jest to droga prosta, w sensie długości tego postępowania. No niestety, aktualnie te postępowania się toczą, jest ich coraz więcej na szczęście. Ja obserwuję jednak taką tendencję wzrostową, natomiast to i tak jest niewielki procent podług tych statystyk, jakie mają firmy ubezpieczeniowe, co do osób odwołujących się. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy ja widzę, jak firmy ubezpieczeniowe walczą o każdą złotówkę, składają odwołania. No dlaczego? Dlatego, że im się to nadal opłaca, dlatego, że mają jednego na 100 poszkodowanych, którzy z nimi walczą. Mhm. Także nie można się, drodzy Państwo, bać. To są pieniądze na przykład przy szkodach na mieniu, które Państwu się należą. I czy one trafią do Państwa dzisiaj, czy za tydzień, nieważne. Ale to są Państwa środki, które powinniście odzyskać, a nie zostawić na przykład firmie ubezpieczeniowej.
2: Podlaski ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie i podał podsumowanie pierwszej połowy roku. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
5: W pierwszym półroczu 2026 roku lekarze wystawili ubezpieczonym w całym kraju 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. To o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba dni absencji chorobowej pozostała na podobnym poziomie i wyniosła w Polsce 147 milionów 700 tysięcy dni. Widoczny jest wzrost nieobecności trwających od 11 do 30 dni. Wśród głównych przyczyn niezdolności do pracy nadal dominują schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy. W pierwszym półroczu 2026 roku zarejestrowano 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 147 milionów 700 tysięcy dni absencji chorobowej. Rok wcześniej było to 14,5 miliona zwolnień i 148 milionów 100 tysięcy dni absencji. Oznacza to mniej zwolnień o 2,7% oraz niewielki spadek liczby dni absencji o 0,3%. Tylko w czerwcu lekarze wystawili ponad 2 miliony zwolnień obejmujących 22 miliony 700 tysięcy dni nieobecności. Największą część zwolnień stanowiły te wystawione z powodu choroby danego ubezpieczonego. W pierwszym półroczu 2026 roku osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono 11 milionów 400 tysięcy takich zaświadczeń. Obejmowały one 123 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej. W województwie podlaskim liczba zwolnień wyniosła 278 tysięcy, a dni 3 miliony 20 tysięcy. W porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku liczba zaświadczeń spadła o 2,5%, natomiast liczba dni nieobecności wzrosła o 0,6%. Przeciętna długość pojedynczego zwolnienia w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła 10,81 dnia. Średnia długość nieobecności w pracy przypadająca na jedną osobę korzystającą ze zwolnienia osiągnęła 24,98 dnia. Dla kobiet było to 25,7 dnia, a dla mężczyzn 24,11 dnia. Ponad połowę zwolnień z powodu choroby ubezpieczonego wystawiono kobietom. Ich udział wyniósł 56,3%. Z kolei największy udział w liczbie dni absencji miały osoby w wieku od 30 do 39 lat. Odpowiadały za 25,7% wszystkich dni niezdolności do pracy. Wśród kobiet udział tej grupy wyniósł 29,9%, a wśród mężczyzn tylko 20,2%. Dla męskiej części populacji najwięcej dni nieobecności przypadało na osoby starsze, to znaczy w wieku od 40 do 49 lat. Ich udział wyniósł 25,6%. Najwięcej zwolnień nadal wystawiano na okres od 1 do 5 dni. Stanowiły one 44,5% wszystkich zaświadczeń z powodu choroby ubezpieczonego. Jednocześnie wzrósł udział zwolnień trwających od 11 do 30 dni. W pierwszym półroczu 2026 roku stanowiły one 29,3% wszystkich zaświadczeń. Rok wcześniej było to 27,9%. Wzrósł również udział zwolnień jednodniowych z 7,8% do 8,8%. Najwięcej dni absencji chorobowej powodowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, to 17,5%, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 14,8%, urazy, zatrucia i skutki działania czynników zewnętrznych, to 14%, choroby układu oddechowego, 13,1%, ciąża, poród, połóg, 12,7%. W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku o 1,5 punktu procentowego wzrósł udział absencji związanej z urazami i zatruciami. Więcej jest także tych powiązanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Wyraźnie spadła natomiast liczba dni absencji spowodowana chorobami układu oddechowego. W czerwcu 2026 roku lekarze wystawili 98 900 zwolnień z powodu ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych, 62 700 zwolnień z powodu przeziębienia, 900 zwolnień z powodu grypy, 300 zwolnień związanych z COVID-19. W porównaniu z czerwcem 2025 roku liczba zwolnień związanych z grypą grypą spadła o 32,6%, a związanych z COVID-19 aż o 91,8%. W pierwszym półroczu 2026 roku wystawiono 1 480 000 zwolnień z powodu opieki nad dzieckiem. Obejmowały one 5 milionów 340 dni absencji. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba zaświadczeń zmniejszyła się o 6,2%, a liczba dni absencji o 9,7%. W przypadku opieki nad innym członkiem rodziny sytuacja była odwrotna. Liczba zaświadczeń wzrosła o 12,7% do 283 tysięcy, a liczba dni absencji zwiększyła się o 9% i wyniosła 1 320 tysięcy dni.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
6: SK Suwałki News.
2: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Podlascy lekarze alarmują. NFZ nie zapłacił za nadwykonania dla lekarzy rodzinnych z województwa podlaskiego. O szczegółach mówią przedstawiciele tej grupy zawodowej.
7: Informacje, które otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące rozliczania kosztów badań diagnostycznych, które wykonujemy naszym pacjentom. Z analizy danych, które przekazał nam Narodowy Fundusz Zdrowia, okazało się, że mieszkańcy dwóch województw, Podlasia i Podkarpacia, są w szczególny sposób dyskryminowani i Narodowy Fundusz Zdrowia nie opłacił za 2025 rok kosztów, natomiast za 2026, pierwsze półrocze, to jest w ogóle sytuacja tragiczna. Nazywam się Joanna Zabielska-Cieciuch, jestem prezesem Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. Jest z nami pan dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Jest specjalistą w dziedzinie kardiologii i lekarzem, który współpracuje z lekarzami rodzinnymi w zakresie konsultacji w ramach opieki koordynowanej. Są ze mną również członkowie zarządu naszego związku, dr Joanna Szeląg, która również reprezentuje towarzystwa naukowe w naszym regionie, jest prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Podlaskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Izabela Małyszko i dr Adam Boruch. Powiemy też Państwu kilka słów na temat propozycji, które fundusz przedstawił od zmian wyceny naszych usług poprzez wprowadzanie korekt tak zwanych wskaźników jakości, które prezes NFZ-u wymyślił, które nic nie mają wspólnego w naszej opinii z jakością i po raz pierwszy w historii grozi nam taka sytuacja, że będziemy mieli obcinane finanse, obcinaną stawkę kapitacyjną. Przez lata borykaliśmy się z tym, że fundusz nie chciał nam jej podwyższać, dając dodatkowe zadania, czy nawet nie uwzględniając inflacji. Natomiast teraz jakość w Polsce ma być wprowadzana kijem za pomocą nowych wskaźników, które są nowatorskie w skali światowej. Ale najpierw kilka słów na temat opieki koordynowanej i chciałam prosić pana prezesa Piotra Sielatyckiego, żeby podzielił się swoimi opiniami na temat tej nowej formuły, która jest jednym z podstawowych elementów zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, tak zwanego odwracania piramidy świadczeń.
8: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, żeby ten problem, o którym pani doktor przed chwilą mówiła, dobrze zrozumieć, musimy troszkę z lotu ptaka, szerszym horyzontem spojrzeć na cały system ochrony zdrowia w Polsce. Niedomogi, które widzimy, które dostrzegają pacjenci, to, że kolejki wydłużają się praktycznie wykładniczo w chwili obecnej, wynika między innymi z tego, że system ambulatoryjnej opieki świadczeń jest niewydolny i tak naprawdę mamy w Polsce szpitalocentryczne podejście do leczenia. Czyli niestety w bardzo wielu sytuacjach pacjent na tyle długo choruje, że najszybszą metodą leczenia, najszybszą metodą diagnostyki jest trafienie do szpitala. Nikt z nas tego nie chce, ani ze strony naszej lekarzy, ani ze strony pacjentów. Najlepiej leczyć się wtedy, kiedy choroba jest na wczesnym stadium, można ją leczyć w domu, szybko, sprawnie, nie doprowadzając również do powikłań. Opieka koordynowana to jest dokładnie projekt zszyty na tą miarę, czyli odwrócenie koszyka świadczeń. Dostarczamy nowoczesną diagnostykę i konsultacje do pacjentów, kiedy nie są oni jeszcze bardzo poważnie chorzy. Ja mam zaszczyt, mogę powiedzieć, współpracować tutaj z Państwem, z lekarzami rodzinnymi z Podlasia. Od praktycznie początku istnienia programu opieki koordynowanej. I to, co ważne, żeby chyba wybrzmiało, województwo podlaskie jest jednym z absolutnych pionierów tej metody diagnostyki i leczenia w skali kraju. Dlatego tych pacjentów u nas w programie jest o wiele więcej niż w innych częściach kraju, dlatego o wiele więcej skutecznych diagnoz zostało postawionych, a leczenie jest w trakcie trwania u większej liczby chorych. I za chwileczkę przejdziemy właśnie do tego programu tutaj, do problemu lokalnego, jakim jest problem z realizacją świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale wydaje mi się, że ma on swoje podłoże właśnie w tym, że my jesteśmy forpocztą tego systemu w skali kraju. I z tego powodu, jako kardiolog, który widzi, że naprawdę wielu pacjentów udało się wcześniej zdiagnozować, wcześniej poddać leczeniu i zapobiec groźnym powikłaniom, nie możemy być traktowani z tego powodu jako forpoczta, nie możemy być traktowani w sposób gorszy od innych, tylko dlatego, że pokazaliśmy reszcie kraju, jak tą diagnostykę i leczenie można w sposób skuteczny prowadzić. Dlatego również jako Izba Lekarska w pełni wspieramy tutaj lekarzy rodzinnych w tym, aby domagali się wypłaty tych nadlimitowych środków, które zostały wykonane, które zostały przeznaczone na diagnostykę i leczenie naszych pacjentów mieszkających tutaj na Podlasiu.
7: My rzeczywiście na Podlasiu jesteśmy liderami we wdrażaniu opieki koordynowanej. Te nowe badania diagnostyczne, nowe świadczenia pojawiły się 1 października 2022 roku, czyli 4 lata temu. I tu kolega dr Adam Boru właśnie podpisał pierwszą umowę. Było to możliwe dzięki podjęciu się współpracy z kardiologami. Ale oddaję głos pani dr Janie Szeląg, która kilka słów o tym powie.
9: Myślę, że przede wszystkim rzeczywiście to, co się przewija w tych naszych wypowiedziach, to, że Podlasie było tym miejscem, gdzie myśmy bardzo pracowali nad tym, żeby opieka koordynowana zaistniała. Jesteśmy regionem małych praktyk, które są blisko pacjenta. Mamy bardzo wielu pacjentów w terenach wiejskich. W związku z tym ani żadne wielkie sieciówki, ani wielkomiejskie przychodnie nie załatwią problemu pacjentów, którzy mają często wykluczenie komunikacyjne, którzy często nie mieli dostępu dobrego do badań. W tej chwili badania, które pojawiły się w POZ-cie, czyli szybka diagnostyka schorzeń, z którymi do tej pory pacjent albo nie trafiał nigdzie, bo nie chciał jechać do miasta, albo nie chciał czekać w kolejkach. W tej chwili te schorzenia diagnozujemy i to, co pan doktor powiedział, jeżeli wcześniej założymy holtera EKG, czyli badanie, które może wykryć migotanie przedsionków i wykryjemy je odpowiednio wcześnie, to pacjent nie będzie miał udaru. I jest to z punktu widzenia pacjenta nieoceniony plus, z punktu widzenia płatnika również, ponieważ leczenie udaru jest zdecydowanie droższe również systemowo. Jeżeli mamy pacjenta z objawami, możemy mu wcześniej zdiagnozować niewydolność serca, wdrożyć leczenie i jakość życia tego pacjenta i czas życia będzie dużo dłuższy. To są narzędzia, które żeśmy dostali. Do tej pory pacjent musiał zapisać się do poradni AOS, poczekać ileś miesięcy, tam otrzymać skierowanie na badanie, na echo serca na przykład, poczekać ileś miesięcy, po czym poczekać ileś miesięcy na konsultację. W tej chwili często możemy to ogarnąć w ciągu dosłownie 1-2 tygodni, dzięki współpracy również ze specjalistami. I w tej chwili mamy dokładnie ten element ograniczany. ponieważ jeżeli NFZ nie sfinansował nam świadczeń za 2025 rok, czyli nie sfinansował tych badań, które żeśmy wykonali, które żeśmy opłacili u naszych kolegów czy w poradniach, z którymi mamy umowę, nie finansuje również tych nadmiarowych, czyli nadwykonań w tym roku, to nie możemy powiedzieć ani nam, ani naszym pacjentom, ani naszym kolegom, że powinniśmy robić rzeczywiście tych badań jak najwięcej, aby jak najwięcej pacjentów zdiagnozować, ponieważ nie jesteśmy w stanie kredytować NFZ-u. To są małe praktyki, dla których te pieniądze są olbrzymią dziurą w budżecie. Natomiast przede wszystkim tracą na tym pacjenci. Chyba jednym z najbardziej takich spektakularną propozycją, jaką usłyszeliśmy, jest propozycja rozplanowania na 12 miesięcy i ona formalnie jest bardzo logiczna. Natomiast no, my nie pracujemy ze śrubkami, my pracujemy z pacjentami. Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz. Więc nie może być tak, że mi się skończył budżet i proszę przyjść za 2 tygodnie. Skolejkowanie pacjenta, który ma niewydolność serca, może spowodować, że on się bardzo pogorszy. Skolejkowanie pacjenta z niedokrwistością, któremu żeśmy zlecali ferytynę, witaminę B12, w tej chwili mamy mieć kolejkę. Ja sobie nie wyobrażam takiej pracy. Chcielibyśmy pracować przede wszystkim jako lekarze. Chcielibyśmy mieć tą ofertę dla naszych pacjentów po to, żeby ich zaopiekować, żeby wcześniej rozpoznać choroby, po to, żeby nie było powikłań. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy musieli ich ustawić w kolejkę. Natomiast problemem jest też to, że jak my mamy przekonać te praktyki, które jeszcze nie zdecydowały się na opiekę koordynowaną. One widzą, co się dzieje. Około 60% populacji Podlasia jest objęte opieką koordynowaną. Chcielibyśmy, żeby tych praktyk było więcej, natomiast co my mamy powiedzieć naszym kolegom, którzy na początku dostaną budżet, jakiś mikrobudżet, liczony według logarytmów, których nikt nie zna, poza NFZ-em i starczy to na przykład na 2 pacjentów, albo na 3. No muszą robić nadwykonania, za nadwykonania się nie płaci, nie zrobią nadwykonań, nie zwiększy się im budżetu. Znaleźliśmy się w pewnym sensie w pułapce w ten sposób. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te badania i te budżety nie są dla nas. One są dla naszych pacjentów. One są po to, żeby rzeczywiście na Podlasiu ci pacjenci, którzy są bardzo często wykluczeni zdrowotnie, którzy właśnie ze względu na teren, na którym mieszkają, mają trudny dostęp, żeby ten dostęp im poprawić. Także po to jest ta konferencja i po to jest ta nasza walka, by poprawić im dostęp do leczenia.
7: Teraz proszę koleżankę dr Izę Małyszko, która przedstawi Państwu działania NFZ-u realizowane w ramach projektu unijnego FIRST, gdzie NFZ zachęca pacjentów i wydaje pieniądze na to, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o nowej formie diagnozowania pacjentów w opiece podstawowej.
10: Dokładnie. NFZ realizuje projekt FERS, opieka koordynowana w POZ. To jest projekt o wartości ponad 180 milionów złotych. Te działania promocyjne polegają na organizacji różnych pikników, drukowaniu ulotek, podręczników, zachęcają pacjentów i placówki medyczne do wchodzenia w opiekę koordynowaną. Z drugiej strony NFZ nie reguluje kompletnie zaległości za 2025 rok i za 2026 rok. Nie można wydawać milionów na promocję zdrowia, kiedy nie daje się pieniędzy na realizację konkretnego programu, który jest promowany. Jest to kompletnie nielogiczne. Ja prowadzę małą przychodnię w Czarnej Białostockiej. Pacjenci starsi są największą grupą, którą obejmuję opieką i oni nie są w stanie dojechać do Białegostoku, żeby się konsultować u specjalistów. W związku z tym opieka koordynowana jest dla nich świetnym rozwiązaniem.
7: oddaję jeszcze głos dla doktora Adama Borucha, który powie o nowatorskich pomysłach prezesa NFZ-u dotyczących jakości.
11: Temat wskaźników jakości oczywiście jest na tapecie i my się tym wskaźnikom jakości jako takim nie sprzeciwiamy, ponieważ my uważamy, że jakość trzeba mierzyć, jakość trzeba rozwijać i jakość trzeba promować. Problem w tym, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zamierza metodą kija, tak jak powiedziała pani doktor, zachęcić Polaków do wykonania badań profilaktycznych. Tym kijem mają być wskaźniki redukujące stawkę kapitacyjną w podstawowej opiece zdrowotnej. Ma to polegać na tym, że jeżeli przychodnia nie osiągnie pewnych wskaźników, zostaną jej obcięte środki, które służą do diagnostyki i opieki nad pacjentami. Będzie to polegało na tym, że przychodnia zostanie dalej ze swoimi problemami, zostanie dalej z dużą grupą pacjentów, z różnymi wyzwaniami, a będzie miała mniej środków na opiekę i poszkodowanym nie będzie tutaj NFZ, tylko poszkodowanym będzie właśnie pacjent. I jakiego rodzaju są to wskaźniki? Ja chciałbym powiedzieć Państwu tylko na razie o dwóch. Tych wskaźników jest bardzo dużo, ale te dwa pokazują absurdalność tych regulacji. Pierwszym wskaźnikiem jest program profilaktyki raka jelita grubego, czyli badanie kolonoskopowe. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 13 z 17 powiatów w naszym województwie nie ma dostępu do kolonoskopii w ramach programu badań profilaktycznych. Ja nie rozumiem, dlaczego karać przychodnię, która leży sobie gdzieś w odległym powiecie, której pacjenci, żeby zapisać się na takie badanie, muszą jechać kilkadziesiąt kilometrów i badanie będzie za pół roku. My nie mamy możliwości, żeby zmusić pacjentów do udziału w takim programie. My możemy pacjentów zachęcać, możemy proponować i dokładnie to samo robimy. Natomiast osobą, która stworzyła ten program, jest Narodowy Fundusz Zdrowia i to NFZ nie zapewnił dostępności do tych badań, a nie lekarze rodzinni. Kolejnym badaniem jest cytologia. Wiele z pacjentek, szczególnie w miastach, bada się u ginekologów prywatnie, wykonuje cytologię prywatnie. Te badania nie są raportowane do systemów centralnych, na podstawie których NFZ wylicza wskaźnik dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. My nie możemy prosić naszych pacjentek, że pomimo tego, że zbadały się prywatnie, żeby jednak zbadały się jeszcze dodatkowo na NFZ, ponieważ nam musi wzrosnąć wskaźnik. To jest działanie absurdalne, to jest działanie nielogiczne i my się takim wskaźnikom sprzeciwiamy. Nie może być tak, że z jednej strony, tak jak pani doktor powiedziała, fundusz realizuje wielomilionowy projekt promujący opiekę koordynowaną, z drugiej strony nie płaci nam za wykonane badania ponad niewystarczający limit, a z trzeciej strony dokłada nam jeszcze obniżenie stawki kapitacyjnej w oparciu o wskaźniki, na które my nie mamy totalnie żadnego wpływu. Nie może tak być, my się temu sprzeciwiamy. Odwracanie piramidy świadczeń nie polega na tym, że kruszy się fundamenty tej piramidy.
7: Poprosiliśmy Państwa tutaj dzisiaj, żeby przekazać te informacje. Ten problem nie dotyczy tylko Podlasia. To jest sytuacja, która ma miejsce w całej Polsce. Natomiast my czujemy się ogromnie zbulwersowani poziomem zaległości finansowych, które ma fundusz wobec Podlasian i musimy to przerwać. My nie możemy sobie pozwolić na zadłużanie się takie jak szpitali. Ja rozumiem sytuację, że dyrektorów NFZ-u czy Podlaskiego czy innych mówienie o zaległościach kilku milionów złotych to są wręcz śmieszne kwoty, bo wiemy, jak ogromne długi mają szpitale. Natomiast to my jesteśmy najbliżej pacjenta i my nie mamy innego źródła finansowania i oczekujemy uregulowania zaległości i jasnej deklaracji, czy dalej odwracamy piramidę świadczeń. Ministerstwo Zdrowia dalej promuje zmiany i reformy w ochronie zdrowia, bo nie odbędzie się to bez zmian w POZ-cie. I te pozytywne zmiany, które nastąpiły 4 lata temu, w tej chwili z ogromnym hałasem niestety, ale hamują. Zaległości kilkudziesięciomilionowe wobec POZ-u z pierwszego półrocza, zaraz mamy za kilka dni kończy się kolejny kwartał. Nikt z nami na ten temat nie rozmawia. Prezes NFZ-u swoje propozycje przekazuje nie dla nas, nie dla lekarzy rodzinnych. O stosowaniu metody kija usłyszeli nasi koledzy kardiolodzy. i przekazali nam takie informacje. Myślę, że prezes nie ma odwagi, żeby stanąć przed nami i to powiedzieć. Zresztą od 2 lat chyba nie spotyka się z przedstawicielami świadczeniodawców, nie uczestniczy w tych spotkaniach. Za 2025 rok na Podlasiu fundusz nie zapłacił nam około 1 800 000. Dużo wyższą kwotę ma Podkarpacie, 4 200 000. W innych województwach te zaległości też są, ale one są dużo, dużo mniejsze. To są pieniądze, które my już wydaliśmy, dlatego że program ten jest tak, ta nasza umowa z NFZ-em jest tak skonstruowana, że my wykonujemy badania pacjentom, mamy umowy podpisane z laboratoriami, ze specjalistami dziedzinowymi, kardiologami, diabetologami i my co miesiąc dostajemy faktury za to, co wykonaliśmy i musimy to opłacić. Te wykonane świadczenia z prazwo zdajemy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Po weryfikacji, akceptacji fundusz, wystawiamy rachunki do funduszu i fundusz nam opłaca lub nie opłaca. Więc w tej chwili mamy nieopłacone około 2 milionów za ubiegły rok i już za pierwsze półrocze te zaległości też są w milionowych kwotach. W skali Polski jest to ponad 80 milionów za 2026 rok. Jedyne województwo, które na bieżąco płaci, jest to województwo mazowieckie. Więc dlatego przeciwstawiamy się nierównemu traktowaniu różnych regionów. To nie jest nowe zjawisko, bo wielokrotnie szpitale podlaskie podnosiły larum, że inne województwa są lepiej finansowane. To wynika z algorytmów, z niesprawiedliwych podziałów środków finansowych. My nie mamy na to wpływu, ale nasi pacjenci, Podlasianie, są ofiarami tego, bo my jesteśmy zmuszeni jako pierwsi, o tym mówimy, natomiast oczekujemy deklaracji NFZ-u co do dalszego finansowania tych świadczeń, ponieważ nie mamy możliwości kredytowania NFZ-u w milionowych kwotach. My nie dostajemy żadnych dotacji, nam żaden samorząd nie dopłaca nawet złotówki. Musimy się utrzymać z tego, co wypłaci nam Narodowy Fundusz Zdrowia. I jeśli nam nie płaci, to niestety musimy ograniczyć świadczenia, badania diagnostyczne, bo to tego dotyczy, bo stawka kapitacyjna jest wypłacana, ale są pomysły, w jaki sposób ją również ograniczyć. Takiej sytuacji nie mieliśmy od prawie 30 lat. Nie mieliśmy podwyższanej stawki kapitacyjnej latami, natomiast nigdy nie było propozycji i w ogóle w propozycjach to się nie pojawiało, żeby stawkę kapitacyjną lekarzom opieki podstawowej obniżać. Natomiast w tej chwili to się dzieje. Opieka koordynowana jest limitowana. Jeśli przychodnia decyduje się podpisać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo wiąże się to z podpisaniem umów z pracowniami diagnostycznymi, specjalistami dziedzinowymi, czyli kardiologiem, diabetologiem, pulmonologiem, nefrologiem i musimy też mieć dietetyka. Stąd w tych zakątkach naszego województwa jest problem z wdrożeniem. My mamy różne pomysły, pracujemy nad tym. Na Podlasiu 54% praktyk ma takie umowy podpisane i obejmujemy 60% Podlasian tą formą opieki. 3 lata temu jeszcze, kiedy rozpoczynaliśmy tą pracę, budżet przychodni jest wyliczany według algorytmu, który jest tajny. My nie wiemy, jakie kryteria Narodowy Fundusz bierze pod uwagę, wyliczając kwotę, ale ona wynosi 3, 4, 6 tysięcy złotych. I jeśli przychodnia w ciągu 2-3 miesięcy zorganizuje się, wdroży, nauczy się posługiwać programem do dokumentowania wykonanych świadczeń, nauczy się sprawozdawania, bo to jest ogrom pracy, sprawozdawanie świadczeń, poprawiania błędów, i mieliśmy zielone światło, żeby włączać kolejnych pacjentów, żeby nie trzymać się tych limitów i przez 3 lata fundusz nam to finansował. było trochę niewykonań, trochę nadwykonań i ci, którzy mieli niskie budżety, były pisane umowy, aneksy do umów i były podwyższane. W pierwszych miesiącach funkcjonowania tego systemu moja przychodnia na początku startowała z budżetem 6 tysięcy złotych. Po pół roku mieliśmy 120 tysięcy nadwykonań. Te kwoty były regulowane i w tej chwili budżet mojej przychodni jest zbilansowany. Pilnujemy, i żeby nie przekraczać, i on na nasze potrzeby mojej populacji wystarczy. Natomiast tam, gdzie zachęcamy kolejne przychodnie, które dołączyły, one, te 5-6 tysięcy to jest stanowczo za mały budżet, natomiast nie mieliśmy w ubiegłym roku żadnych sygnałów, że są problemy z finansowaniem i nie będzie to sfinansowane, bo tak jak tu koleżanka przekazywała, fundusz aktywnie uczestniczy w promowaniu opieki koordynowanej. Wszystkim przychodniom zalega około 6-7 milionów za ubiegły rok, natomiast 180 wydaje na promocję, na drukowanie ulotek, urzędnicy jeżdżą po Europie na wizyty studyjne do różnych państw, urzędnicy NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje w innych krajach, i z tych wycieczek wracają z pomysłami stosowania kija, żeby wdrażać profilaktykę w POZ-cie.
2: A teraz coś dla uczniów i przyszłych studentów, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę życiową wybrać. Jednym z takich ciekawszych zawodów, które są przede wszystkim newralgiczne w naszym społeczeństwie, jest

0: i zadali pytanie, tak, czym się zajmują, to każdy miałby, udzieliłby zupełnie różnych odpowiedzi, tak? Bo jeśli chodzi o pielęgniarstwo, możemy po ukończeniu szkoły, tak, możemy wybrać naprawdę szeroki, szeroki zakres oferowanych zawodów, ponieważ praca pielęgniarki, pielęgniarza nie kończy się tylko na szpitalu, tak? Ale chodzi tak też tutaj o nauczanie, o pracę w przychodniach, w poradniach, w miejscach, w których zajmujemy się dokumentacją medyczną, tak? Więc de facto, tak, pielęgniarz, pielęgniarka mogą nawet nie pracować z chorymi jako takimi, tylko zajmować się zupełnie rzeczami pobocznymi, jak dydaktyka, tak? Albo administracja.
1: No to bardzo szerokie spektrum. A no, jak takim pielęgniarzem zostać? No, jesteśmy tak na dobrą sprawę taką pierwszą decyzję w swoim życiu o tym, w jaką stronę chcemy iść, w jaką stronę się kierować, już podejmujemy tak na dobrą sprawę w podstawówce, wybierając sobie liceum czy technikum, profil w szkole. No i właśnie, jaki profil wybrać, jakie przedmioty, na jakich przedmiotach się skupiać, żeby finalnie dotrzeć do momentu, w którym możemy powiedzieć, jestem pielęgniarką, pielęgniarzem.
0: Myślę, że nikogo to nie zaskoczy, ale na pewno takim pierwszym przedmiotem, na którym warto się skupić, jeśli chodzi o wybór liceum czy profilu liceum, czy też klasy, którą chcielibyśmy, do której chcielibyśmy chodzić, jest na pewno biologia, tak, czyli profil biologiczno-chemiczny. I myślę, że to jest taka podstawa, tak? Bo osoby, które przychodzą i widzimy, tak, na pierwszym roku pielęgniarstwa, tuż po skończeniu szkoły, osoby, które były na takich profilach, mają zdecydowanie łatwiejszą drogę przed sobą, tak? Bo pierwszy rok pielęgniarstwa jest to anatomia, fizjologia, tak? Czyli przedmioty stricte biologiczne, biologiczno-chemiczne. Na pewno ułatwi wszystko matematyka, jeśli ktoś jest, ma większe zdolności matematyczne niż inni. Ja na przykład należę do tej drugiej kategorii, więc miałem trochę pod górkę, co nie znaczy, że jest to niemożliwe, tak? Ale tak, jeśli chodzi o wybór przedmiotów, tak, skupić się na biologii, bo to jest absolutna podstawa, chociaż warto pamiętać, że język polski jest również istotny, ponieważ pielęgniarstwo i wszystkie zawody zresztą medyczne opierają się na efektywnej komunikacji, pracy zespołowej, więc komunikacja i rozmowa z drugim człowiekiem, sprawne przekazywanie komunikatów jest również bardzo ważne.
1: Okej, czyli tak w skrócie musimy się skupić na biologii, która jest podstawą. Chemii również tutaj nie zabraknie, matematyka, no i oczywiście język polski, żeby przekazywać zrozumiałe komunikaty dla drugich osób, ale również odczytywać komunikaty od nich. No dobrze, no ale tak, napisaliśmy maturę, poszło nam całkiem spoko, no i chcemy wybrać uczelnię. No i jaką uczelnię wybrać? Znaczy, w jaki sposób w ogóle dobrać uczelnię, jeśli chcemy właśnie iść na to pielęgniarstwo? Na co musimy zwrócić uwagę? Na czym się najlepiej skupić? Może na jakich informacjach, które przekazuje uczelnia, właśnie się skupić? I no, co obrać po prostu za kryterium, tak, wyboru uczelni?
0: Z perspektywy czasu myślę, że najważniejszym kryterium, jeśli ktoś myśli o tym zawodzie, jest wybór takiej uczelni, która prowadzi większość swoich zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z ośrodkiem zdrowia, który jest blisko niej, tak? Im większy ośrodek, tym lepiej, ponieważ jest to równoznaczne z dostępem do dużej ilości oddziałów, tak? Można zobaczyć więcej rzeczy, nauczyć się i doskonalić szerszy zakres umiejętności, które poznajemy na uczelni, tak? Ale które dopiero w warunkach klinicznych możemy doskonalić, więc bliskość tego ośrodka klinicznego, czy jest to szpital wojewódzki w przypadku Suwałk, czy UMK w Białymstoku, tak, na pewno decydują o tym, czy ktoś, którą uczelnię powinniśmy wybrać. W przypadku Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach bliskość szpitala wojewódzkiego jest zdecydowanie na plus, ponieważ ośrodek ten, mówię tutaj o szpitalu, ma szeroki zakres bardzo kliniczny, tak? Bo są to nie tylko podstawowe bloki tak jak chirurgia, interna, pediatria, ale jest to także bliskość szpitala psychiatrycznego, który również pełni istotną funkcję i rolę w nauczaniu na Państwowej Uczelni Zawodowej.

0: Jeżeli już wybierzemy uczelnię, tak, no pójdziemy na te studia, no to czego możemy się spodziewać? Tak, jakie zajęcia mogą nas czekać? Czego będziemy się uczyć? No bo jednak studia to już jest coś tak naprawdę w ogóle innego niż nauka w liceum czy w podstawówce. W ogóle w inny sposób są prowadzone zajęcia. No i w ogóle inne jest podejście, tak, do osoby, która tak na dobrą sprawę tak zaczyna studiować, studiuje, uczy się. Więc no, co nas czeka?
1: Studiowałem już kilka kierunków i mogę zdecydowanie powiedzieć, że pielęgniarstwo i studiowanie pielęgniarstwa jest niesamowitą przygodą, ponieważ są to studia, na których student ma poczucie, że nie traci czasu, tak? Gdzie każdy dzień wypełniony jest zajęciami, które naprawdę dają nam taki wgląd w to, co możemy robić, ale także dają poczucie, że naprawdę się czegoś uczymy, tak? Warto także pamiętać, że trzyletnie studia pierwszego stopnia pielęgniarskie to ponad 2000 godzin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, tak? Więc jest to ogrom czasu, który spędzamy nie tylko na oddziałach, tak? Czyli w szpitalu, ale także zajmujemy się symulacjami medycznymi na naprawdę zaawansowanym sprzęcie medycznym, na trenażerach, warunkach symulowanych, więc każdy dzień jest wypełniony momentami, w których faktycznie czegoś się uczymy, które czasami stawiają nas przed trudnymi momentami, tak, bo musimy przełamywać swoje własne bariery, nie tylko komunikacyjne, tak, ale także osobiste, więc są to studia niesamowite, gdzie taka typowo nauka akademicka łączy się z praktyką i przeplata, tak? Bo czasami jest tak, że po zajęciach akademickich jedziemy do szpitala, po szpitalu wracamy na uczelnię, tak? Więc są to dni wypełnione po brzegi, co jest bardzo zaskakujące i co bardzo zbliża także osoby tutaj studiujące ze sobą, tak? Bo kiedy zaczynamy studia na pierwszym roku, jesteśmy w grupie, no, około 10-osobowy, która tak naprawdę do samego końca studiów przebywa razem, tak? I ta grupa bardzo się zżywa i sam wiem po sobie, że te kontakty zostają po latach, na długie, długie lata.
0: Czyli oprócz samego zdobywania wiedzy możemy też zdobyć przyjaciela. Więc to bardzo fajne, że mimo, że tak na dobrą sprawę, tak jak mówisz, jest nawał tej nauki tak na dobrą sprawę, no bo tego jest dużo, 2000 godzin to mało nie jest, ale jednak jest ten moment, w którym możemy znaleźć tą sobie bliską osobę, która no, razem z nami tak na dobrą sprawę studiuje, uczy się. Co po studiach? No bo dostajemy dyplom, no i co? No i co dalej?
1: Co po studiach? Więc tak, na chwilę obecną, tak, studia pielęgniarskie pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej, zdaniem egzaminu klinicznego, tak, i potem można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Z tym, że tak, ścieżka ta już będzie powoli ulegała zmianie, ponieważ nowy program nauczania zakłada, że obrony pracy licencjackich na studiach pierwszego stopnia już nie będzie, tak, studia będą kończyły się egzaminem strukturyzowanym klinicznym, tak, i dopiero po zdaniu tego egzaminu będzie można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Kiedy już mamy prawo wykonywania zawodu, mamy tak naprawdę wolną rękę, tak? Czyli możemy składać swoje dokumenty do wszelkich ośrodków ochrony zdrowia w Polsce de facto, tak? No, osoby, które studiują w Suwałkach, tutaj na Państwowej Uczelni Zawodowej, zdecydowana większość składa swoje dokumenty do suwalskich ośrodków, tak? Czyli jest to szpital wojewódzki, szpital psychiatryczny, ośrodek rehabilitacyjny, wszystkie przychodnie i poradnie. Więc tak naprawdę droga już po uzyskaniu tego dokumentu, na który czeka się bardzo krótko, tak, bo jest to około miesiąca, czasami nawet szybciej, tak naprawdę świat staje przed nami otworem.
0: Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, o studia, no to są studia pierwszego i drugiego stopnia. No i jeżeli ukończymy studia pierwszego stopnia tylko i wyłącznie, a jeśli pójdziemy na magisterkę, no to czym się różnią nasze kwalifikacje? Czy są jakieś rzeczy, które na przykład możemy robić po magisterce, ale już po licencjacie nie? No po prostu czym to się różni i czy warto właśnie iść na te studia magisterskie?
1: żeby pracować w zawodzie, czyli być pielęgniarzem, studia magisterskie nie są wymagane, tak? Bo jeśli już mamy prawo wykonywania zawodu, to możemy podjąć taki zawód. Studia magisterskie są dla tych osób, które chcą wyjść na ten trochę wyższy szczebel, tak? Wyższy szczebel, bo to są studia, te dwuletnie studia są bardziej nakierowane na dydaktykę, tak? Na komunikację, na zarządzanie, czyli są to funkcje często dla osób, które myślą o karierze naukowej, tak, albo o karierze, która pozwala objąć funkcje kierownicze w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, ale także jest to zgłębianie, czyli wchodzenie na ten wyższy poziom umiejętności zawodowych, tak, bo w starym systemie było tak, że wiele z tych czynności i kwalifikacji pielęgniarek było porozbijanych w różnych kursach, tak? A studia magisterskie dążą do tego, aby to wszystko połączyć w całość, tak? Czyli osoba, która kończy studia magisterskie, co się wciąż zmienia, bo dochodzi tam coraz więcej elementów, tak? Które wchodzą w skład efektów nauczania się i jest tego coraz więcej, ale osoba taka może myśleć o rozwijaniu swoich także umiejętności praktycznych, tak, na oddziałach, czyli jest odpowiedzialna za edukację pacjenta, jest odpowiedzialna za kontakty z pracownikami socjalnymi, tak, czyli jest to rozbudowany system, który ma za zadanie jakby pomóc pacjentowi w takim bardzo szerokim spektrum.
0: Jasne, no to może takie, myślę, że luźne pytanie. Jaka powinna być osoba, która chce zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Jakie cechy są ważne przy wykonywaniu tego zawodu?
1: Myślę, że wbrew temu, co większość sądzi, tak, nie chodzi o żadne zdolności manualne, bo zdolności manualne tak ma każdy z nas, tylko niektórzy mają trochę... Je trochę w mniejszym zakresie, niektórzy są trochę sprawniejsi, ale myślę, że takim numerem jeden jest tutaj zdecydowanie otwartość na drugiego człowieka, otwartość na zmiany i na naukę, tak? Bo studiowanie pielęgniarstwa i późniejsza praca w tym zawodzie zakłada, że chcemy się zmieniać i że chcemy się zmieniać zarówno dla siebie, jak i dla drugiego człowieka, tak? Bo żeby pomóc drugiemu człowiekowi, musimy trochę, chociaż troszkę, tak, wczuć się w jego sytuację i znaleźć w sobie tą odrobinę empatii. Więc myślę, że ta otwartość to zdecydowanie numer jeden. Osoby, które potrafią skupić się na jednym zadaniu i wykonać je do końca, pomimo presji czasu, pomimo presji środowiska zewnętrznego, również jest istotne, tak? Hierarchizacja zadań, czyli co możemy zrobić w tej chwili, co jest mniej istotne, tak? Czyli takie radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czasami stresowych, ponieważ tak, praca w środowiskach klinicznych, tak, jeśli na tym nam zależy, jest bardzo wymagająca, bo jest to kontakt z człowiekiem, tak, czasami człowiekiem cierpiącym, czasami umierającym, oczywiście zależy od oddziału, tak, i od pracy, jaką wykonujemy, ale jest to bardzo ważne, tak, i jeśli osoba myśli poważnie o tym zawodzie i czuje, tak, że chce coś takiego robić, to jest to już taka iskra, która może być początkiem wspaniałej pielęgniarki, wspaniałego pielęgniarza w przyszłości, tak, bo wiem to po sobie, jak byłem mały, tak zawsze także myślałem o tym, że chciałbym pomagać innym, tak naprawdę, i zrobiłem to tylko, poszedłem na pielęgniarstwo głównie dzięki swojej mamie, która dała mi tą iskrę, tak, iskrę, która wskazała mi, że to może być to, tak, co chciałem robić w przyszłości. I rzeczywiście tak jest, i każdego dnia, kiedy zarówno pracuję w szpitalu, jak i nauczam studentów, którzy są dla mnie niesamowitą inspiracją, czuję, że jest to ta właściwa droga, tak, że jestem na dobrej ścieżce i to jest to, co chciałem robić.
0: Jak mogliśmy usłyszeć, aby zostać pielęgniarzem, warto już w szkole średniej skupić się na przedmiotach takich jak biologia, chemia czy matematyka, by już na studiach mieć trochę łatwiej. Pielęgniarze i pielęgniarki to osoby, które muszą zachowywać zimną krew w stresujących sytuacjach, ale też być osobami empatycznymi i pełnymi optymizmu. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Augustowa mogą się cieszyć nową kładką nad kanałem augustowskim. To przede wszystkim ułatwienie dla pieszych i kierowców jednośladów. O inwestycji mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, dyrektor biura wojewody Mateusz Ziemblicki oraz dyrektor podlaskiego zarządu dróg wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
2: Bardzo piękny dzień w Augustowie. Otwarcie inwestycji za ponad 6 milionów złotych, ponad 4 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu. Cieszę się, że rowerzyści, piesi w Augustowie będą mieli ułatwiony przejazd właśnie przez tą kładkę. No, kładka jest, jak widać, bardzo nowoczesna, standardy europejskie. Gratuluję Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich za tak sprawne przeprowadzenie tej inwestycji. Gratuluję również Zarządowi Województwa, że przychylili się i ta inwestycja właśnie powstała, aby mieszkańcy Augustowa, ale również turyści, których mamy tu tak wielu, mogli na co dzień korzystać z tej inwestycji.
3: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem. Tych przykładów jest wiele, one dotyczą różnych dziedzin życia, bo nie tylko tych infrastrukturalnych, ale też i opieki zdrowotnej, też i szeroko rozumianej kultury, tworzenia nowych ośrodków kultury. My jako władze województwa bardzo mocno wspieramy Augustów jako naszą jedną ze stolic turystycznych. Chociażby w tej edycji już kolejny raz wspieraliśmy i festiwal biegowy, który będzie za kilka tygodni, i festiwal jazzowy, festiwal bluesowy, ale także dzięki działalności pana marszałka Bogdana Dyjuka za ponad miesiąc w Augustowie odbędą się Krajowe Dni Turystyki. To wszystko po to, aby ten turysta w województwie podlaskim był jak najdłużej, było jego jak najwięcej. Cieszę się, że też takie małe inwestycje jak ta dzisiejsza, którą otwieramy, małe, ale niezwykle ważne, spowodują, że ten sezon turystyczny jest dłuższy i ten turysta będzie mógł w sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy poruszać się po ścieżkach rowerowych Augustowa.
4: Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja dla samorządu województwa podlaskiego została wykonana. Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 milionów 280 tysięcy złotych, 4 miliony 320 tysięcy do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerowych. I myślę, że też, no cóż, Augustów jest naszą perełką turystyczną w okresie wiosenno-letnim. Porusza się tutaj wielu, głównie oczywiście mieszkańców Augustowa, ale również turystów. Przy okazji, będąc przy głosie, chcę powiedzieć, że jako samorząd województwa podlaskiego dbamy o równomierny rozwój naszego regionu. Między innymi wcześniej otwieraliśmy wiosną drogę w miejscowości Płaska wraz z infrastrukturą. Kosztowało nas to 19,5 miliona złotych. To my całościowo ponieśliśmy ten koszt jako samorząd województwa. A oprócz tego otrzymaliśmy około 20 milionów złotych z programu Interreg. Jesteśmy teraz w czasie przetargu. Myślę, że umowa z wykonawcą będzie podpisana jeszcze w tym roku. Mam tu na myśli po drugiej stronie Augustowa most dla pieszych i rowerów na rzece Klonownica, ale także remont starego mostu i 700 metrów drogi. Także myślę, że powiat białostocki, przepraszam, augustowski i miasto Augustów rozwija się i niezmiernie mnie to cieszy.
5: Kolejna inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej Augustów-Lipsk. Kilka lat temu otwieraliśmy kładkę nad Kanałem Bystrym, która poprawiła bezpieczeństwo przejazdu trasą Greenvelo. Ta poprawia w tym miejscu nad Kanałem Augustowskim. Pamiętam, jak organizując rozpoczęcie sezonu turystycznego na początku maja, przed laty wraz ze Stowarzyszeniem Ergiet Kanał Augustowski, kiedy przejeżdżaliśmy rowerami przez ten, przez to miejsce akurat, w którym stoimy, kilkudziesięciu rowerzystów, ile wywoływało zagrożeń, bo przejeżdżające samochody, rowerzyści, brak możliwości przejścia przez w ciągu kilku minut zajęcia, jakby przejścia dla pieszych, to wywoływało niepokój. Dlatego ważne, że decyzja o budowie tej kładki nad kanałem augustowskim zapadła. Cieszę się, że dzisiaj możemy to w sposób uroczysty finalizować i kładka, która poprawi bezpieczeństwo wzdłuż tej drogi. Ale brakuje jeszcze jednego elementu i stąd moja prośba kierowana do... Gdzieś, o, tu jest pan dyrektor Krzysztof Bachowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby jeszcze jeden element poprawić, już nie poprzez budowę kładki, ale umożliwienie przejazdu, bezpiecznego przejazdu rowerem właśnie spinające i wzdłuż Green Velo przy tej drodze między Sajenkiem a przejazdem za jeziorem Sajno w prawo, tam gdzie ścieżki leśne prowadzą. To jest bardzo niebezpieczny moment na drodze. Mnóstwo rowerzystów, wzniesienie, które uniemożliwia bezpieczną obserwację poruszania się. Przydałoby się tam poszerzenie tej drogi poprzez dodatkowy metr, który wraz z poboczem już istniejącej drogi asfaltowej dałby możliwość bezpiecznego poruszania się na tej drodze. Byłem świadkiem, przejeżdżając rowerem wielokrotnie, jakie zagrożenie przy wyprzedzaniu, mimo podwójnej ciągłej, jednak z naprzeciwka samochody i wyprzedzający zmuszali rowerzystów do zjazdu całkowicie na pobocze do rowu. To jest kolejne zagrożenie i mam nadzieję, że za jakiś czas, panie dyrektorze, spotkamy się i na tamtym odcinku, żeby już ten ciąg Green Velo w naszym tutaj regionie wzdłuż drogi Augustów Lipsk był poprawiony.
6: Szanowni Państwo, jak widzieliście, w ciągu naszego krótkiego spotkania już kilkadziesiąt osób na rowerach i pieszych skorzystało z tej ścieżki, więc myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani do tego, że jest to inwestycja potrzebna, niezbędna i która przyczyni się do tego, że warunki komunikacyjne w mieście Augustowie, w naszej stolicy turystycznej województwa, będą zdecydowanie lepsze. Podpisywaliśmy umowę na remont śluzy w Augustowie, także można powiedzieć, że troszczymy się o tych, co jeżdżą, chodzą i pływają. I oby tak było dalej.
7: Dzień dobry Państwu. Pan Przewodniczący trochę mnie uprzedził. W ciągu dwóch dni dwie inwestycje związane z kanałem augustowskim. Jak widać, rzeczywiście o te atrakcje turystyczne i władze województwa, miasto również bardzo zabiega. Szanowni Państwo, w powiecie augustowskim ścieżek rowerowych jest około 70 km, w Augustowie około 16. Z każdym rokiem ta ilość się zwiększa. Ja cieszę się bardzo, że ten element, który do tej pory no, niedobrze funkcjonował, po prostu chodnik na moście nad kanałem augustowskim był bardzo wąski, musiały go dzielić zarówno osoby piesze, jak i rowerzyści. Dzisiaj mamy piękną, funkcjonalną kładkę, można powiedzieć, że dwukierunkową, po której będą mogli i piesi, i rowerzyści się świetnie przemieszczać. Cieszę się bardzo, że kolejny element infrastruktury rowerowej w naszym mieście został dzisiaj otwarty.
8: Kolejny dobry dzień dla Augustowa, kolejny dobry dzień dla mieszkańców ziemi augustowskiej, mieszkańców, turystów. Podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji śluzy Augustów, inwestycja opiewająca na blisko 13 milionów złotych, 4 miliony złotych, podkreślam, pochodzące z środków Ministerstwa Infrastruktury i otwarcie ciągu pieszo-rowerowego, również inwestycja ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No to pokazuje, Szanowni Państwo, że rząd premiera Donalda Tuska, reprezentowany na terenie naszego województwa przez wojewodę podlaskiego, pana doktora Jacka Brzozowskiego, stara się trzymać tą rękę na pulsie, dbać o rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie naszego województwa.
9: Wiemy, że tych punktów, które w jakiś sposób są problematyczne, są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Staramy się na nie reagować i między innymi dzisiaj otwierając jakby tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, oczywiście jakby mamy je na uwadze. Musimy mieć jakby na względzie to, że jesteśmy na terenie, gdzie poruszanie się tylko i wyłącznie w pasie drogowym i ogranicza nam pewien zakres inwestycji. Niemniej jednak na pewno podejmiemy działania i przeanalizujemy tą sytuację, sytuację pod względem organizacji ruchu, tak żeby wyeliminować te zagrożenie skręcających pojazdów, znaczy wyprzedzających pojazdów rowerzystów i ewentualnie skręcanie w lewo. Także na pewno nie pójdzie to na półkę, także zgodnie z wnioskiem marszałka postaramy się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mamy 275 metrów jakby drogi rowerowej pieszej, w ciągu której leży most nad kanałem augustowskim w długości ponad 30 metrów, niezależnie oczywiście od mostu, który jest w ciągu drogi. Droga dla rowerów standardowej szerokości 3 metry, oznakowanie poziome, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca. Wiemy, że z uwagi na ten ruch turystyczny i nie tylko, przejazd przez kanał augustowski, zarówno tutaj, jak i kanał Bystry, który wcześniej został jakby też w ten sposób rozwiązany, na pewno stwarza to zagrożenie, bo rowerzyści wyjeżdżający na jezdnię no niestety powodują te potencjalne punkty kolizji, więc pozostawienie tego i odseparowanie ich od pojazdów na pewno to poprawi. No, ograniczenie na 40 wynika jakby z ukształtowania jakby drogi, także nie z uwagi na poprawienie jakby tego bezpieczeństwa, także zachowajmy tą czujność. Na pewno kierowcy będą czuli się spokojniejsi.
0: Chyba każdy z nas ją kiedyś przygotowywał i chyba każdy z nas ją chociaż raz w życiu pił. A o co chodzi? O kawę. Kawa to aksamitny, czarny napój, który chyba nieraz niektórych dosłownie stawiał na nogi. No właśnie o tej kawie porozmawiamy ze specjalistką Martą Gertner.
10: Kawa ma być przyjemnością i parzymy ją, ma być parzona z przyjemnością. A co do błędów? No, tak jak już mówiłam, świeża kawa, świeżo palona, świeżo zmielona przede wszystkim też. To jest ważne, żeby kawa była świeżo zmielona. Używamy do tego takiej metody, jak lubimy. Tak? Ja na przykład lubię kawę z kawiarki, parzoną w kawiarce, czyli wydobywamy wtedy z kawy więcej smaku i aromatu. A czy będzie błędem, jeżeli tą kawę zalejemy metodą przelewową, ją sobie zaparzymy? Nie, po prostu wydobędziemy wtedy z kawy inne nuty smakowe, zapachowe, parząc w ten sposób. Ojczyzną kawy w ogóle jest Afryka. Afryka, Etiopia. Kawa pochodzi z Etiopii i mniej więcej w VI wieku została odkryta. I od tego czasu zaczyna się wędrówka ziarna kawowego po świecie. Trafiła ona na Półwysep Arabski, właśnie do Jemenu, skąd z portu Mokka. Wyjeżdżała na rynki europejskie, tak, już mniej więcej w XVI wieku. Dopiero później trafiła w XVII-XVIII wieku do Ameryki Południowej, do Indii również. I tam się te drzewka kawowe przyjęły, zaczęła być uprawiana. Także kawę uprawiamy w tej chwili w pasie całym międzyzwrotnikowym. Także są to kraje Ameryki Południowej, Kolumbia, Brazylia, także w Ameryce Środkowej, nie wiem, Kuba też jest producentem kawy, to nie każdy wie, że kawę uprawia się na Kubie. W tej chwili są odradzane te plantacje. Bardzo dobra jest kawa z Kostaryki. Tam się uprawia kawę bez środków ochrony roślin. Również w kraje afrykańskie uprawiają kawę. No i przejdziemy teraz dalej na wschód, czyli to jest kawa uprawiana w Indii. Nasze kawy smakowe powstają na bazie arabiki brazylijskiej i ona powstaje podczas palenia. Podczas palenia dodawane są ekstrakty smakowe, zapachowe, roślinne, właśnie naturalne, i co powoduje, że kawa nabiera od środka takiego smaku i aromatu. To nie jest taka kawa, powiedzmy, moczona w olejkach smakowych, tylko palona z dodatkami i przez to nabiera smaku i aromatu. Czyli po zmieleniu mamy w dalszym ciągu kawę, tu dobrej jakości kawę i z takim lekkim posmakiem i aromatem, który nam nie przeszkadza, a uprzyjemnia picie kawy. Są ludzie, którzy lubią ciemno palone kawy, są ludzie, którzy lubią jasno palone kawy, ale też są już klienci, którzy szukają takich wyjątkowych kaw, tak jak Jamajka, na przykład Blue Mountain, czyli taka kawa niszowa, nazywana szampanem wśród kaw. Kawa to jest temat rzeka, tak w ogóle możemy opowiadać bardzo dużo o tej kawie. Możemy powiedzieć o rodzajach kawy, że jest arabika i robusta, tak? Także lepszą tu gatunkowo kawą jest kawa arabika. ma więcej smaku, aromatu, jest taka szlachetniejsza, subtelniejsza, ale Robusta ma też swoich zwolenników z racji tego, że ma więcej kofeiny. Ma około 4% kofeiny, w związku z tym jest bardziej pobudzająca. Jeżeli szukamy kawy, która nas bardziej pobudzi, wybieramy wtedy Robustę. Ale jeżeli chcemy wypić tej kawy, powiedzmy kilka filiżanek dziennie, już sięgamy po Arabikę, która jest przyjemniejsza w smaku, subtelniejsza. Dobra kawa to jest taka kawa, którą też po wypiciu czujemy ten smak długo, utrzymuje się nam ten smak w ustach, czyli taka pełna w smaku. Nie taka obojętna, że wypiliśmy kawę, ale za, nie wiem, 10 sekund, gdybyśmy nie widzieli, że trzymamy ten kubek z kawą, nie wiemy nawet, że ją piliśmy, tak? Także to wtedy świadczy też o tym, że ta kawa była takiej słabej jakości, powiedzmy. Także kawa jest używką, ale używką bardzo przyjemną, bo ona się nam kojarzy ze spotkaniami. Zawsze jak się gdzieś... co mówimy, jak kogoś spotkamy? Umawiamy się na kawę, tak? To taka przysłowiowa kawa. Także picie kawy jest też przyjemnością. Zdrowy człowiek może wypić około 3 czy 5 filiżanek kawy dziennie. Ona nie szkodzi. Są też kawy, które mogą pić ludzie z nadciśnieniem. To są kawy bezkofeinowe, czyli kawy pozbawione tej kofeiny. Także też jest alternatywa dla osób, które no, nie tolerują kofeiny. Jakość kawy tak jest ważna, ale też poznajemy smaki kawy, jakie mogą być kawy. Także nabieramy doświadczenia w momencie, gdy pijemy tą kawę właśnie. Gdy próbujemy arabiki z różnych stron świata, gdy próbujemy sobie kawę z Kostaryki, która ma aromat bardziej orzecha, bardziej korzenna. Kawy afrykańskie są już takie wytrawniejsze, tak? No, klienci boją się takiego słowa kawa kwaśna. To nie jest kwaśna kawa. Kawa ma pewną wytrawność. Na przykład kawy afrykańskie są kawami takimi wytrawnymi, gdzie wyczuwamy nuty mandarynki, czy takie bardziej owocowe nuty. A kawy z kolei takie indyjskie, czy właśnie z Jawy, z Sumatry, są to kawy, które mają większą już goryczkę w sobie. Takie są o niższej kwasowości. Także to wśród Arabik każdy znajdzie coś dla siebie, co lubi, ale to trzeba próbować. Trzeba próbować różnych kaw, żeby znaleźć dopiero to, co lubimy, bo gdy poznajemy różne smaki, zaczynamy dopiero odkrywać, co może nam smakować. Jak próbujemy kawy, to bardzo często sięgamy po, też na nasze początki, to sięgamy po kawy smakowe, żeby kawa smakowała czymś jeszcze dodatkowo. A w momencie, gdy zaczynamy próbować już różnych kaw i różnych właśnie tradycyjnych kaw, różnych arabik, wtedy nam się ten gust wyrabia. Gdyby, no, wtedy wiemy, co może nam smakować. I wtedy bardzo często już odchodzimy od kaw smakowych, a zostajemy wierni kawom tym, zostajemy wierni tym kawom tradycyjnym właśnie.
11: W gminie Suwałki świadek zatrzymał kierowcę BMW, który wykonywał niebezpieczne manewry. 67-latek miał ponad 0,4 promila alkoholu, a dodatkowo zakaz sądowy prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia. Grozi mu do 5 lat więzienia. W Suwałkach odbyła się 9. gala ucznia zdolnego. Stypendia, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i sporcie otrzymało ponad 160 uczniów z suwalskich szkół. Łącznie przeznaczono na ten cel blisko 230 tysięcy złotych. W Suwałkach powstanie park linearny między ulicami Rejmonta i Ogrodową. Miasto podpisało umowę wartą ponad 1 200 000 złotych. Prace mają zakończyć się w ciągu 200 dni. Dworzec kolejowy w Augustowie zostanie przebudowany. Wojewoda podlaski podpisał decyzję, która pozwala PKP ogłosić przetarg. Prace mają potrwać od stycznia do października przyszłego roku. 37-letni obywatel Mołdawii zatrzymany za znęcanie się nad żoną i synem. To w Suwałkach. Mężczyzna wszczynał awantury, wyzywał i bił rodzinę. Grozi mu do 5 lat więzienia, a także wydalenie z Polski. Nowoczesny aparat RTG trafił do suwalskiego szpitala. Urządzenie pozwala wykonywać dokładne badania przy mniejszej dawce promieniowania. Szpital podkreśla, że badania są dostępne praktycznie od ręki, bez długiego oczekiwania. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
12: Radio SK. SK Suwałki News.
11: Zaczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Boks to dynamiczny sport walki, w którym dwaj zawodnicy rywalizują używając jedynie pięści i przestrzegając ściśle określonych zasad. Wyróżnia się szybkością, techniką, siłą oraz taktyką, ponieważ każdy cios musi być precyzyjnie wyprowadzony i dobrze zaplanowany. Walki odbywają się w ringu i są podzielone na rundy, co wymaga od bokserów doskonałej kondycji oraz umiejętności strategicznego zarządzania energią. Boks rozwija nie tylko sprawność fizyczną, ale także dyscyplinę, koncentrację i odporność psychiczną. O dyscyplinie rozmawialiśmy z Pawłem Pasiakiem z sekcji bokserskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
13: Chciałabym z Panem dzisiaj porozmawiać o tym, co tutaj w Ośrodku Sportu i Rekreacji robicie, co robi Wasz klub, no ale też trochę o tym, czy warto w ogóle zająć się taką dyscypliną, jaką jest boks. Więc może po kolei, co tutaj robicie, z kim działacie, jaki jest Wasz cel?
14: Sekcja pięściarska Ośrodka Sportu i Rekreacji została powołana już prawie 19 lat temu, także za rok będziemy już mieli 20 lat. Została ona powołana w celu skupienia młodzieży i wypełnienia takiej niszy, gdyż wtedy w Suwałkach tylko prężnie rozwijała się dyscyplina sportu, walki, jako tylko karate było, nie było boksu przez jakiś czas, przez dłuższy czas nie było w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji stworzył tutaj taką sekcję, która miała na celu skupiać dzieci i młodzież z różnych środowisk. Miała najpierw na celu zajęcie tym dzieciom czasu, jakby skierowanie ich uwagi, skierowanie ich jakby zainteresowań w kierunku sportu walki, niekoniecznie pod kątem takim, żeby musiały startować w zawodach sportowych czy rywalizować. Oczywiście taki był też jakby drugorzędny cel, żeby te dzieciaki rywalizowały w tym sporcie i się rozwijały. Tutaj pracujemy typowo tylko w boksie olimpijskim. Nie zajmujemy się żadnymi innymi tutaj takimi pobocznymi dyscyplinami, nie mieszamy tego sportu, typowo sport olimpijski, który jest oparty na zasadach, na przepisach. Jesteśmy sekcją licencjonowaną w Polskim Związku Bokserskim, wszyscy instruktorzy i trenerzy, czyli ja jako trener główny jesteśmy licencjonowanymi trenerami, jakby wszystkie dzieci są pod opieką lekarzy sportowych, także działamy profesjonalnie. Ale tak jak powiedziałem, nie wszystkie dzieci, które uczęszczają na nasze zajęcia i uczęszczały przez te wiele lat, nie wszystkie były zawodnikami, nie wszystkie chciały być zawodnikami, a niektórzy nawet kilka lat spędzali tutaj w sekcji, nie startując w żadnych zawodach, ale integrując się, uczestnicząc w zajęciach i brały udział jako organizatorzy, wolontariusze w różnych sportowych tutaj wydarzeniach, które Ośrodek Sportu i Rekreacji przez wiele lat organizował, jak i miasto Suwałki, czyli te dzieci czynnie brały udział w zajęciach sportowych i też jakby pomagały organizacyjnie tutaj w działaniach sekcji. Starsi zawodnicy opiekowali się młodszymi, gdzieś tam służyli dla nich jako sparring partnerzy, także tutaj tak organizacyjnie to myślę, że ten klub bardzo prężnie przez te lata działał i sobie radził. Z tych grup możemy powiedzieć, że udało nam się stworzyć taką jedną wielką rodzinę, gdzie skupiamy dzieci z różnych środowisk, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin, można powiedzieć, nawet patologicznych dzieci po bardzo takich traumatycznych nawet przejściach, niejednokrotnie pokaleczonych przez życie. No, wiadomo, że to nie z ich powodu, nie z ich wyboru, ale tutaj w naszej sekcji takie dzieciaki znajdują miejsce. I nie przez przypadek, ponieważ boks jest taką dyscypliną, gdzie te dzieci mogą jakby swoją agresję wyładować, nauczyć się pewnej dyscypliny, nauczyć się pewnej regularności, poznać rówieśników, chłopców, dziewczęta w różnym wieku o podobnych problemach, z którymi się mierzą nie tylko w szkole, ale i w domu. Też mamy wiele dzieciaków, które mierzą się z problemami egzystencjonalnymi, a w dzisiejszych czasach dla mnie to jest niepojęte, żeby dzieciaki musiały mierzyć się z problemami dorosłych, a niestety niejednokrotnie tak jest. Tutaj jako klub wspieramy te dzieciaki, motywujemy, budujemy w nich taką pewność siebie, budujemy w nich, uczymy ich takiej regularności, ciężkiej pracy, która potem przekłada się na wyniki ich w ich życiu dorosłym, gdzie trafiają pierwszy raz do pracy zawodowej, trafiają na wyższe uczelnie. Dzieci, które zostały niejednokrotnie skreślone przez system szkolnictwa, nawet gdzie w szkole jakby, jak to się mówi tak kolokwialnie, na czterech łapach przechodziły z klasy do klasy, niektórzy klasy powtarzali. Dzisiaj możemy się pochwalić tym, że kończą bardzo poważne uczelnie, pracują na bardzo wysokich stanowiskach w marynarce wojennej, w policji, w straży granicznej, w wojsku, także mamy wielu wychowanków, którzy z tego klubu gdzieś swoją drogę ukierunkowali tak, że po prostu, żeby nie powielać tych błędów, które gdzieś tam ich rodzice niestety popełnili w młodym wieku, i oni jakby te dzieciaki odziedziczyły to potem w swoich młodych latach, także te dzieci próbują w wieku już później dorosłym swoje życie tak ukierunkować, tak zbudować, żeby stworzyć warunki dla swoich dzieci inne troszeczkę niż one same miały.
13: To tak na dobrą sprawę czynicie bardzo wiele dobra przede wszystkim, że tutaj nie tylko chodzi o samą dyscyplinę jako dyscyplinę, ale też to, żeby chyba właśnie tak jak pan powiedział, ukierunkować te dzieci w tą dobrą stronę, pomóc im, że tak powiem, wstać z kolan trochę, no bo jeśli już kończą jakieś właśnie poważne uczelnie, czy właśnie zajmują się poważnymi zawodami, nie oszukujmy się, nie każdy do nich trafi, nie każdy z nas jest w stanie tam dotrzeć, nawet mając te, że tak powiem, dobre podłoże, tak, pod kątem czy wychowania, czy sytuacji rodzinnej, więc tak na dobrą sprawę, jeżeli dobrze pana rozumiem, to ten boks przede wszystkim ma bawić, prawda? I dawać te takie poczucie wspólnoty, ale też właśnie tego pchania się w tą dobrą stronę rozwoju, jakby to jest ta piękna strona tego sportu, prawda?
14: Niejednokrotnie dzieciaki są przerażone, stając przed drzwiami klubu bokserskiego. Wielu dzieciaków nie przekracza tych drzwi, ponieważ mają wyobrażenie takie, że wejdą tam, będą musiały zaraz zakładać rękawice, kolokwialnie tak mówiąc, bić się po głowie. U nas każde dziecko znajdzie swoje miejsce w klubie, niekoniecznie dzieci sprawne, nawet przyjmujemy dzieciaki niesprawne, z lekkim nawet, mieliśmy dzieciaki z lekkim spektrum autyzmu. Mieliśmy dzieci bardzo trudne, które otarły się o zakłady poprawcze, o domy dziecka, o placówki opiekuńczo-wychowawcze, i te dzieci dziś z nich chyba najbardziej jestem dumny, ponieważ mamy chłopaków, którzy są oficerami lotnictwa, są w jednostkach specjalnych, są w jednostkach no takich odpowiadających bardzo mocno za bezpieczeństwo naszego kraju. Te dzieci, które gdzieś tam zostały przez system skreślone, a tutaj w tym klubie przez wiele lat nauczyły się takiego samozaparcia, takiej dyscypliny, że po prostu poszły jeszcze wyżej niż ktokolwiek mógłby marzyć. Co jeszcze, tu tworzymy dla nich takie poczucie, że one nie muszą brać udziału w zawodach, my nie wrzucamy nikogo do ringu, nie każemy nikomu podejmować jakby rękawic, nie każemy nikomu walczyć, dzieciaki same podejmują decyzję o wejściu do ringu, o zaczęciu rywalizacji sportowej. My mamy wyniki sportowe, których nie musimy się wstydzić, jesteśmy bardzo często, od wielu lat zajmujemy drugie miejsce jako klub pięściarski w naszym województwie. W naszym mieście jesteśmy cały czas na podium, gdzieś tam w pierwszej piątce klubów, które punktują najwyżej w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sportu, gdzie mamy ponad 100, kilkadziesiąt pewnie klubów w Suwałkach. Także medali mamy też wiele, co roku mamy medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w kategoriach kobiet, mężczyzn, mamy medalistów Mistrzostw Polski od najmłodszych do najstarszych kategorii wiekowych, także grupa zawodnicza ma swoją pracę, grupa rekreacyjna swoją, a grupa taka, gdzie dzieci są jeszcze nieukształtowane, nieukierunkowane, gdzie szukają swojego, jakby swojego miejsca w tym klubie. Wszyscy znajdują swoje miejsce, wszyscy bardzo dobrze się uzupełniają i tutaj nie ma jakiejś takiej rywalizacji czy presji, że to dziecko musi już za rok boksować, czy za dwa lata wychodzić do ringu. Czasami mówię, dziecko podejmuje decyzję po 4 latach, 5 treningu dopiero, że podejmie rękawice, podejmie rywalizację w tym sporcie. No wiadomo, ten sport nie jest sportem łatwym, nie jest sportem lekkim, to jest bardzo ciężka dyscyplina sportu, wymaga bardzo dobrej sprawności fizycznej, gdzie w dzisiejszych czasach niestety u dzieci no, borykamy się z tymi dysfunkcjami takimi psychorozwojowymi, że tak z mojego doświadczenia pracy z dziećmi, z młodzieżą się mogę ocenić, że dzieciaki są cofnięte w rozwoju tak praktycznie o 4 lata, także my zaczynamy jakby pracę u podstaw. Dzieci, które do nas trafiają no niejednokrotnie, zaczynamy z nimi tak kolokwialnie mówiąc lekcje WF-u, a nie mówimy tutaj o jakiejś rywalizacji sportowej, gdzie te dzieciaki nie są w stanie nawet jednej jednostki treningowej przetrwać, gdzie te jednostki są tak dobierane pod wiek taki, który no one powinny sobie dawać radę bez żadnego problemu, a niejednokrotnie dla nich to jest wejście na Mount Everest, a po kilku latach już mamy jakby wyniki takie, że te dzieciaki są zdrowe i sprawne. Dla mnie najważniejszym celem, żeby dzieciaki, które do nas trafiają i zaczną karierę, czy zaczną małą przygodę z boksem, bardzo krótką, te dzieci mają być zdrowe. One mają być zdrowe i prawidłowo się rozwijać. Sport jest jakby tutaj drugorzędny. Tu trafiają też chłopcy i dziewczęta, którzy mają już w głowie jakby cel taki i podjętą decyzję, że one chcą typowo wejść do boksu i wchodzić i rywalizować w tym sporcie. Przychodzą już ukierunkowane i od pierwszego wejścia przez drzwi, dzień dobry, ja chcę boksować. On nie mówi, że on chce spróbować, zobaczyć jak wygląda trening. Tak jak większość dzieciaków czy rodzice, tylko przyprowadza rodzic dziecko, czy niejednokrotnie dziecko przychodzi samo. Mówi, że on chce boksować, chce iść na zawody, to jest jego marzenie. I z tymi dzieciakami łatwiej się pracuje, ponieważ to dziecko już jest zdecydowane i zdeterminowane i tutaj żadna ciężka praca, żadne jakieś tam tysiące powtórzeń jego nie nudzą, nie męczą, bo jak wiemy ta dyscyplina, technika, nauka techniki boksu to jest tysiące powtórzeń niejednokrotnie tych samych sekwencji, jest to nudne, dzieci dzisiaj się nudzą, chcą bardzo szybko osiągnąć wynik, bardzo szybko osiągnąć cel. My nie prowadzimy jakby, jak ktoś mówi, przedszkola, nie prowadzimy świetlicy i tutaj no niestety dzieci, które trafiają nawet do nas na zajęcia takie nieukierunkowane, nieukształtowane, no niestety one też muszą swoje zadania dostać, które muszą wykonać, no bo ponieważ my nikogo na ławkę nie sadzamy i u nas treningu się nie ogląda, tylko aktywnie każdy bierze udział na tyle, ile daje radę, na tyle, ile jemu pozwala jego sprawność i zdrowie, to dziecko bierze udział w tych zajęciach.
13: Bardzo dużo informacji właśnie teraz pan powiedział i w sumie nie wiem od czego zacząć pytać, ale może idźmy po kolei. Na początku pan właśnie wspomniał o tej trudnej młodzieży i chciałam tak zapytać, może nie powinno paść takie pytanie, ale myślę, że naszych słuchaczy by to zaciekawiło, czy jak pracuje pan z trudną młodzieżą, ale też z tą, nie wiem jak teraz określić tą drugą część, no ale mam nadzieję, że wie pan o co mi chodzi, bo chciałam zapytać o takie porównanie, czy na przykład z tą trudną młodzieżą faktycznie się trudniej pracuje, czy raczej to jest tak, że oni po prostu są po jakichś przejściach i tak na dobrą sprawę jeszcze łatwiej przyswajają to, co się do nich mówi?
14: To jest różnie. Może dla mnie jako trenera boksu jest to tyle łatwiej, że to dziecko wchodzi i wie, do kogo przyszło. Trudniej na pewno jest nauczycielom w szkole, trudniej na pewno jest wychowawcą, trudniej na pewno jest rodzicom, ponieważ tu dziecko trafia i ono jakby musi się podporządkować. Dla mnie, ja rozróżniam dzieciaki trudne w kilku aspektach. To nie jest tylko wina tego, że pochodzą z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, czy są jakby od urodzenia gdzieś tam z jakimiś dysfunkcjami takimi. Dzieci nadpobudliwe, czy dzieci nawet agresywne. Są dzieci też, które no niestety jakieś dokonują tam autodestrukcji, czy tam autoagresji. Dla mnie pracuje się z nimi wszystkimi jakby tak samo. To zależy, też potrzebna jest ogromna wiedza i ogromne doświadczenie pracy z takimi dziećmi. No niestety to wymaga ciągłego rozwoju, ciągłej nauki, współpracy z psychiatrami, z psychologami, uczestnictwa w szkoleniach. To nie jest tak, że ktoś, kto się zna na sporcie, wie jak te dzieci wychować. Tutaj w tym sporcie, no niestety my tutaj dzieci zbroimy w pewną broń. I te dzieciaki potrafią się obronić. Nie zapominajmy, że boks jest sportem walki, w którym jest też bezpośrednie ryzyko utraty życia lub zdrowia. Także tutaj trzeba te dzieci tak mądrze pokierować, żeby one tego sportu nie używały później w nieodpowiednim kierunku, tylko żeby ten sport używały do rywalizacji czysto sportowej według zasad fair play i według przepisów, nie, żeby nie używały tego na ulicy czy wobec kolegów w szkole. Ja bardzo lubię pracować z trudną młodzieżą. Dla mnie to jest wyzwanie i łatwiej nawet pracuje się z takimi dziećmi niż z dziećmi z pełnych rodzin, gdzie w domu jest tata, mama, są pieniążki, dziecko jest jakby stawiane, jego marzenia, jego cele są stawiane na pierwszym miejscu. To dziecko, mogę dzisiaj powiedzieć to bardzo odpowiedzialnie za swoje słowa, że te dzieci w dzisiejszych czasach to jest tak już taki, tak już mogę to obserwować od 3-4 lat, niczego nie szanują. Mają wszystko gotowe, wszystko od rodziców na talerzu, mama przywiezie na trening, mama zabierze. A te dzieciaki, które same muszą, no niestety same muszą przyjść na salę, same muszą tutaj jakby zderzyć się z tym pierwszym swoim takim stresem, jakby gdzie muszą same spróbować znaleźć sobie miejsce, nie tylko w boksie, ale pewnie w innych klubach sportowych, wiedząc, że jakby są troszeczkę z innej, przyszły tutaj z innego powodu. To też niejednokrotnie też jest wstyd, bo te dzieciaki jakby tu trafiają, no wiadomo, dzieci ze sobą rozmawiają, trudno powiedzieć, że tam tata w domu, czy jest w domu alkohol, czy nie ma taty, czy nie ma mamy z różnych powodów, czy są pieniążki, czy nie ma pieniążków. No i te dzieciaki trzeba tak umiejętnie zmiksować, jak ja to mówię, żeby one się wspierały, żeby tu nie było jakichś porównań, nie było jakichś wyśmiewania się, czy hejtu, jak to się mówi dzisiaj w dzisiejszych czasach. Próbujemy te dzieci tak jakby wkomponować w tą drużynę, żeby tutaj nie było jakichś takich wyjątków, czy żeby te dzieciaki się nie wyróżniały. No na pewno te dzieci trudniejsze łatwiej ukierunkować do tego sportu, ponieważ one już zasady nauczone są w domu, by walczyć o swoje, gdzie jest bieda, gdzie czegoś brakuje, zawsze te dzieciaki muszą kombinować, są nauczone kombinowania, niejednokrotnie są niestety nauczone też przez życie, nauczone takiego zachowania, że ukrywają pewne rzeczy, kłamią, wręcz konfabulują, ponieważ no nie zawsze, kiedy dziecko idzie do szkoły i pani pyta, co u mamy, co u taty, to przecież dziecko zawsze mówi, że jest okej, okay, a wiadomo, że tata pije, czy mama pije alkohol, bo też i z takimi dziećmi się spotykaliśmy tutaj i to dziecko łatwiej jest ukierunkować, ponieważ ono ma cel i ono jest bardziej, może już ono jest po takich przejściach, że dla nich trudne rzeczy już tutaj nie robią takiej różnicy, jak dla tych dzieci, które w domu miały wszystko i mama z tatą za nie wszystko robiła. Tutaj dzieci są takie, które opiekują się jeszcze dziećmi młodszymi, chodzą po zakupy, chodzą, załatwiają nawet sprawy urzędowe, także te dzieci są bardziej karne, bardziej zdyscyplinowane. A to, że one są trudną młodzieżą, no to niestety to jest gdzieś pewne braki w wychowaniu, pewne braki w przekazaniu pewnej wiedzy. Te dzieci nie są uzbrojone w pewną wiedzę. One reagują na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia tak, jak potrafią albo tak, jak widziały. Czyli wiemy, że dziecko uczy się przez to, co ogląda na samym początku. Czyli jeżeli w domu widział przemoc, w domu widział brak szacunku do mamy, brak pieniędzy, alkohol, to dziecko gdzieś w tym środowisku bardzo dobrze się czuje i potrafi w nim się poruszać. Tutaj niestety trafiając do klubu sportowego, no niestety zostaje zamknięty w pewne ramy, w granicach zdrowego rozsądku oczywiście, dostaje pewne zadania, których musi się trzymać, pewnych takich swoich niedobrych jakby przyzwyczajeń musi się wyzbyć i to jak najszybciej. Dla jego dobra oczywiście, nie dla nas. Dla nas to nie przeszkadza, że to dziecko jest jakieś tam trudne, czy niejednokrotnie wysławia się troszeczkę inaczej niż powinno. To jest normalna rzecz, że my tego dziecka tutaj nie tępimy, nie karzemy za to, że on nie potrafi się wysłowić, czy używa nawet wulgaryzmu w szatni, a ma 12 lat, czy nawet gdzieś tam popala papierosy, bo to jest, no tak niestety został nauczony w domu, tak został nauczony na podwórku, nie było nad nim kontroli, to dziecko wychowało się jakby tam i my musimy z niego zrobić teraz młodego człowieka. Najpierw człowieka stawiamy tutaj u tych młodych dzieciaków, najpierw na taką dyscyplinę szkolną, czyli zawsze ja mam taką kartę przetargową, że jeżeli w szkole będą jedynki, będą zagrożenia, to pożegnamy się z boksem. Te dzieciaki wtedy garną się szybciej do nauki, poprawiają oceny, starają się przynajmniej poprawić oceny. Niejednokrotnie ciężko im to wychodzi, ale sukcesem ich to jest to, że zdają do następnej klasy, ale już największym sukcesem jest to, kiedy zmniejszają się ich problemy wychowawcze dla szkoły, czyli nie stwarzają jakby w szkole dodatkowych problemów wychowawczych niż powinny normalne dzieci na ich w ich wieku nie stwarzają zagrożenia dla swoich kolegów, koleżanek, bo jak wiemy, sportowcy, którzy już znają swoją wartość, wiedzą czego się uczą, wiedzą, sami poczują ten ból podczas sparingu, podczas treningu, to one już jakby tej ekspresji swojej nie wyładowują później na kolegach, na koleżankach. Więcej jest bujek w szkole chłopców czy dziewcząt takich, którzy nie uprawiają żadnych sportów walki, a sportowcy, którzy typowo biorą na w rywalizacji sportowej, już dzieciaki na 12 lat, którzy boksują na zawodach, na mistrzostwach Polski startują. Także już te dzieciaki jakby one są tak ukierunkowane, że one nie potrzebują jakby tutaj dodatkowych wrażeń, nie potrzebują z nikim się mierzyć, niczego sobie ani nikomu udowadniać. Także ten sport jest bardzo, bardzo taki, myślę, że bardzo uniwersalny i tutaj nie musimy jakby skreślać nikogo, kto do nas trafi, bo tak jak mówię, jeżeli dziecko jest gdzieś tam mentalnie pogubione, to dziecko bardzo łatwo wyprostować przez sport. Gdzieś tam szukamy sposobów nie angażowania go może w rywalizację sportową, ale dajemy mu zadania, które są związane też z ogólnie funkcjonowaniem klubu, bo robimy różne jeszcze inne rzeczy, bierzemy udział w różnych zawodach, w różnych imprezach sportowych, rekreacyjnych, pomagamy w pewnych przygotowaniach, także te dzieciaki, każdy ma swoje zadanie, czują się gdzieś tam potrzebne, ale też staramy się jakby pomóc dzieciom takim, które dzisiaj mają problemy ze swoim zdrowiem, czyli trafiają do nas dzieci otyłe, które kiedyś normalnie do tego sportu by nie przyszły i trenerzy też by ich nie wzięli, ponieważ jak ja pamiętam swoje początki tutaj w tym klubie, to setki dzieciaków, 90 nadawało się na zawody, dzisiaj setki, szczerze mogę powiedzieć, że nadaje się dziesiątka na zawody, czyli to się przez 19 lat odwróciło praktycznie o 100%. Dziś mamy dziesiątkę super sprawnych chłopaków, którzy trafiają do nas prawidłowo rozwinięci i gotowi już podjąć rywalizację sportową w swoim wieku. A niestety ta cała reszta powinna przejść jeszcze raz cały proces przygotowania fizycznego, łącznie z przygotowaniem mentalnym, gdzieś tam poprzez jakieś tam rywalizacje, gry, zabawy. Dzisiaj największym problemem jest chyba to, że dzieciaki chcą bardzo szybko wszystko osiągnąć. Tak jak w telefonie przesuną palcem w sekundę, są na końcu świata, to one by dzisiaj chciały być mistrzem Polski, mieć pieniążki, mieć stypendia, cokolwiek robić. I to jest takie zagrożenie, że dzisiaj no niestety ta cyberuzależnienie i te wszechdostępne ekranowe zabawki, no niestety tą młodzież marnują. To jest takim najgorszym zjawiskiem przez ostatnie kilka lat, jak ja obserwuję, że gdzieś tam rodzice chyba albo się pogubili niejednokrotnie, albo dają ciche przyzwolenie. Ja rozumiem rodziców, bo na pewno mają dużo pracy, dużo swoich zajęć, a jak to się mówi, taki elektroniczny smoczek daje spokój w domu, dziecko nie zawraca głowy, tak, tylko że tutaj wtedy my hodujemy takie dziecko niezaradne życiowo, niepełnosprawne psychofizycznie, które przy pierwszych porażkach życiowych, pierwszych trudnych momentach będzie się nam poddawało i jak ja to mówię zawsze, że za 20-30 lat to nie oni będą zajmowali kolejkę u lekarza dla rodzica, tylko rodzic dla nich. I jestem tego świadomy, tego co mówię i podejrzewam, że tak będzie, ponieważ widzę dzisiaj po młodzieży, nie pracuję nie tylko z dziećmi, ale pracuję też z osobami dorosłymi, które gdzieś tam staram się usprawnić, przekazać swoją wiedzę, jakieś tam swoje doświadczenie ze sportu wyczynowego. Także widzę tą tendencję, że niestety ten dobrobyt nas dogonił i dziś myślę, że rodzice też nie mają wiedzy, albo pogubili się, albo też boją się reakcji dzieci, bo wiemy, jak dzieci reagują na zakaz używania telefonu czy komputera. No niestety w domu niejednokrotnie to jest odbierane jako olbrzymia tragedia. Dzieci szantażują wręcz rodziców. Rodzice są bezradni, nie zawsze mają odwagę, nie zawsze mają wiedzę, co zrobić, jak z dzieckiem pracować. Psycholog to... Czasami rodzice się wstydzą iść do psychologa. Nie zawsze ich stać na to też. Są takie grupy... Kolejki do psychiatry są bardzo duże, jeżeli już dziecko trafia do psychiatry, to już po jakimś tam autoagresji, czyli gdzieś tam po podjęciu próby samobójczej, czy nawet po próbie samobójczej już też z takimi dzieciakami pracujemy i pracowaliśmy, także mamy, udaje nam się te dzieci gdzieś tam wyprowadzać, mówię, nie tylko, nie bierzemy tego jakby, że to jest nasz sukces, bo wiadomo, tam pracuje z nim też specjaliści, ale ale to dziecko jakby ten sport znajduje w tym sporcie jakby swoje miejsce i jakby odciągamy go od tych złych rzeczy, a kierujemy go bardziej w stronę nauki, w stronę sportu, w stronę integracji, poznaje tutaj swoje. Tu są zawiązane przyjaźnie na lata w tym klubie. To są zawodnicy, którzy wracają po 10 latach po rywalizacji sportowej, przychodzą z powrotem do klubu, dalej trenują, gdzie już są, pracują na swoich stanowiskach, niejednokrotnie mają swoje rodziny, przyjeżdżają za granicę na urlop, przychodzą do klubu, także to jest takie bardzo miłe, jak się ogląda swoich gdzieś tam wychowanków, którzy kiedyś słyszało się od nauczycieli nawet, czy tam ich opiekunów gdzieś tam z różnych tych placówek, że z niego nic nie będzie, bo to z niego to będzie tylko bandyta, on będzie tylko w domu dziecka albo w poprawczaku. Dzisiaj oni sobie lepiej

0: trudno jest do niego wyciągnąć rękę, żeby udzielić mu pomocy, a wy to robicie. No ale może przejdźmy tak trochę gładko, trochę niegładko do samej dyscypliny, jaką jest boks. Dla kogo jest boks? Kto powinien uprawiać ten sport?
1: Ja myślę, że boksu nie ma takiej grupy wiekowej czy grupy takiej typowo, której moglibyśmy tutaj selekcjonować ludzi do boksu. Jak wiadomo, boks można uprawiać też rekreacyjnie, oczywiście z głową i pod opieką specjalistów. Ja zawsze tłumaczę, że dzieciaki, dorośli powinni trafiać do specjalistów, nie do osób, które coś tam sobie, jak to się mówi kolokwialnie, w piwnicy prowadzą zajęcia, nie mając o tym sporcie pojęcia, ponieważ tutaj można gdzieś popełnić błędy wychowawcze, jeżeli pracuje się z młodzieżą, a błędy takie, które mogą skutkować utratą zdrowia na wiele lat lub już do końca życia, pracując z osobami dorosłymi. I jak wiemy, jest to sport, który no niestety trzeba znać jego charakterystykę, znać zasady nauki tego sportu i niestety mieć jakieś doświadczenie pracy z młodzieżą, czy z dziećmi, czy doświadczenie klubowe, żeby rozpocząć taką pracę z takimi ludźmi. Do boksu mogą trafiać zarówno dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze w podeszłym wieku, bez względu na ich psychofizyczne jakby ograniczenia. Kobiety jak najbardziej, dziewczyny, bardzo zachęcam dzisiaj i myślę, że dziewczyny mają większe predyspozycje niż chłopcy, są bardziej regularne i mają większe zacięcie niż chłopcy. Odradzam rodzicom wysyłania małych dzieci na boks, na sporty walki, takie jak 6, 7, 8 latki. Są to dzieci za małe, to nie są te czasy 20-30 lat temu, gdzie dzieci chowały się na podwórku, rozumiały pewne rzeczy, miały wyobraźnię. Dziś dzieci nie mają wyobraźni, one oglądają w internecie, oglądają podczas grania na różnych gierkach, że tam ktoś komuś obciął głowę, uderzył, strzelał do niego. Te dzieci tego nie rozumieją, one myślą, że to zabawa. To samo dzieje się później na sali, dziecko bije, uderza w twarz, w głowę dziecko, kolega, i myśli, że to jest fajnie, bo tak było w telefonie. I one naśladują to, co widzą w internecie, w elektronicznych zabawkach, przenoszą to potem tutaj. No nie zawsze wiadomo, że trener panuje nad tym, co się dzieje na sali czy tam w klubie, ale łatwo takie dziecko bardzo skaleczyć mentalnie na samym początku i nieprawidłowo je ukierunkować. Myślę, że tutaj taki wiek w dniu dzisiaj to jest takie minimum 9-10 lat dzieci, które powinny trafić do boksu. Mało tego, nie zaczynać od zakładania rękawic, tylko od zabaw, od rywalizacji, od takiej jakby selekcji, gdzie trener będzie wiedział, jak te dzieci ukierunkować, które do czego, bo tutaj wiadomo, to, że my zbroimy dziecko i młodych ludzi w umiejętności ataku, to też musimy ich uzbroić w umiejętności obrony, czyli tutaj dzieci uczą się też i obrony, i ataku niejednokrotnie. Czasami lepiej zacząć te dzieci młode, które przyszły już w takim młodym wieku do klubu, uczyć obron, uczyć pewnych jakby ćwiczeń, nawet gimnastycznych, prawidłowości ich wykonywania, uczyć ich różnych gier zespołowych nawet, niż stawiać typowo na boks, ponieważ no mówię, można tutaj przeoczyć pewne elementy, przeoczyć pewien czas rozwojowy tego dziecka, gdzie my go z tego dziecka stworzymy albo jakiegoś przyszłego, no niestety kogoś, kto zrobi komuś krzywdę, albo po prostu go też zniechęcimy do tego sportu, ponieważ nieumiejętne prowadzenie młodych dzieci powoduje to, że dziecko po 2 latach odchodzi z klubu, po roku już nigdy do tego sportu nie wraca. A jeżeli popełnimy błędy na samym początku szkolenia, czasami przeoczymy tego na przykład przyszłego mistrza Polski, mistrza świata nawet, ponieważ on u nas kiedyś był, ale w pewnym momencie odszedł, w tym najważniejszym momencie poddał się albo nie podjął wyzwania, czyli tych trudniejszych treningów, ciężejszych treningów, bo wiadomo, dzieci się skupiają się na zabawie. Boks jest taką dyscypliną, gdzie trzeba powtarzać tysiące razy pewne sekwencje, pewne ciosy. Dzieci się nudzą bardzo szybko, szybko rzucają boks, dla nich boks jest nudny, gdzie one tak naprawdę tego boksu jeszcze nie poznały. Nawet nie wiedzą, co to jest boks i nie wiedzą, co to jest rywalizacja. Także jeżeli rodzice myślą o dobrze swojego dziecka, to ja bym dzisiaj proponował pływanie. Najbezpieczniejsza dyscyplina i najlepiej rozwojowa, która tutaj nie uszkadza pewnych stawów, nie powoduje pewnych dysfunkcji. Dla mnie najbardziej dzisiaj taką

0: ogólnorozwojową dyscypliną jest pływanie. Też brazylijskie jiu-jitsu, gdzie dzieci trenują na macie, w kimona, gdzie tam jest dużo zabaw z mocowaniem. To jest bezpieczny sport, uważam. Ale powiem pani szczerze, że uważam, że takie 6-7-latki, nawet które trafiają do piłki nożnej, to z setki takich dzieciaków, może z 5 zostanie w piłce, reszta odejdzie, bo też się znudzi tą piłką. No wiadomo, dzisiaj w dzisiejszych czasach komercji wszechobecnej i wszechobecnej chęci jakby zdobycia klientów dodatkowych do klubu, czy no, każdy ten wiek jakby obniża, ale trzeba postawić sobie cel, po co my to robimy, czy my robimy po to, żeby dzieci pobawiły się, czy żeby zostały w tym sporcie, czy żeby byli sportowcami, czy żeby dzisiaj były i utrzymywały nam klub, czyli czy rodzice byli dawcami składek. No niestety tu trzeba sobie zadać pytanie. Nie każdy rodzic chce, żeby dziecko było sportowcem i to jest zrozumiałe. Trenerzy też jakby, są trenerzy, którzy prowadzą to typowo tylko pod komercję, czyli zajmują się stworzeniem im czasu wolnego i zabawy jakby za pieniążki. Ich tam nie interesuje wiek, ich nie interesuje, co one będą robiły w przyszłości i jak się ich życie dalej potoczy. No my niestety tutaj miasto Suwałki stworzyło nam warunki takie i ośrodek sportu i rekreacji, gdzie my trzymamy się pewnych zasad, pewnych jakby ustalonych, działamy działamy według zasad fair play i wszystkich przepisów, także my jakby, u nas dzieci też mają zajęcia, stworzone warunki, że zajęcia są bezpłatne. Dzieciaki trafiają do naszego klubu, gdzie mają praktycznie wszystko zapewnione. Od sprzętu, po wyjazdy, po salę sportową, po opiekę trenerów. Także my tutaj też od nich wymagamy. Niestety tutaj do nas nie można sobie przychodzić, wychodzić i jeżeli u nas się za takich dziecko decyduje, to niestety też od razu dostaje jakby pewne zadania. To nie jest tak, że mama płaci pieniążki i synek sobie może posiedzieć, poleżeć, podrapać się po głowie i sobie przyjdzie albo nie przyjdzie. Niestety tutaj też jakby już od małego uczymy pewnych zasad, że przychodzi i on musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, po co przyszedł, a czy będzie zawodnikiem, czy będzie zdobywał medale, to tylko zależy od niego, to tylko zależy od jego chęci, od chęci rodziców i od tego, jak się potoczy jego kariera w szkole. A my jemu otwieramy drzwi, pomagamy, dajemy narzędzia, a co, to jest wszystko w rękach ich rodziców, jeżeli nie mają rodziców, to w ich samych, czy w ich opiekunów prawnych, a resztę my staramy się robić jak najlepiej potrafimy. Także my tutaj nie stawiamy na zarabianie pieniążków, ponieważ u nas klub działa bezpłatnie, czyli dzieci mogą przyjść na zajęcia nieodpłatnie, dzieci, młodzież. Ale tutaj trafiając, no niestety, tutaj trafiają jakby do takiej drużyny harcerskiej, gdzie już są pewne zasady i pewne obowiązki. Te dzieciaki też już niestety otrzymują tutaj w zamian za to, że mogą tutaj nieodpłatnie trenować.
1: Moje kolejne pytanie jest takie, może trochę kontrowersyjne, bo wiele właśnie się słyszy o tym, że boks jest niebezpieczny, że można właśnie doznać wielu urazów, czy właśnie tak jak pan jeszcze wcześniej powiedział, jak rozmawialiśmy, że nawet doprowadzić do śmierci. Czy na przykład przychodzą do państwa rodzice, którzy chcą na przykład zapisać swoje dziecko, bo dziecko chce, ale właśnie przychodzą z tymi obawami?
0: Wielokrotnie jest tak, że nawet czasami jeden z rodziców jest przeciwny, a jeden bardzo chętnie by chciał zapisać, bo sam trenował albo coś tam więcej o tym wie. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby przed wysłaniem dziecka na jakikolwiek sport poznali charakterystykę tej dyscypliny. Poznali warunki treningu, warunki rywalizacji, opiekę, której jest poddawany ten zawodnik. Wiadomo, że we wszystkich klubach profesjonalnie działających, biorących udział w rywalizacji sportowej, obojętne to w jakiej dyscyplinie, a my jesteśmy sportem olimpijskim, jesteśmy jakby zobowiązani, jesteśmy pod opieką lekarzy sportowych, nie jesteśmy pod opieką lekarzy rodzinnych, tylko typowo medycyny sportowej, czyli u nas zawodnicy mają rozszerzone badania, czyli nie tylko takie badania ogólne, ale jak od morfologii, po kardiologa, po dentystę, okulistę, psychologa, nawet neurologa, to jest najważniejsze badanie, neurologiczna konsultacja lub nawet badania głowy, EEG. Także my jesteśmy, dzieciaki u nas są wszystkie pod kontrolą, Rodzice często nie rozumieją charakterystyki dyscypliny. Mama ogląda boks zawodowy w telewizji, gdzie biją się po głowie dorośli faceci. To jest boks zawodowy, gdzie nie boksują w kaskach, leje się krew i mama jest przerażona, że synek pewnie pójdzie i będzie działo się to samo. My przez 19 lat mieliśmy dwie poważne kontuzje w klubie na 3,5 tysiąca zawodników i to zawodników bardzo dobrych, już na bardzo wysokim poziomie boksującym wielokrotnie. Medalistów Mistrzostw Polski, gdzie kontuzje zdarzyły się nie dlatego, że one czegoś nie potrafiły, czy sport jest agresywny, tylko po prostu dlatego, że pod wpływem obciążeń pewne wydarzyły się pewne sytuacje, pod wpływem obciążeń jakby sportem. To jest normalne, że gdzieś tam kość może ulec uszkodzeniu pod wpływem jakichś pewnych uderzeń czy czegokolwiek, ale rodzice, mówię, wysyłając na boks, oni mają od razu w głowie mama czy tata, że tam będą syna bili po głowie. No niestety one dzieci trenują w sprzęcie atestowanym, trenują w kaskach, w rękawicach ze specjalnymi strefami zgniotu, mają ochraniacze krocza, mają ochraniacze zębów. Dzieci nie stawia się do sparingu, nie stawia się do rywalizacji dzieci, które niczego nie potrafią. Dlatego mówię, jeżeli wysyłamy dzieciaki na boks czy na sporty walki, wysyłajmy do trenerów, którzy są wykształceni w tym kierunku, mają licencje potwierdzone przez polskie związki sportowe, nie samozwańczych trenerów, którzy otwierają sobie takie kluby. Dzisiaj może sobie klub pani kwieciarka, która kwieciarnię prowadzi, może sobie otworzyć klub fitness i wmawiać ludziom, że ono będzie ich odchudzać. I niejednokrotnie ludzie tam idą. Ale to jest wina tego, że dzisiaj jesteśmy leniwi i to, co pierwsze wyskoczy na Facebooku, czy wyskoczy w wyszukiwarce Google, to ludzie tam pchają, patrzą, czytają jakieś oceny, czytają jakieś opinie i tam idą. Niejednokrotnie, nie rozumiejąc, kto tam naprawdę szedł, kto te opinie pisał, bo czasami jest tak, że tam pisze młodzież, która w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem, a idzie dla mody, dla chwili zaistnienia, dla zrobienia dwóch zdjęć, oni ze sportu znikają, a później cierpią te dzieciaki, które chcą być zawodnikami, trafiają do takiego klubu, jak ja to mówię, samozwańczego i po trzech latach wychodzi na to, że oni ani nie będą zawodnikiem, a tak naprawdę żadnych umiejętności też nie mają. I tu jest taka rozbieżność. I tutaj rodzicom bym proponował, żeby się nie bali. To jest dyscyplina, która prędzej uratuje życie i zdrowie dla ich dziecka, niż cokolwiek zmieni na gorsze, czy gdzieś tam negatywnie wpłynie na ich rozwój. To jest sport bardzo wszechstronny, wymagający 100% sprawności fizycznej tutaj. Trening ogólnorozwojowy, 70% treningu w boksie to jest ogólnorozwojówka. Te dzieciaki robią wszystkie ćwiczenia, jakie są tylko chyba na świecie dostępne. Od lekkoatletyki, po gry, różne rywalizacje sportowe, ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe, zwinnościowe. Wszystkie parametry sprawności fizycznej w boksie niestety muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby to dziecko mogło potem rywalizować w zawodach. A nie ma tak, że w piłce nożnej każdy może sobie kupić piłkę w domu i w telewizji pooglądać mecz, iść na podwórko i grać. I możemy wtedy powiedzieć, że dziecko gra w piłkę i potrafi grać w piłkę, bo to jest sport taki ogólnodostępny. Boks nie jest sportem takim ogólnodostępnym i tutaj niestety szkolenie w tym sporcie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne i chciałbym tu rodziców uspokoić, że jeżeli idą do profesjonalnego klubu z dużym już doświadczeniem gdziekolwiek w naszym kraju czy za granicą, to, że mogą być spokojni i tu na pewno dla ich dziecka nie stanie się krzywda, a na pewno zainwestują w ich zdrowie, w ich pewność siebie, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy, myślę, że więcej dzieci potrzebuje opieki psychologicznej niż opieki rodziców nawet, bo ponieważ, tak jak wiemy, dzisiaj wszechstronnie wszechobecny hejt, dzisiaj te dzieciaki nie potrafią sobie z tym hejtem radzić. Każdy ma telefon, każdy ma jakiś założony profil społecznościowy na jakimkolwiek koncie i tam niestety rozgrywa się dramat. Nie w ringu, że tam trochę krew poleci. Lepiej niech poleci trochę krew z nosa, niż dziecko ma niestety gdzieś tam zostać skaleczone przez te rzeczy, jak ja to mówię, wirtualne. Ponieważ on sobie poradzi z tą krwią z nosa i z tym siniakiem lepiej niż poradzi sobie z hejtem w internecie czy z pewnymi sytuacjami, które z tego internetu czerpie, czy nauką z tego internetu czerpie. Później wiele lat takich dzieciaka trzeba prostować albo go po prostu wręcz uczyć. Te dzieci nie nadają się ani do pracy, ani do niczego. Później z mamą idzie na rozmowę kwalifikacyjną do pracy. Mama chodzi za niego, załatwia wszystkie sprawy, załatwia mu lekarzy, dzwoni wszędzie. tak jak mówię, hodujemy dzieci niepełnosprawne, hodujemy dzieci niezaradne życiowo, dzieci, które boją się porażek, które nie podejmują prób po porażkach. I to jest, myślę, większe zagrożenie niż boks, że tam dziecko gdzieś tam będzie miało siniaka pod okiem, czy poleci krew z nosa. To jest, myślę, przygoda życia, a nie jakieś sprawa, która ma dziecko jakby dyskwalifikować z tego sportu. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdzie dziecko przychodziło na boks w tajemnicy przed rodzicami. Starsze już dzieciaki, ale gdzieś tam udało się później za jakiś czas, no już trudno było to ukrywać, że wiadomo, że jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, to rodzice muszą pewnie podpisać dokumenty, wypełnić formalności. No niestety nie udało się pewnych rzeczy ukrywać dalej, ale powolutku udało się tych rodziców przekonać. Dzisiaj ci rodzice są zadowoleni. Stresują się dalej, że mimo że chłopcy mają po 23 lata, po 21, dalej boksują, a rodzice stresują się, jakby to dziecko miało 8 lat. Ja bym tu nie szukał problemu w klubie, czy problemu w dziecku, tylko też taki dał moment, żeby rodzice usiedli, taki moment refleksji sobie zadali takie pytanie, mówię, gdzie coś poszło nie tak, że chłop 23-letni, a my dalej bawimy się z nim, jakby on miał 13 czy 11 lat. I mama 16-latka przywozi Mercedesem nowym pod salę, wioząc go 1200 metrów od domu, dla mnie to jest niepojęte. Tym bardziej jeszcze w lato, gdzie może przyjść spacerem, przybiec czy przyjechać nawet rowerem. A jeżeli mama mu kupuje hulajnogę, a on wysiada z samochodu i on jeszcze bierze hulajnogę z bagażnika, to dla mnie jest zastanawiające, w którym, gdzie my zmierzamy i gdzie świat zmierza, gdzie mama go wiezie po salę i jeszcze czeka w samochodzie na niego półtora godziny. To dziecko nie jest samodzielne i nie jest nauczone samodzielności. On wie, że mamusia gdzieś tam z tyłu czeka, jak coś, to mamusia załatwi, mamusia zawiezie, przywiezie. Są dzieciaki też fajne, które przyjeżdżają rowerami bardzo wiele kilometrów z drugiej części miasta. Niejednokrotnie zimą chodzą na piechotę i te dzieciaki robią wyniki w sporcie i te dzieciaki radzą sobie lepiej w życiu niż te, które mama przywiozła ciepłym samochodem, mało tego pod samą bramę. Jakby niektórzy rodzice nawet, już ja się śmieję, że może porozmawiam z panią dyrektor, jakby otworzyła szkołę, to by wyjechali pod samą salę samochodem, żeby tylko dziecko wieźć, bo troszkę deszczyk pada czy śnieg pada. To jest dzisiaj tragedia i porażka dzisiejszych czasów, a nie to, że dziecko pójdzie i coś mu tam się nawet stanie, on pójdzie się pobije, to jest normalne. Kiedyś dzieci się biły na podwórko, różne tam podczas gry, zabawy jakieś, wiadomo, potrafiły rozwiązywać swoje problemy same. Dzisiaj mama rozwiązuje problemy, tata rozwiązuje problemy, a dziecko jest chowane pod spódnicę i później w życiu sobie nie radzi. I później liczy na mamę w wieku 50-30 lat, on liczy wszędzie na mamę. No niestety takie mamy czasy. Także tutaj bardziej ja bym skierował to refleksję do rodziców. Może nie wszyscy będą zadowoleni z tego, co powiedziałem, ale ja mówię to z perspektywy 20 lat pracy z tymi dzieciakami, z perspektywy 20 lat pracy z ich rodzicami i z prawie 3,5 tysiąca dzieciaków, które ten klub odwiedziły, w nim trenowały, a niejednokrotnie mamy zawodników, którzy są już u nas w klubie po 15 lat. Także są dalej, są, boksują i trenują i pracują, mają swoje rodziny i tutaj mówię, ja nie mówię to z perspektywy jednej klasy szkolnej, tylko kilku tysięcy dzieciaków, które tutaj ten nasz klub odwiedziły i były udokumentowane, czyli byli czynnymi zawodnikami, którzy brali udział jakby w całym procesie szkolenia. Nie mówimy tu o dzieciach, które trafiały do nas na chwilę i wychodziły. Tych dzieci zapominamy. Te dzieci, które mamy udokumentowane, czyli udokumentowane w dzienniku gdzieś, miały badania lekarskie, miały licencje sportowe, startowały w zawodach, miały medale, wyniki. Także tutaj to jest tak jakby moje takie badanie tego, jak się zmieniły te czasy z lat 2000 i to, co mamy dzisiaj.
1: No, przemawia za panem wiele lat doświadczenia. No, mówi pan, powiem tak szczerze, że moim zdaniem, no, na pewno się z tym zgodzę, co pan powiedział, że jednak mimo wszystko, no, czasy się zmieniają, my jako ludzie też się zmieniamy i podejście do różnych spraw też się zmienia. No, ale takie może moje, takie, no, jedno z ostatnich pytań. Tak, no, według pana, jaki powinien być taki idealny bokser? Osoba, która ma naprawdę takie, no, predyspozycje. Wiemy, że na pewno musi być cierpliwa, żeby dojść do tych swoich najwyższych celów. No ale jaka jeszcze?
0: No to jest takie ciekawe i to cały czas się zmienia, cały czas mnie zastanawia, ponieważ czasami jest tak, że zawodnicy, którzy mają ogromny talent i bardzo ciężko pracują, nie osiągają wyników sportowych z racji tego, że gdzieś tam nie miały szczęścia, ponieważ rywalizacja w tym sporcie jest na tak wysokim poziomie w tej chwili w naszym kraju, że niejednokrotnie tutaj o tytuł mistrza województwa trzeba stoczyć 4 pojedynki. Czasami jest tak, że dwójka zawodników spotyka się w walce eliminacyjnej, którzy powinni boksować w finale. Czasami jest tak, że to dziecko, które mogłoby być finalistą mistrzostw Polski, w ciągu kilku lat nawet nie zdobywa medalu mistrzostw Polski, a dziecko, które jest o wiele słabsze i o wiele słabiej rozwinięte i ma mniejszą technikę i mniejsze umiejętności jako zawodnik, osiąga wyniki na poziomie medalu mistrzostw Polski, ponieważ gdzieś tam ta drabinka była łatwiejsza. To jest taka jedna płaszczyzna. Taki prawdziwy i taki pięściarz kompletny, to myślę, że powinien być tak na pewno zdrowy, na pewno sprawny fizycznie, na pewno cierpliwy, na pewno konsekwentny, na pewno chłopak, który, czy dziewczyna, którzy nie mają za dużej presji narzuconej przez klub i przez rodziców. Musi być odpowiednio prowadzony, musi być tutaj taka symbioza między domem a klubem. Myślę, to jest bardzo ważne, żeby nie było presji ze strony rodziców, żeby nie było zaciągniętego hamulca ze strony rodziców, żeby też trener za dużo nie wymagał, może za szybko nie wymagał. Tutaj tych czynników jest bardzo wiele. Na pewno musi potrafić ciężko pracować, musi rozumieć porażki. Jeżeli zawodnik nie rozumie, że porażki budują, to będzie ciężko. Są zawodnicy bardzo ambitni, którzy przeżywają porażki. Są też tak ambitni, którzy niestety nie są w stanie osiągnąć wyniku sportowego, ale to nie dlatego, że są słabi czy słabo przygotowani. Czasami super wysportowany zawodnik, super wysportowany materiał, czyli jakby nic nie brakuje jemu, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną i pewne cechy psychofizyczne. Jego ambicja jest tak przerośnięta, że on po prostu miałem takie sytuacje, że boi się wygrywać. Czyli jest ten lęk przed osiągnięciem sukcesu. Jest lęk przed osiągnięciem porażki, jest lęk przed osiągnięciem sukcesu. On chce pięknie przeboksować, ale on nie chce wygrać. I tu jest też rola taka trenera, gdzie powinien być trochę psychologiem, wiedzieć, które guziki nacisnąć, kiedy zaciągnąć ten przysłowiowy hamulec, bo czasami też dzieci ambitne chcą już, zaraz, szybko i czasami możemy takie dziecko szybko ze sportu wyeliminować, wrzucając go na bardzo wysoki poziom, gdzie zderzy się wtedy z rywalem o 3 klasy lepszym, bo czasami tak się zdarza, że dzieciaki w wieku 15 lat mają już ponad 100 pojedynków stoczonych, są tacy, którzy dopiero zaczynają i tutaj też trzeba mądrego podejścia trenera, żeby gdzieś tam ten rozwój jego miał pewne etapy i miał pewne mądry czas, czyli ciężko dzisiaj mi powiedzieć, taki kompletny pięściarz, co powinien mieć, bo te składowe cały czas się zmieniają, też te czasy się zmieniają, no na pewno musi mieć spokój w domu, na pewno musi mieć, tu nie chodzi o to, że muszą być w domu pieniądze, musi mieć wszystko to, czego nie mają inni, ale na pewno musi mieć w domu spokój, czyli musi mieć wspierających rodziców, musi mieć niejednokrotnie jednego rodzica wystarczy, bo nie wszystkie dzieci mają kompletną rodzinę, ale na pewno, żeby rodzic go wspierał, nie wymagał za dużo, nie narzucał mu presji, nie rozumiał też, że porażki mogą się zdarzyć, żeby go też nie zniechęcał, bo są rodzice tacy, jak spotkałem przez tyle lat, że mówią, a on do tego się nie nadaje, on taki delikatny, a może on ich nie robi, bo on się nie nadaje. Niejednokrotnie zawodnicy nawet podczas zawodów mówili trenerze, żeby tylko mama nie przyszła, albo żeby rodziców w ogóle nie było na sali podczas ich rywalizacji. Także no, dzisiaj ciężko mi powiedzieć tak na pewno sprofilować takiego 100% zawodnika, ponieważ dzisiaj tyle tych czynników jest wpływających negatywnych, które potrafią zepsuć coś po drodze, że w ostatnim nawet momencie albo na samym początku, że naprawdę ciężko jest to dzisiaj tak sprofilować. No na pewno musi być zdrowy, konsekwentny, ciężko pracować, wiele lat ciężkiej pracy, troszeczkę talentu. Nie wszyscy, którzy mają talent, osiągnęli wyniki. Czasami wyniki osiągają ci bez talencia, ale bardzo ciężkiej pracy chłopcy czy dziewczyny, tak zwane wyrobki, którzy wypracowali ten swój wynik. Czasami jest tak, że są lenie patentowane, które robią wszystko na pół gwizdka, zdobywają wyniki sportowe. No, to jest też zależy wiele od szczęścia i od pewnych, od czasu, w którym i miejsca, gdzie się te dzieciaki znajdą.
1: No to może tak już na koniec, bo bardzo długa rozmowa, bardzo ciekawa, chciałoby się jeszcze. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogliby się zgłosić, jeżeli by chcieli spróbować tych swoich sił w boksie?
0: No ale jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Też mamy swoje profile założone i na Instagramie, i na Facebooku. Boks Suwałki, jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trenujemy w szkole, w zespole szkół numer 2 chyba. Ulica Kościuszki 126, trenujemy na hali w szkole. Trafić do nas można przez cały rok. Nie mamy jakby takich typowych okresów naboru, ponieważ dzieciaki podejmują decyzję o wstąpieniu do klubu czy o zmianie dyscypliny w trakcie roku, także szkoda byłoby ich wykluczać. Drzwi mamy otwarte dla wszystkich dzieci w ciągu roku i młodzieży, także dla chcącego nic trudnego. My się nie ogłaszamy, nie robimy żadnych reklam, TikToków nie nagrywamy, ponieważ nie mamy na to czasu.
1: Super, to dziękuję za bardzo ciekawą, miłą rozmowę, a naszym słuchaczom życzymy tego, żeby jak najchętniej garnęli się do sportu, bo sport to zdrowie.
0: Jak najbardziej zachęcam, nie tylko do boksu, ale do innych dyscyplin.
2: Boks to sport, który łączy w sobie technikę, siłę i determinację, oferując jednocześnie widowiskowe emocje oraz cenne lekcje wytrwałości. Dla wielu jest nie tylko formą rywalizacji, ale także sposobem na rozwój charakteru i pokonywanie własnych słabości. Mieszkańcy Augustowa mogą już zgłaszać pomysły do budżetu obywatelskiego 2027. Do 30 września można proponować inwestycje i działania w mieście. Każdy projekt musi poprzeć co najmniej 15 mieszkańców. Wnioski można składać elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim. Ponad 3 miliony złotych na rozwój kształcenia zawodowego w Suwałkach. Trzy miejskie szkoły techniczne i branżowe realizują projekt, dzięki któremu uczniowie mogą korzystać m.in. ze staży, kursów zawodowych, zajęć przygotowujących do matury i egzaminów oraz warsztatów. Projekt potrwa do lipca 2027 roku. Prawie 500 000 złotych na nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji trafi do szkół w Sejnach i Puńsku. Powiat sejneński otrzymał z Krajowego Planu Odbudowy 3 zestawy sprzętu, m.in. laptopy, monitory interaktywne i urządzenia sieciowe. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. За кілька хвилин розповім про головні події життя міста, однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які ж новини з України ти приготував для нас сьогодні?
5: Вітаю, Марто. Про спрощені вимоги до роботи аптек в умовах воєнного стану розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Уряд України спростив умови роботи аптек. Зміни стосуються відкриття та роботи аптечних закладів, кадрових питань, використання приміщень і формування асортименту товарів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Зміни мають спростити окремі правила роботи аптек, розширити можливості залучення працівників та зробити організацію їхньої роботи більш гнучкою, інформують у відомстві. Водночас вимоги до якості та зберігання лікарських засобів, кваліфікації працівників і правил відпуску рецептурних препаратів залишатимуться без змін. Зокрема, на період воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення пропонується спростити перевірку аптек перед отриманням ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Відповідність приміщень, обладнання та кваліфікації працівників встановленими вимогами перевірятимуть на підставі документів, які подає заявник. Це дозволить відкривати нові аптеки або розширювати аптечні мережі без обов'язкової визначної перевірки, що особливо важливо на територіях, де її проведення ускладнене через безпекову ситуацію, пояснює профільне міністерство. У Києві на алеї українського війська з'явився ще один пам'ятний знак. Його присвятили рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які щодня ліквідовують наслідки російських атак. На пам'ятному знаку зображено руку рятувальника, що тягнеться до людини, яка потребує допомоги. На тлі – гравійовані руїни, вогонь і повінь. Ця комбінація, присвячена рятувальникам ДСНС, стала 31-ю на алеї біля Арки Свободи українського народу. Алея українського війська – меморіальний простір у Центральному парку Києва, заснований у травні 2025 року. Перший пам'ятник присвоїли піхоті, а другий – морській піхоті. Пізніше алея поповнилася пам'ятним знаком на честь десантно-штурмових військ. Також на алеї є пам'ятні знаки, присвячені Головному управлінню розвідки, Службі безпеки України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі. 17-й міжнародний кінофестиваль «Віз Арт» оголосив цьогорічну програму. Він пройде з 22 до 27 вересня у Львові. За ці дні організатори покажуть понад 200 фільмів з різних країн світу. Програма охопить більш як 40 подій, інформує комунікаційна команда «Віз Арт». Так, до національного конкурсу ввійшло 18 фільмів. Покази відбудуться 23, 24 і 25 вересня у Львівському палаці мистецтв. Повна програма конкурсу доступна на офіційному сайті. Фестиваль «Віз Арт» відбувається щорічно від 2008 року. Кінофестиваль входить до мережі Європейської кіноакадемії та щороку номінує український фільм на загальноєвропейський конкурс. Пізніше стрічка вирушає у тур 10 країнами світу і змагається за нагороду. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
4: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. У Сувалках затримали 37-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у психологічному та фізичному насильстві над дружиною і сином. Поліціянти встановили, що впродовж майже року чоловік, перебуваючи під впливом алкоголю, влаштовував сварки, ображав, штовхав і бив дружину, а також кричав на сина та штовхав його. Чоловікові висунули звинувачення у домашньому насильстві. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Поліція також звернулася до прикордонної служби із заявою про зобов'язання іноземця повернутися до країни походження. 28-річного мешканця Сувалк затримали після крадіжки у магазині. Чоловік намагався винести, не заплативши, дві пляшки засобу для полоскання білизни. Його затримала охорона, а після перевірки з'ясувалося, що чоловіка розшукує сувальська прокуратура. Поліціянти встановили, що від червня він крав у різних магазинах, зокрема алкоголь, каву, шоколад і електричні зубні щітки. Загальна вартість викрадених товарів перевищила 9 тисяч злотих. Чоловікові висунули звинувачення у крадіжці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває дискусія щодо запланованого об'єднання воєводської лікарні у Сувалках із місцевим хоспісом. Проти консолідації створили електронну петицію. Її автори побоюються, зокрема, погіршення якості догляду та проблем із фінансуванням хоспісу. Натомість керівництво лікарні переконує, що об'єднання має покращити лікування пацієнтів і забезпечити доступ до діагностики та консультацій спеціалістів. За даними лікарні, інтеграція також може відкрити можливість отримати до 70 мільйонів злотих додаткового фінансування. Цього року Сувалки виділяють майже 10 мільйонів злотих на програму захисту населення та цивільної оборони. Понад 7 мільйонів злотих спрямують на інвестиції, зокрема будівництво складу на вулиці Сейненській та об'єкта для забезпечення евакуації біля Сувальського аеродрому. Місто також закуповує рятувальне обладнання на суму понад 2,6 мільйона злотих. Це серед іншого генератори, цистерни для питної води, насоси, радіостанції та обладнання для евакуації. На навчання з питань цивільного захисту передбачили 65 тисяч злотих. Сучасний рентгенівський апарат встановили у воєводській лікарні у Сувалках. Обладнання дозволяє проводити обстеження з меншою дозою опромінення, зберігаючи високу якість і точність зображення. Завдяки новій технології лікарі зможуть точніше оцінювати виявлені зміни, зокрема ті, що можуть потребувати подальшої діагностики. У лікарні наголошують, що рентгенівські обстеження проводять практично без очікування і без тривалого запису на прийом.

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopro.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

zjadę psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś